0: wieżu był koń.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Byłem w miejscach, widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Kara dla dyrektora to pomysł na okiełznanie grafików lekarzy. Likwidacji nie będzie, uspokajają na oddziale w Płocku. W tej prawdzie będzie też rekord Polski. W czym? A, w byle czym.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. 30 tysięcy złotych kary to pomysł Ministerstwa Zdrowia na pilnowanie i przestrzeganie limitów godzin pracy medyków. Resort proponuje naliczanie takich grzywien kierownikom szpitali, jeżeli nie będą oni respektowali nowych obostrzeń dotyczących wymiaru czasu pracy i maksymalnych stawek wynagrodzenia. Jak już wiecie, z prawdy Antyradia, personel medyczny miałby pracować nie dłużej niż równowartość dwóch etatów. Maksymalna stawka to jakieś 240 tysięcy złotych brutto, maksymalna pensja to 16-krotność minimalnej, czyli prawie 77 tysięcy złotych.
3: Prawda Antyradia.
2: Nie ma mowy o likwidacji oddziału. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku uspokaja. Czasowe zawieszenie ostrego dyżuru na chirurgii dziecięcej to przejściowe problemy. Chodzi o brak kadry lekarskiej i niechęć do tworzenia pozorów zabezpieczenia medycznego. W tej chwili nie ma komu leczyć, nie ma więc sensu przyjeżdżać.
3: Prawda Antyradia.
2: Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się w Gnieźnie. To nie jest oficjalny znak, a prywatna inicjatywa. Pomysłodawca Andrzej Zabiega.
4: Ten znak tak de facto dla mnie, pomimo że jest tutaj statuetka tego kota, to właściwie ma być pomocne dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie, jak je potrąci, jedzie się dalej. Podejście jest takie bardzo przedmiotowe. Nie wiem, może ktoś akurat zwolni, będzie bardziej uważny na tej drodze.
2: Miasto nie dołożyło do znaków ani złotówki.
3: Prawda Antyradia.
2: Rekord Polski w czymkolwiek to coraz częstsze marzenie ludzi, którzy chcą jakkolwiek zapisać się w historii, jakiejkolwiek. Pomysły bywają bardzo zaskakujące. Biuro Rekordów Elżbieta Olszewska.
5: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
2: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
3: Sponsorem programu są Militaria.pl.
2: Burze mogą dziś pojawić się w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie. W całej Polsce może padać deszcz, o czym niektórzy doskonale już wiedzą. Na termometrach będzie od 18 stopni w Koszalinie, przez 20 w Gdańsku i 21 w Warszawie, do 23 w Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie.
3: Sponsorem programu były Militaria.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Szybki dojazd do pracy to obecnie trzeci najważniejszy czynnik, którym kierujemy się przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
7: Blisko 60% badanych przez Pracuj.pl przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować ze starań o pracę, bo dojazd do firmy okazał się zbyt uciążliwy. Najnowsze badanie pokazuje, że codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy, zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy. Dotarcie do pracy stacjonarnej to stały element planu dnia większości pracowników w Polsce. Prawie 2/3 badanych spędza na dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a w największych polskich metropoliach ponad pół godziny w drodze rezerwuje 37% osób. Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy. Na sposób podróżowania Polaków do pracy w dużej mierze wpływa wielkość miejsca zamieszkania. Z danych Pracuj.pl wynika, że w skali całego kraju bezapelacyjnie dominuje samochód, który wybiera 61% badanych. Sytuacja zmienia się jednak w największych miastach, gdzie transport osobisty ustępuje miejsca komunikacji miejskiej. Co ciekawe, na mapie transportowej Polaków coraz wyraźniej widać też alternatywne rozwiązania. W średnich miastach 11% badanych stawia na hulajnogę. Z kolei aż 12% przedstawicieli najmłodszego pokolenia dociera do pracy taksówką lub przejazdem zamawianym przez aplikację.
6: O dojazdach do pracy mówiła Anna Goreń z Pracuj.pl. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
3: Cała prawda. Antyradia.
8: 16 filmów pojawi się w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy powalczy 5 produkcji dofinansowanych ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Silesia Film, Paulina Kwas.
9: Bardzo nam miło, że w tym roku aż 5, bo to naprawdę dużo, aż 5 naszych filmów, naszych koprodukcji znalazło swoje miejsce w konkursie głównym na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest niewątpliwie najważniejsza tego typu impreza, tego typu wydarzenie w kraju i bardzo się cieszymy, że tak liczną reprezentację filmową mamy w tym roku na gdyńskim festiwalu. No trzeba podkreślić, że to jest prawie 1/3 całej puli filmów w konkursie głównym, bo w konkursie głównym mamy 16 filmów i 5 z nich to są właśnie nasze koprodukcje. Niektóre z nich Państwo już mogli widzieć na dużym ekranie, inne dopiero Państwo będą mogli zobaczyć za jakiś czas.
8: I jakie to są produkcje?
9: Przede wszystkim Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, która została już doceniona w Cannes i nagrodzona nagrodą dla najlepszego reżysera, ale oprócz tego film Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz, który wejdzie na nasze ekrany we wrześniu, ale który Państwo będą mogli zobaczyć jeszcze przed festiwalem w Gdyni, w kinie Światowid, na uroczystej premierze 18 września. Oprócz tego Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, którego Państwo też mogą kojarzyć z takiego filmu jak Zgoda, albo też prezentowanego w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni, świetnego filmu Brat. Przez ścianę, które było kręcone m.in. w budynku dawnego aresztu śledczego w Zabrzu, czy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Oprócz tego mamy jeszcze dwa filmy, jeden z nich to debiut fabularny, film Violetta Villa z Karoliny Bielawskiej, no i najnowszy film Kasi Adamik, czyli Zima pod znakiem wrony, i ten film też Państwo mogli już na naszych ekranach oglądać.
8: Co to oznacza, że są to koprodukcje Silesii Film?
9: To są filmy, które zostały dofinansowane ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego, czyli takiego tworu, który jest zasilany środkami z Samorządu Województwa Śląskiego i w ten sposób jakby partycypujemy w produkcji tych filmów, wspieramy ich powstanie. To jest jakby jedna część. Druga część naszej obecności w tych filmach to jest taka obecność, powiedziałabym już nawet namacalna, dosłowna, ponieważ wszystkie te filmy, które są koprodukowane przez Silesię Film i te, które powalczą w Gdyni o nagrodę główną, były kręcone częściowo na terenie województwa śląskiego, wykorzystując śląskie lokacje, korzystając ze śląskich usługodawców. Możemy tutaj naprawdę wymienić fantastyczne miejsca, które miały takie swoje mocne momenty w tych filmach. W Ojczyźnie był to Cieszyński Teatr imienia Adama Mickiewicza, który zagrał wnętrze teatru w Weimarze, ale też fantastyczne malownicze ruiny pałacu w Sławikowie, które pojawiają się w jednej z kluczowych dla tego filmu scen. Tak jak już wspomniałam, film Przez ścianę był kręcony m.in. w budynku dawnego aresztu śledczego nieczynnego już w Zabrzu, ale też w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, w Hucie Batory w Chorzowie, w Świętochowickich Lipinach i Siemianowicach Śląskich. Czyli już widać, że jest ta różnorodność miejsc jest bardzo duża i one mają też bardzo duży potencjał filmowy. Violetta Villas, film Karoliny Bielawskiej, powstawał m.in. w Domu Muzyki Tańca w Zabrzu, w Rudzie Śląskiej i w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, a w filmie Zima pod znakiem wrony możemy zobaczyć lokacje z Koksowni Bytom i z Chorzowskich ulic. Także filmowcy mają tutaj bardzo duże pole do popisu, mogą wybierać z tych lokacji, jak bardzo im się tutaj podoba i my się z tego bardzo cieszymy, bo nasz region istnieje w tych filmach, a widzowie mogą nie tylko oglądać świetne filmy, bo to naprawdę są świetne, świetne filmy, o czym zresztą świadczy ich obecność na festiwalu w Gdyni, ale też mogą widzieć miejsca, które są im w jakiś sposób bliskie.
8: A jaką macie Państwo konkurencję?
9: No, tak jak już powiedziałam, my będziemy walczyć z 11 pozostałych filmów w konkursie w Gdyni. W tym roku konkurs zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, bo mamy zarówno filmy doświadczonych reżyserów, filmy, na które się czeka, no jak chociażby najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot, czy filmy Jana Komasy albo Jana Holubka. Będzie też film Piotra Domalewskiego, Nasza rewolucja, który opowiada o życiu Jacka Kuronia i jego żony, strony, więc jakby są takie mocne filmy, mocnych reżyserów, które gdzieś tam są wyczekiwane, o których gdzieś się już słyszało, ale jest też 5 fabularnych debiutów. Oprócz tego filmu, o którym mówiłam, czyli Na naszej Violetty Villas, która jest fabularnym debiutem Karoliny Bielawskiej, będą jeszcze 4 filmy twórców debiutujących w fabule i to jest też bardzo warte podkreślenia, że festiwal w Gdyni nie tylko jakby stawia na tych twórców, którzy już mają swoją renomę i swoją markę, ale też jest, daje takie miejsce do zaistnienia nowym twórcom. Tematyka jest oczywiście bardzo różnorodna, podejmowane są zarówno aktualne problemy młodych ludzi w tych filmach, to też widać w tych debiutach, ale mamy też bardzo ciekawe filmy, które gdzieś odnoszą się do przyszłości, do tego jak świat może wyglądać. To jest właśnie film Agnieszki Smoczyńskiej, ale to jest też film, debiutancki film Julii Rogowskiej, Czas, który nie nadszedł. Mamy filmy, które są bardzo też mocno oparte na historii, na jakichś wydarzeniach autentycznych. Mamy też oczywiście, tak jak tutaj już dało się to gdzieś wysłyszeć, filmy oparte na życiorysach, gdzie jakaś historia ludzkiego życia posłużyła za kanwę tej historii, jak choćby właśnie film o Violetcie Villas, częściowo film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który też opowiada o Tomaszu Mannie, o pisarzu. Nasz film Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, to też jest film inspirowany życiem i twórczością artysty Patryka Różyckiego i chyba taki w tym zestawie naszych filmów najciekawsza historia, która zainspirowała film, a więc film Przez ścianę. To jest, tutaj Państwa odsyłam, kto nie zna tej historii, to można sobie ją prześledzić, ale można mieć też w jakimś sensie zaskoczenie podczas oglądania tego filmu, bo to jest historia niesamowitej miłości i w ogóle znajomości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, którzy poznali się w ekstremalnych warunkach więzienia na Rakowieckiej w czasach stalinowskich. To jest fantastycznie opowiedziana historia w tym filmie i bardzo, bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia jej, jak tylko pojawi się na ekranach. Więc takie historie nawiązujące do biografii też są osadzone w czasach historycznych, też są, ale tak jakby co roku w festiwalu w Gdyni taka rozpiętość tematów się pojawia.
10: Czyli konkurencja jest spora?
9: Znaczy oczywiście jest kilka nagród, są złote lwy, są srebrne lwy, są nagrody aktorskie, nagrody za dźwięk, montaż, więc tutaj jakby kategorii jest wiele, ale oczywiście nie ukrywamy, że my liczymy na te najważniejsze festiwalowe nagrody.
10: To w takim razie jeszcze chciałam zapytać o te filmy, czy wszystkie będziemy mogli w jakiś sposób zobaczyć przed festiwalem w Gdyni, czy niektóre z nich będą miały tam swoją premierę?
9: Na pewno niektóre z nich już mogliśmy zobaczyć, niektóre z nich, tak jak właśnie film Powiedz mi, co czujesz, będziemy mogli zobaczyć na premierze śląskiej w kinie Światowid, a pozostałe będą sukcesywnie wchodziły do naszych kin i na pewno śląskie premiery będą u nas w naszych kinach i Państwo będą o tym na pewno wiedzieli.
10: Kiedy festiwal w Gdyni, kiedy się dowiemy o tym, czy te śląskie koprodukcje zdobędą coś?
9: Festiwal w Gdyni rozpoczyna się 21 września i potrwa do soboty 26 września i wtedy na uroczystej gali dowiemy się już, czy nasze filmy, a może nawet zapytam, które nasze filmy dostały jakieś nagrody.
10: O konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówiła Paulina Kwas z instytucji filmowej Silesia Film.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
10: Wyłudzenia na blisko 800 milionów złotych. Tyle ujawnili ubezpieczyciele w ubiegłym roku. Polska Izba Ubezpieczeń, Agnieszka Dąbrowska.
11: W 2025 roku zakłady ubezpieczeń w Polsce wykryły ponad 40 tysięcy oszustw i prób wyłudzeń. To o 24% więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wyniosła blisko 800 milionów złotych. Dobra wiadomość jest taka, że aż 95% tej kwoty to przestępstwa, które udało nam się zatrzymać na etapie usiłowania, co oznacza, że pieniądze nie trafiły do oszustów. To udowadnia, że mechanizmy kontrolne i zaawansowane systemy analityczne ubezpieczycieli działają skutecznie i w odpowiednim momencie. Zdecydowana większość tych ujawnionych oszustw dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli kasko i OC. No to wynika ze struktury rynku ubezpieczeń w Polsce. Ale musimy też jasno powiedzieć, że obecnie nie ma w Polsce produktów ubezpieczeniowych całkowicie wolnych od ryzyka nadużyć. Sprawcy szukają luk w każdym typie produktu ubezpieczeniowego, w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, w ubezpieczeniach na życie, zdrowotnych, rolnych czy turystycznych. Co możemy powiedzieć o metodach działania sprawców? No, mamy wciąż do czynienia z takimi tradycyjnymi metodami oszustów, takimi jak ustawiane stłuczki, fikcyjne kradzieże czy celowe podpalenia, ale charakterystyczne jest to, że no, przestępczość ubezpieczeniowa zdecydowanie wkroczyła w nową cyfrową fazę. Dziś oszuści mają tak samo jak my wszyscy dostęp do darmowej sztucznej inteligencji. Wykorzystują ją do tworzenia fałszywej dokumentacji, na przykład medycznej, do preparowania zdjęć rzekomych szkód. Przestępcy wykorzystują też skradzione dane albo tworzą tak zwane tożsamości syntetyczne, miksując te prawdziwe dane z danymi fałszywymi. I dlaczego temat przestępczości jest ważny dla każdego z nas? Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego tworzymy raport, coroczny raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej? No, branża ubezpieczeniowa inwestuje w wymianę danych, no, chociażby bazy ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, w automatyczne wykrywanie wszelkich anomalii po to, by chronić pieniądze uczciwych klientów. No, zdecydowana większość klientów ubezpieczycieli to osoby uczciwe, a zakłady ubezpieczeń no, nie godzą się na to, by ze składek uczciwych klientów finansować działalność przestępców. Oszustwa ubezpieczeniowe to nie tylko domena zorganizowanych grup przestępczych, co często funkcjonuje w takiej opinii publicznej. No, pamiętajmy, że jeśli przy okazji prawdziwej, realnej stłuczki na przykład, klient postanowi dopisać do rachunku ubezpieczyciela koszty naprawy zderzaka zarysowanego rok wcześniej w zupełnie innych okolicznościach, to popełnia przestępstwo. Takie działanie, czy tak zwana drobna korekta dokumentu, polegająca na przykład na usunięciu informacji z karty choroby, to jest działanie, które jest traktowane przez kodeks karny niezwykle surowo za oszustwo. W zależności od kwalifikacji prawnej oczywiście grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Przestępczość to oczywiście nie jest problem wyłącznie Polski. W świecie cyfrowym te dane, pieniądze, metody działania przestępców, informacje no bardzo łatwo przekraczają granice państw. Tym bardziej to przeciwdziałanie nadużyciom wymaga współpracy, no nie tylko między zakładami ubezpieczeń czy instytucjami rynku ubezpieczeń, ale także z organami ścigania czy partnerami zagranicznymi, co oczywiście jako Polska Izba Ubezpieczeń, jako zakłady ubezpieczeń realizujemy. Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, raportu Przestępstwa Ubezpieczeniowe ujawnione w 2025 roku.
8: Zachęcała Agnieszka Dąbrowska z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Pociąg do pociągów. PKP Intercity chwali się rekordową frekwencją. Mateusz Gdowski.
12: Pierwsze półrocze 2026 roku było dla PKP Intercity rekordowe. Z naszych pociągów skorzystało 44 miliony 700 tysięcy pasażerów, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. To efekt konsekwentnie rozwijanej oferty przewozowej, inwestycji w tabor i infrastrukturę oraz coraz lepszej siatki połączeń. W wakacyjnym rozkładzie jazdy kontynuujemy ten kierunek. Każdego dnia uruchamiamy 560 połączeń, czyli o 46 więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Dzięki temu zapewniamy lepszy dostęp do najpopularniejszych miejscowości nad morzem, w górach i na Warmii i Mazurach. W ofercie pojawiły się także nowe połączenia, m.in. bezpośrednie Pendolino z Bielska Białej do Ustki, powrót pociągów dalekobieżnych do Łomży po ponad 30 latach. Naszym celem jest dalszy rozwój oferty i zapewnienie pasażerom jak największej liczby wygodnych połączeń. Tak, aby kolej była pierwszym wyborem zarówno w codziennych podróżach, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów. Pierwsze półrocze tego roku było dla nas rekordowe. Najwięcej pasażerów podróżowało z nami w maju. Było to aż 8 milionów 400 tysięcy osób. Średnio każdego dnia z naszych pociągów korzystało blisko 247 tysięcy podróżnych, a rekord padł 7 czerwca, kiedy przewieźliśmy 346 tysięcy pasażerów w ciągu jednego dnia. Największy wzrost zainteresowania odnotowaliśmy na trasach Poznań-Szczecin i Kraków-Tarnów, ale bardzo wyraźnie rosła również liczba podróżnych między Krakowem i Rzeszowem, Tczewem i Trójmiastem oraz na trasach do Warszawy, z Łodzi, Torunia i Białegostoku. To pokazuje, że coraz więcej osób wybiera kolej zarówno w codziennych podróżach, jak i podczas wyjazdów po Polsce.
8: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt.

0: Expert i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: po reklamie.
1: Nie żyje terrorysta z Berlina. W sobotę wjechał samochodem w ludzi przy Paradzie Równości. Nadzwyczajne zyski paliwowe na razie bez opodatkowania. Prezydent ma wątpliwości. W tej prawdzie też apka do znajdowania współlokatorów.
2: Prawda Antyradia.
1: Jest 6.31. Grzegorz Kornacki. Zastrzelony sprawca ataku terrorystycznego w Berlinie. Służby znalazły i pozbawiły życia 21-letniego Abdulla G., który w sobotę późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w parku Tiergarten. To niedaleko bramy brandenburskiej i placu Poczdamskiego. Nieopodal była Parada Równości. Zamachowiec zabił jedną osobę, a ranił 29 innych. Policja znalazła go na terenie ogródków działkowych na obrzeżach miasta w dzielnicy Szpandał. Sprawca był sympatykiem Państwa Islamskiego.
2: Prawda Antyradia.
1: Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, tak mówi Donald Tusk o decyzji prezydenta. Karol Nawrocki w piątek skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jego zdaniem przepisy naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz. Rządzący szacują, że to zatrzymanie 4 miliardów złotych, które mogłyby trafić do budżetu i działać na rzecz ochrony przed wysokimi cenami paliw.
2: Prawda Antyradia.
1: 2 lata strefy czystego transportu w Warszawie. Clean Cities Polska, Nina Józefina Bąk.
3: Od kiedy strefa została ogłoszona, mieszkańcy Warszawy szybciej wymieniają samochody. Przed wprowadzeniem strefy samochodów, które nie spełniały obecnych wymogów, było 12%, a dzisiaj to jest poniżej 7%. To oznacza, że już samo wprowadzenie strefy działa jako taki sygnał, katalizator zmian.
1: Przeciwnicy STT mówią, że to wykluczenie komunikacyjne uderzające w starszych i mniej majętnych.
2: Prawda Antyradia.
1: To w sumie trochę jak randka, jest więc i odpowiednie podejście. Studenci z Wrocławia stworzyli apkę, która zamiast partnera znajduje ci potencjalnego współlokatora do mieszkania.
4: Po ściągnięciu aplikacji użytkownik zakłada profil, gdzie uzupełnia krótką ankietę dotyczącą stylu życia. Rent Friends, Aleksandra Kaziniec.
5: Czy jest sobą, czy jest skowronkiem, czy lubi ciszę, czy bardziej imprezy? Jak podchodzi do sprzątania i czy ma zwierzaka? Na podstawie filtrów algorytm pokazuje mu osoby i mieszkania dopasowane pod kątem kompatybilności. Użytkownik przegląda profile jak w aplikacji randkowej, tylko nie szuka partnera, a współlokator

0: świecie. Całość ma trwać 115 minut, będzie dostępna m.in. w kinach IMAX i zadebiutuje 26 sierpnia. Liźnięcie dźwiękiem od The Rolling Stones zespół dogadał się z firmą Technics. Efektem jest czarne gumowe etui z charakterystycznym jęzorem. Każdy ma swój numer, egzemplarzy jest 5000, cena imponująca. Powrót Johnny'ego Deppa na duży ekran. Aktor wcieli się w Scrooge'a w nowej wersji opowieści wigilijnej. W filmie Ebenezer do sieci trafił zwiastun. Deszczowo może być dziś w całej Polsce. Burze mogą pojawiać się m.in. w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. Będzie do 23 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i w Opolu, 21 w Warszawie, Łodzi, w Poznaniu czy w Zielonej Górze, najmniej 18 w Koszalinie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: This is Sharon from Williams Station.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
12: Wygrałem.
0: Słucham?
12: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
0: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
15: Po reklamie.
2: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jak nie marchewką, to kijem sposób na unormowanie czasu pracy i zarobków lekarzy. Ofiary wojny z Iranem, USA przyznają się do strat. W tej prawdzie będzie też stosunek młodych do Unii Europejskiej.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Kara nie ma. Unormować sytuację w szpitalach. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby kierownicy szpitali dostawali po 30 tysięcy złotych kary, jeżeli nie będą respektowali nowych wytycznych dotyczących wymiaru pracy i maksymalnych stawek wynagrodzenia lekarzy. Personel medyczny miałby pracować nie dłużej niż równowartość dwóch etatów. Maksymalna stawka to by miała być 1,20 płacy minimalnej. Teraz to jest około 240 zł. Brutto. Maksymalna pensja, jak wiecie z prawdy Antyradia, to ma być 16-krotność minimalnej, czyli prawie 77 tysięcy złotych.
0: Prawda Antyradia.
1: 18 żołnierzy zginęło, 624 jest rannych. To dotychczasowy bilans strat USA w wojnie z Iranem. Sama wojna chwilowo przyhamowała. Iran ogłosił, że nie będzie atakował, dopóki Stany Zjednoczone powstrzymają się od uderzeń, a te na razie zakończyły serię conocnych ostrzałów.
0: Prawda Antyradia.
1: Remont na węźle Poznań-Komorniki. Dziś rusza wymiana nawierzchni. Ruch w miarę możliwości ma być utrzymywany.
0: Prawda Antyradia.
1: Za Unią Europejską są polskie zetki. Według badania dla przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce ponad połowa młodych uważa, że wspólnota ma znaczenie dla ich planów na przyszłość. Dyrektorka Katarzyna Smyk.
2: 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej.
1: I te informacje ma przekazać kampania Eurotipy w sieci i na ulicach wybranych miast.
0: Prawda Antyradia.
1: Katowice na słońce. W ciągu 2 lat miasto chce zbudować farmę fotowoltaiczną pomiędzy liniami kolejowymi w dzielnicy Szopienice. Urząd Sandra Hajduk.
3: Mają powstać tam 2 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 MW. Ma tam powstać magazyn energii. Ta instalacja będzie też wyposażona m.in. w system monitoringu pracy instalacji, tak abyśmy na bieżąco mieli informacje o tym, jak w dany dzień ta energia jest produkowana.
1: Prąd ze słońca ma zasilać latarnie, monitoring światła na skrzyżowaniu, żłobki czy budynki Urzędu Miasta oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Od 18 do 23 stopni dziś na termometrach najcieplej. Oropola przez Katowice i Kraków po Rzeszów. 21 stopni w Warszawie, Łodzi i w Poznaniu. Najmniej 18 w Koszalinie. Deszcz może padać w całej Polsce. Burze możliwe m.in. w stolicy, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Prawie 11 minut po godzinie 7 na zegarach. Dzień dobry.
2: I ja się rozglądam tutaj po studio. Kogoś mi brakuje, takiego jednego ancymonka.
1: Gdyby kózka nie skakała, to by... No właśnie, bo dzisiaj miał być z nami nasz serdeczny kolega, ale niestety nie dojdzie.
2: Nie dojdzie...
1: Zrobił sobie krzywdę, zdarza się, prawda, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, któremu się nie zdarzyło.
2: Ale żeby nie było, to jest taka krzywda, z którą można żyć, więc pogadamy i niech on sam się wytłumaczy, jak pojawi się w studio. Tyle. Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy się spowiadać i w zasadzie już teraz możemy odpalić spowiedź, dzwonicie do nas na 321-321-600 i opowiadacie, co się wydarzyło u was w weekend, co chcielibyście z siebie wyrzucić. Poza tym możecie do nas pisać desperacją. Antyradio.pl, a my was na forum rozgrzeszymy.
1: Tak jest, powiemy wam także, co będzie się działo na tegorocznym Poland Rocku, ponieważ już dziś Jurek będzie nadawał stamtąd swój program, ale też jeden z programów Poland Rockowych pojawi się w środę, no i my też tam od czwartku będziemy. Jako Antyradio.
2: Będziemy gadać też co mi się skojarzyło z filmem Idiokracja, czyli Spodnie Śmierci. I tym się zajmują poważne media w sezonie ogórkowym. No, poza tym, troszkę tego będzie. Tak, bo dużo z Instagrama i z X-a rzeczy wysłałem koleżance Małgorzacie. Zostańcie z nami.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 18 minut po godzinie 7 tu Desperanos w Antyradio. Spowiedź ruszyła, a my powiemy wam, co za tę spowiedź otrzymacie. Jeżeli nas wzruszy, chwycie za serce.
2: Taka kreatywna musi być przez wielkie K.
1: O, panie. I Judas Priest, tak? Pani tak postanowiła. Jeden podwójny bilet 28 lipca na Torwarze.
2: Czyli jutro.
1: Już jutro.
2: Więc jeśli macie ochotę zrobić sobie wycieczkę do Warszawy, albo jesteście z Warszawy lub z okolic, to piszcie do nas desperanos@antyradio.pl albo dzwońcie do nas pod numer telefonu 321-321-600, a my nie zawahamy się wam tego biletu oddać.
1: Dokładnie tak. Poza tym zobaczyłem jeszcze, że fakolet dzisiaj będzie poruszany. Mm-hmm. Temat fakolca w naszej audycji.
2: Skąd się wziął?
1: I mamy tutaj rekordzistę pod względem uwiecznienia fakolca. Więcej na razie nie. Po wpół do kalendarium i po wpół do również
2: fakolec.
1: Temat fakolca. Tak.

0: nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Ekspert.pl.
1: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
3: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Ewakuacja kilkuset osób z akwaparku przez nadmiar chloru. Prawie 2 lata po powodzi rusza nowy most w Głuchołazach. W tej prawdzie będzie też wesele, ale już bez zastaw się, a postaw się.
6: Prawda Antyradia.
7: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Ewakuacja 400 osób z akwaparku Reda. Według wstępnych ustaleń służb przez błąd obsługi technicznej wydzielił się chlor. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu wykorzystywanym do uzdatniania wody basenowej. Jedna osoba, technik właśnie, trafiła do szpitala. Na miejsce dotarło 11 zastępów straży pożarnej.
6: Prawda Antyradia.
7: Prawie 100 rakiet, ponad 1600 bomb lotniczych i 1700 dronów. Tyle Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy tylko w ciągu ostatniego tygodnia. Wyliczenia przedstawił Wołodymyr Zełenski. Kreml coraz śmielej poczyna sobie też w innych miejscach. Rumunia zestrzeliła wczoraj 3. już drona w ciągu ostatnich dni.
6: Prawda Antyradia.
7: Otwarcie mostu w Głuchołazach. Dziś nowa przeprawa zastąpi tę zniszczoną podczas powodzi 2 lata temu.
6: Prawda Antyradia.
7: Zastaw się, a postaw się? No, niekoniecznie. Ponad połowa młodych par nie chce już zadłużać się, organizując wesele.
8: Jak wynika z badania rankomat.pl, ponad 50% Polaków zamiast kredytu wybiera skromniejsze wesele lub odkłada je w czasie i oszczędza. Na pożyczkę decyduje się niewielu. Grzegorz Nemczyszak.
9: Tylko 7% respondentów akceptuje finansowanie wesela kredytem lub pożyczką. 20% uważa, że w organizacji wesela powinni pomóc rodzice pary młodej. Zaledwie 2% liczy na to, że większość kosztów przyjęcia zwróci się dzięki pieniądzom otrzymanym od gości.
8: 23% badanych włożyłoby do koperty od 700 do 1000 zł od osoby. 18% od 400 do 500, a tylko 9% dałoby od 200 do 300 zł. Magda Poddańczyk, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
7: A jakby tak wyciąć Warszawę z Mazowieckiego? Instytut Sobieskiego pokazał raport o stworzeniu województwa warszawskiego, obejmującego miasto i całą metropolię. Łukasz Zaborowski.
10: Inne regiony, które dotychczas współtworzyły województwo mazowieckie, to jest inny świat. I lepiej, żeby się rządziły same, nie przeszkadzały Warszawie, a z drugiej strony, żeby Warszawa nie nakrywała tych regionów jakby swoją potęgą, przy której one po prostu, można powiedzieć, nie istnieją, są tylko peryferiami.
7: Obecne Mazowieckie ma 36 tysięcy kilometrów kwadratowych, jest największym obszarem administracyjnym w Europie. Burze możliwe dziś m.in. wzdłuż ściany wschodniej, na południu i w centrum Polski. Deszcz może padać w całym kraju i będzie przy tym od 18 do 23 stopni. Wieczorem opady możliwe tylko w zachodniopomorskim. Będzie od 13 stopni w Zakopanem, przez 15 w Olsztynie i 16 w Warszawie czy w Trójmieście, do 18 w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i w Opolu.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierzyk.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Nie trzymajmy państwa w niepewności. Zacznijmy ten codzienny happening. Poproszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Cóż dziś?
1: W 1890 roku Vincent van Gogh próbował popełnić samobójstwo, strzelił sobie w brzuch. No, od razu to się nie udało. Dopiero dwa dni później zmarł. No i generalnie wszyscy znamy tę historię, że nagle został doceniony przez wszystkich. Poza tym w 1896 roku Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia. Wyobraźcie, zacząłem się zastanawiać, jak to wygląda. My jesteśmy obyci z tą technologią.
2: No, chcesz zrobić
1: nas już kolejny
2: rodzajową?
1: TikTok. Nie, nas już kolejny TikTok nie zdziwi. A tutaj wiesz, kurczę, no nie masz telefonu, nie masz samochodu, a facet przesyła dźwięk z jednego miejsca do drugiego.
2: No,
1: niewiarygodne. Lecimy dalej. W 1940 roku zadebiutował w filmie Królik Bugs.
2: Uwielbiam, do dziś bardzo lubię.
1: Premiera filmu A Wild Hare. Dalej, a propos filmów, w 1981 roku arcydzieło Andrzeja Wajdy, czyli Człowiek z żelaza. Dalej, w 1979 roku, tutaj przeskoczyliśmy dalej w kierunku branży muzycznej, a cofamy się tak naprawdę, bo dwa lata przed Człowiekiem z żelaza ukazał się album Highway to Hell, oczywiście AC Piorun DC, a w 1983 roku Madonna wydała swój debiutancki album Madonna, dlaczego mówimy w rokowym radiu o Madonnie.
2: No, fantastyczna.
1: A kto miał trasę grać z Lady Punk?
2: Tak? A to zobacz, ja nawet nie wiedziałam, ale ja jestem fanką Madonny, mimo tego, że moje serduszko jest metalowe zdecydowanie.
1: Madonna, myślę, była bardziej rock'n'rollowa od wielu pop-rockowych artystów lat 80. 18 minut do godziny 8. Zostańcie z nami, bo porozmawiamy o fakolcu i o prezydencie Czech. Dziękuję.

wild thing, I think you move me. But I wanna

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Ahoj.
2: Petr Pavel, prezydent Czech, wyobraźcie sobie, no też fachowiec w dziedzinie wojskowości, był szefem sztabu generalnego czeskich sił zbrojnych, był szefem komitetu wojskowego NATO w latach 2015-2018, a w 2023 został prezydentem Czech. I uwaga, żeby nie było, że tutaj kogoś wspieramy z naszej południowej granicy. Otóż ten prezydent jest wyjątkowy, bo wyobraźcie sobie, że współczynnik zaufania do niego nie zmienia się i praktycznie pozostaje w takich widełkach 52-62% obywateli Czech. To jest potężna historia.
1: Życzę tego wszystkim prezydentom.
2: Ludzie w ogóle z wyższym wykształceniem wspierają go w 75%. Niebywała sprawa. I wyobraźcie sobie, że Petr Pavel pojawił się na torze wyścigów Formuły Pierwszej na Węgrzech, Hungaroring, nie jako oficjel, tylko w kamizeleczce z aparatem fotograficznym.
1: Co ty mówisz?
2: Poprosił o akredytację.
1: Fantastyczne.
2: Jest pasjonatem motosportu
1: i fotografii.
2: I na Grand Prix Węgier robił fotki. I uwaga, teraz to wyszło i no jest tak, że to nie pierwszy raz, kiedy się wymknął i wtopił w tłum. Otóż był na przykład na zawodach MotoGP, był na World Superbike, był, wyobraźcie sobie, na Le Mans, tym wyścigu 24-godzinnym we Francji. Jest pasjonatem. Zatem spełnia się i oczywiście teraz na Węgrzech spotkał się z panem Madziarem też i pogadali, ale,
1: tak
2: ale w międzyczasie
1: było.
2: Bez żadnych tutaj fajerwerków siedział przy bandzie i fotografował samochody.
1: A czy ty wiesz, że nasz szef też pasjonuje się fotografią i robi genialne zdjęcia koncertowe?
2: Nasz szef?
1: Nasz, no.
2: Ten
1: nasz
2: szef?
1: Marcin, tak. No, możesz zobaczyć jego zdjęcia koncertowe. Ma fantastyczne zdjęcia artystów, tak.
2: Blood Brother, The Answer.
1: Myślę, że zasłużyłam na podwyżkę?
2: Na pasję naszego szefa. 10 minut do

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Reklama.
5: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
19: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
20: taniej masz. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
21: Kochanie, napiłbym się kawy.
22: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
21: Kaśka. Złotą Wosebę.
22: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
23: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Szef Zonda Krypto namawia na współpracę. Prokuratura nie potwierdza, ale też nie zaprzecza. Wybuch w cieśninie Ormus. Tankowiec zboczył z trasy. Po Lidze Narodów siatkarek. Podium już ułożone.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Korona dla Krala. Śledczy mają namawiać szefa Zonda Krypto na współpracę. Chcieliby, żeby Przemysław Kral został świadkiem koronnym. Jego wiedza pomogłaby odkryć kulisy działalności rynku i udział mafii w praniu pieniędzy w bitcoinach. Jak pisze Rzeczpospolita, Kral spotkał się w jednym z państw Zatoki Perskiej z prokuratorem Markiem Wełną. Prokuratura Krajowa odmawia informacji.
0: Prawda Antyradia.
1: Eksplozja tankowca w cieśninie Ormus. Według irańskich mediów jednostka wpłynęła na minę morską po tym, jak opuściła wyznaczony korytarz morski. Teheran wielokrotnie uprzedzał, żeby korzystać wyłącznie z wytyczonych szlaków.
0: Prawda Antyradia.
1: Wygrana Turcji w Lidze Narodów. Siatkarki z Ankary pokonały rywalki z Brazylii 3-1. Mecz trwał ponad 2 godziny. Brązowy medal wywalczyły Włoszki po zwycięstwie nad Chinkami też 3-1. Polki nie dostały się do turnieju finałowego.
0: Prawda Antyradia.
1: Mniej tlenku azotu, prawie o 20%. Tak ma być w Warszawie 2 lata od wprowadzenia strefy czystego transportu. Clean Cities Polska, Nina Józefina Bąk.
2: W strefie czystego transportu spadło stężenie trujących tlenków azotu znacznie bardziej niż poza tą strefą. Można by zatem wnioskować, że strefa działa. Natomiast gdybyśmy bardziej jednak rzetelnie przyjrzeli się, nie mamy wprost danych, które pokazują, że ten spadek stężenia jest związany ze strefą, bo na te dane trzeba jeszcze poczekać.
1: Strefa ma natomiast przyspieszać wymianę samochodów jeżdżących po mieście.
0: Prawda Antyradia.
1: Unia, tak, 2/3 Zetek w Polsce ma pozytywne nastawienie do wspólnoty. Komisja Europejska rusza z kampanią Eurotipy.
3: Celem kampanii jest pokazanie młodym, jakie szanse daje im Unia Europejska. Dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Katarzyna Smek.
4: W kampanii uruchomiliśmy portal, gdzie młodzi ludzie znajdą praktyczne informacje o nauce, pracy, rozwoju, biznesie i bezpieczeństwie. Każdy może łatwo znaleźć przydatne dla siebie wskazówki i dowiedzieć się, jakie możliwości i szanse związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej są dostępne dla niego czy dla niej.
3: W 8 miastach odbędą się też akcje promocyjne. Kampania potrwa do końca listopada. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: 8:02.
0: Sponsorem programu są Militaria.pl.
1: Od 18 do 23 stopni dziś w Polsce. Deszcz może padać w całym kraju. Burze możliwe głównie na wschodzie, na południu i w centrum. Nocą może popadać w zachodniopomorskim i w świętokrzyskim. Będzie wtedy od 11 stopni w Szczecinie i w Poznaniu, przez 13 w Warszawie, Krakowie i w Rzeszowie, 15 w Katowicach, do 16 we Wrocławiu i w Opolu.
0: Sponsorem programu były Militaria.pl. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.

0: weekendowych grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Tak, nic się nie zmienia od wielu tygodni. Odpuszczamy wam grzechy, tak można powiedzieć. Jest kilka innych słów na o, których chciałem użyć, ale jednak odpuszczanie jest mi najbliższe. Mateusz nam pisał: wywiozłem w weekend żonę i dzieci do moich rodziców, sam wróciłem do domu pod pretekstem naprawy kilku rzeczy w domu. Zaczyna się dobrze. Ledwo wróciłem i już zapowiedziałem żonie, że będzie musiała zostać trochę dłużej, bo nie ogarnę wszystkich napraw tak szybko. A tymczasem zaprosiłem kolegów, żeby mi pomogli z kilkoma rzeczami.
2: Pięknie.
1: Był głos z tej męskiej strony barykady, a teraz czas na panią Anetę. Podczas przerwy wpadłam na genialny pomysł, żeby sprawdzić, czy może gdzieś nie ukrywają się grzyby. Grzybów nie znalazłam, za to natknęłam się na śpiącą sarenkę z młodymi, które, jak się okazało, wcale nie były już takie malutkie. W jednej chwili cała rodzinka zerwała się do ucieczki, a ja zostałam z korzyczkiem pełnym wyrzutów sumienia. Chyba jeszcze nigdy nie było mi tak głupio, że w moim największym leśnym łupem okazał się rekord w puszczeniu zwierzyny. Mam tylko nadzieję, że sarenki już mi wybaczyły.
2: Sarenki na pewno, my też wybaczamy jednemu i drugiemu, ale rozkręcajcie się bardziej i czekamy.
1: Dostaliśmy depeszę właśnie z lasu, że jest wszystko okej. Desperanos@antyradio.pl to po primo, nasz adres mailowy, po sekundo 321-321-600 mogą państwo do nas dzwonić.
2: A do zgarnięcia podwójny bilet na jutrzejszy koncert Judas Priest.
1: A już za chwilę zajmiemy się tematem Fakolca.
2: Zaraz powiesz trochę o tym.
1: Dziękuję.
2: Bo będzie długie intro, to możesz o tym opowiedzieć.
1: Tak?
2: Dobra,
1: teraz?
2: To poczekaj, to ja teraz dam
1: teraz?
2: Ogon, no.
0: Miej wysłuchane, a będzie ci dane.
2: To teraz dawaj o czym za chwilę.
1: Mam ciekawostkę a propos środkowego palca, że mi się wydawało, że to jest takie współczesne, a jednak nie jest. Jeden fakt będzie niedyskutowalny, po prostu, jeden. Ale reszta możemy sobie pospekulować, cały internet spekuluje. Od starożytności, proszę państwa, o tym, skąd ten palec się wziął. Come out and play, The Offspring, przypomina mi się moje podwórko. Jak stałem pod oknem kolei i wiesz, wychodź, chodź, będziemy się bawić. A potem mama krzyczała, mamy wszystkie w przeciągu kwadransa. Obiad, obiad, obiad!

0: Desperanos na wakacje w Antyrafii.
1: A teraz będzie szybka historia Fakulca.
2: Szybka historia Fakulca, dokładnie. Znaleziono najstarsze zdjęcie, na którym ten popularny gest pojawił się. Zdjęcie zrobione zostało w 1886 roku.
1: Tak, wcześniej?
2: Zawodnik bejsbola Charles Old Hoss Redburn pokazał na zdjęciu zespołowym środkowy palec. Mhm. Ja się zacząłem zastanawiać, skąd ten palec w ogóle w historii się wziął. Wyobraźcie sobie, że został spopularyzowany oczywiście przez, nazwijmy to, kulturę masową, filmy amerykańskie, ale najstarsza wzmianka w literaturze znajduje się w komedii Arystofanesa Chmury z 423 roku przed naszą erą.
1: Proszę.
2: Podobno, proszę państwa, pisemne ślady na temat Fakolca znaleziono już w starożytnej Grecji i Rzymie.
1: Czyli możemy z dumą używać.
2: Więc to jest taki, że tak powiem, w tradycji osadzony poważnie gest. I nie wstydźcie się tego, to nie jest żaden wymysł generacji Z, millennialsów czy
1: innych. Kiedyś nagminnie używałam w stosunku do innych kierowców, ale kiedy jeden zaczął mnie gonić, to już przestałam to robić.
2: Ale chciałem powiedzieć, że Charles Old Hoss Redburn to przedstawiciel mojego poczucia humoru. Że dopiero jak wywołano, zobaczyli państwo, co tam się stało. Dlaczego był zdenerwowany na tym zdjęciu? Nie mam pojęcia. 22 minuty po 8:00.

0: of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: Ekspert.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: laboratorium zlikwidowane, wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Konflikt interesów nie dla wszystkich oczywisty. Rasi, ustawa o najmie krótkoterminowym. W tej prawdzie też wspólne mieszkanie, jak randkowanie.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:32. Grzegorz Kornacki. Jedno laboratorium mniej. Policjanci z podwarszawskiego Otwocka razem z CBŚP zlikwidowali profesjonalną fabrykę narkotyków syntetycznych. Interes działał w mazowieckim Józefowie, a na miejscu wpadł 25-latek poszukiwany czerwoną notą Interpolu. To Mołdawianin. Mundrowi zabezpieczyli około 20 kg gotowego mefedronu i jakieś 10 kg substancji w produkcji. Było też kilkadziesiąt litrów chemicznych prekursorów.
1: Prawda Antyradia.
0: Raś z problemami. Niewykluczone, że ze wzrokiem. Wiceminister sportu i turystyki, ten, który odpowiada za projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, sam miał swego czasu kupić 3 mikrokawalerki i zarabiać na ich wynajmie. Tak pisze Money.pl, zaznaczając jednak, że przed wejściem do rządu Raś sprzedał 2 lokale bratu, trzeci przypadł byłej żonie. Przy pracach nad ustawą o usługach hotelarskich wiceminister twierdził, że strefy wolne od najmu krótkoterminowego nie są konieczne. Konfliktu interesów nie widzi.
1: Prawda Antyradia.
0: Znów przegrana Chicago Fire. To nowa drużyna Roberta Lewandowskiego. Skład został pokonany przez New York City 3-1. Polak był na boisku w drugiej połowie, na swoją pierwszą bramkę ciągle pracuje.
1: Prawda Antyradia.
0: Wypożyczasz samochód na wakacjach. Jest super, ale oddajesz, a oni naliczają ci dodatkowe opłaty. Jeżeli uważasz, że bezpodstawnie, nie zostawiaj tego. Adwokat Aleksandra Narecka.
2: Najpierw należy skontaktować się z wypożyczalnią i poprosić o szczegółowe wyjaśnienie. Możemy zażądać w takiej sytuacji dokumentacji. To jest na przykład zdjęć uszkodzeń, kosztorysu lub faktury za naprawę, a także wskazania, na jakiej podstawie naliczono opłatę. Kolejnym krokiem jest złożenie formalnej reklamacji i dołączenie własnych dowodów.
0: Jeżeli przedsiębiorca działa w innym kraju Unii Europejskiej, w Norwegii czy Islandii, można korzystać z bezpłatnej pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Mieszkanie i współlokatora znajdziesz teraz przez aplikację. Narzędzie stworzyli studenci z Wrocławia. Rent Friends, Aleksandra Kaziniec.
3: Zaraz po instalacji użytkownik wypełnia krótką ankietę, w której pytamy o styl życia, nawyki oraz upodobania. Na tej podstawie pokazujemy mu osoby i mieszkania, przy których faktycznie poczuje się dobrze, a nie na takie, które trafił przypadkiem. Jak często zdarza się to na innych portalach.
0: Na razie apka działa we Wrocławiu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Jutro będzie lepiej, to znaczy temperatury mają być podobne jak dziś, bo

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Okej, będę kichał zaraz.
2: Znowu, dobra, to ja szybko powiem, że zaraz wam opowiemy, znaczy teraz wam opowiemy, co wasz ulubiony gatunek serialu mówi o waszej osobowości, bo zbadano to.
1: No, dokładnie. Jeżeli regularnie sięgasz po produkcje kryminalne, to, ja. To nie jesteś dewiantem. Masz zwykle wysoką potrzebę poznawczą, wyobraź sobie. Mhm. Kiedy macie, mówię tutaj o fanach i my mamy, bo ja też jestem fanem.
2: Ja też.
1: Mamy coś do rozwiązania, zadanie, wykonanie go przynosi nam satysfakcję. Czyli na razie jest wszystko pozytywnie. Badania wskazują, że fani tego gatunku nie są ani agresywni, ani bardziej lękliwi od reszty populacji. No. Zobacz, jak idziemy jak burza. Możemy wykazywać większą tolerancję na niepewność i lepiej radzimy sobie w konfrontacjach z trudnymi tematami i przeciwnościami losu.
2: Ale mamy też telenowele, sagi i takie inne tasiemce. Fani takich produkcji mają zwykle wyraźnie zaznaczone cechy związane z ugodowością i empatią. I te osoby są po prostu wrażliwe.
1: O, a miłośnicy sitcomów i komedii zwykle cechują się wysoką ekstrawertycznością i mają dobrze rozwiniętą umiejętność regulowania nastroju za pomocą humoru. Czad. Pięknie ktoś napisał takie zdanie.
2: Mamy jeszcze fanów fantasy i science fiction. Oni wypadają najlepiej, jeśli chodzi o otwartość na doświadczenia. Przeważnie ich umysły są analityczne i potrafią myśleć abstrakcyjnie i dobrze znoszą złożoność zadań.
1: No widzisz, już wszystko jasne. Jak ktoś lubi na przykład Klan i M jak Miłość, to co? To jest, łapie się pod telenowelę, nie?
2: Nie, to o nich nie rozmawiamy.
1: Aha. Join me w Antyradio. Him teraz.

0: 10 minut do godziny 9. Po 9 powiemy wam, że jak wybieracie się do Włoch nad jezioro Garda, to ze spacerów nici. O tym na pewno wrócimy.
1: Powiemy też o spodniach śmierci.
0: To Małgo wam wytłumaczy, dlaczego sztruksy zabijają, a na koniec dorzucamy od siebie jeszcze spowiedź, która trwa. Mamy dla was wejściówki na koncert Judas Priest 28, czyli jutro na Torwarze. Czyli takie konkursowe last minute.

0: Promocja Nie Hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł.

0: señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Czym pachnie dobry poranek?
9: Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Trudna sytuacja pożarowa we Francji. Ewakuacja objęła już ponad 300 tysięcy osób. Wieś w rejestrze zabytków. Mieszkańcy niezadowoleni z bezdusznej, jak mówią, decyzji. W tej prawdzie też wymiana pieniędzy po praniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. 115 tysięcy hektarów. Taki teren objęły pożary we Francji w tym roku, a żywioł, z którym teraz trwa walka na południowym zachodzie kraju, objął już 42 tysiące hektarów. Ewakuowano 325 tysięcy osób. W akcji jest 2,5 tysiąca strażaków. Jak mówi szef tamtejszego MSW, sytuacja pożarowa pozostaje bardzo niesprzyjająca.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie dla konserwatora, słychać z Dolnego Śląska. Wieś Ostaszów walczy z decyzją, na mocy której została cała wpisana do rejestru zabytków. Ścisła ochrona obejmuje cały układ miejscowości i paraliżuje ją inwestycyjnie. Daniel Gipski zaznacza, że wieś ma ponad normatywne wartości historyczne, naukowe i artystyczne. Mieszkańcy piszą o kartonowym państwie i bezdusznych decyzjach urzędnika, który nie ma czasu spotkać się z ofiarami własnych decyzji.
1: Prawda Antyradia.
0: Farma w mieście będzie, tyle że fotowoltaiczna. Katowice będą produkować energię ze słońca. Pobierać ją będą z terenu między liniami kolejowymi w Szopienicach.
2: Farma będzie składać się z dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 megawatopików. Powstaną też magazyny energii. Miasto Sandra Hajduk.
3: Plan jest taki, aby wykorzystywać tę energię, którą uda się w ten sposób wytworzyć do zasilania na przykład sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, budynków Urzędu Miasta, infrastruktury Wydziału Zarządzania Kryzysowego, czy też monitoringu miejskiego. Pomysł jest też taki, aby ten prąd był wykorzystywany w oddziałach żłobka miejskiego.
2: Budowa farmy fotowoltaicznej potrwa blisko 2 lata, a jej koszt to ponad 19 milionów złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyprałeś pieniądze i masz z tym problem? Banki zapraszają. Chodzi oczywiście o banknoty wyprane w zwykłej pralce albo uszkodzone w inny sposób. Można je spokojnie wymieniać. Pracownica banku Renata Wilanowicz.
4: Zdarzają się takie sytuacje. Czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
0: Jeżeli masz ponad 75% banknotu, dostaniesz nowy o tej samej wartości. Jeżeli masz od 45 do 75% banknotu, dostaniesz połowę jego wartości. Burze mogą dziś pojawić się w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie. W całej Polsce może padać deszcz, o czym niektórzy doskonale już wiedzą. Na termometrach będzie od 18 stopni w Koszalinie, przez 20 w Gdańsku i 21 w Warszawie, do 23 w Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Zanim pogadamy o gardzie, jeziorze i o waranie, waran krokodylowy, który tam się pojawił i terroryzuje okoliczne nadjeziorskie miejscowości, przypomniało mi się, że w Warszawie, a w zasadzie w Konstancinie pod Warszawą też była taka sytuacja. Przecież szukaliśmy pytona.
2: Było
1: Pamiętasz?
2: Coś takiego, tak, ale nawet w Warszawie zdarzało się szukać pytona, czy w innych miastach nawet przez toaletę takie pytony wychodziły.
1: Tak, jest dużo miejskich legend a propos tego, kto, kogo, jak dziabnął i gdzie. Ale ten 10 lat temu dokładnie, przepraszam, 8 lat temu, dokładnie w lipcu i w sierpniu ten pyton, proszę ja was, grasował, znaleziono wylinkę i do tej pory nie wiadomo, czy to był żart.
2: Może ktoś go zjadł.
1: Czy ktoś go zjadł. Ale we Włoszech, nad jeziorem Garda, obowiązuje zakaz poruszania się na piechotę. Wszystko to przez, tak jak mówiłem, warana krokodylowego. Jest to taki jaszczur, który po prostu został namierzony. Rolnicy są przerażeni. Chodzi o gospodarstwa i o bezpieczeństwo ich zwierząt. No, wydaje się to może państwu śmieszne na pierwszy rzut ucha, że ten waran może steroryzować włoskie miasteczka, ale te warany są jadowite, więc mogą spowodować poważniejsze straty niż tylko ugryzienie.
2: Ja mam na to taką teorię, że ten waran na pewno boi się nas ludzi bardziej niż my tego warana, więc odłowią go i będzie wszystko dobrze.
1: To prawda, liczę na to, że waran zostanie namierzony i spędzi resztę życia w jakimś luksusowym terrarium albo w jakimś ogrodzie zoologicznym. Aerosmith teraz Walk This Way, 11 minut po 9.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Dobra, to teraz będzie historia z piekła rodem. Ja teraz nie będę żartować, bo myślę, że będzie ci się mogło wydawać, że żartuję. Media relacjonują, że internet zalały historie kobiet, dziewczyn, które łączy wspólny mianownik. Mianowicie one bardzo ostatnio często trafiają do szpitala albo wymagają pomocy lekarskiej, a wszystko przez szerokie spodnie z długimi do ziemi nogawkami, przez które łatwo się przewrócić.
2: Słuchajcie, ja zobaczyłem tego newsa w telewizji.
1: Znaczy, bo to nazywają to spodniami śmierci, tak? I rzeczywiście nawet lekarze się wypowiadają. Mamy cały czas takie przypadki. Nawet w tym momencie takie pacjentki leżą na oddziale. Są ofiarami tych słynnych spodni. I to jest bardzo niepokojące zjawisko. Dziewczyny też się wypowiadają, że mają cały czas zdarte kolana.
2: No to
1: kolana.
2: Niech nie noszą.
1: Właśnie chciałam powiedzieć,
2: no
1: ja też mam radę.
2: Ja nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
1: Ja ci powiem tak. Ja na przykład nie potrafię chodzić na obcasach, tak? Bo też to się może źle skończyć, więc ich nie noszę.
2: Albo jesteśmy w szczycie sezonu ogórkowego, gdzie nic się nie dzieje, poza rozłamem w pewnej partii.
1: No nie, ja myślę, że rzeczywiście gro dziewczyn łazi, wiesz, w tych spodniach, bo one są teraz modne, tylko że z drugiej strony też, pamiętasz, w latach 90. była taka moda, że były takie dzwony długie i one też były cały czas brudne, na przykład podarte i się o nie wywracaliśmy. No nie nośmy tego.
2: No ale... Słuchajcie, w 2006 roku miał premierę film pod tytułem Idiokracja.
1: Ja wam
2: polecam obejrzenie tego filmu, bo niestety ten film nie jest już komedią, jest filmem profetycznym. 20 minut po godzinie 9, oddział zamknięty. Teraz Ten Wasz Świat.

0: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Polacy spakowani i gotowi pojadą do Hiszpanii. Będzie gorąco, ale oparać się nie planują. Turcja wesprze misję NATO w Estonii. W tej prawdzie będzie też festiwal z ciężkim metalem, ale inny niż myślisz.
8: Prawda Antyradia.
7: Jest to 9:30. Grzegorz Kornacki. Na ratunek Polacy. W tym tygodniu do Hiszpanii wyruszy pierwsza zmiana naszych strażaków, którzy będą wspierać tamtejszych kolegów w walce z wielkimi pożarami lasów. Przez cały sierpień będzie ich tam ponad 100. Będą częścią unijnego programu, w ramach którego na zachód Europy wyjedzie blisko 800 strażaków z 14 państw.
8: Prawda Antyradia.
7: Turcja wesprze NATO. Ankara ma wysłać 5 myśliwców F-16 do Estonii. Razem z nimi prawie 80-osobowy personel. Kontyngent będzie pełnił służbę od sierpnia do listopada z całodobową gotowością bojową.
8: Prawda Antyradia.
7: Pogaczar wygrywa po raz piąty. Słoweniec Tadej Pogaczar znów zwyciężył w klasyfikacji generalnej Tour de France, wyrównając tym samym rekord innych zawodników z podobnym wynikiem. 27-latek prowadził przez 17 dni.
8: Prawda Antyradia.
7: Bez tramwajów na stawki w Warszawie. Przez uszkodzenie torowiska wstrzymany został ruch od Alei Jana Pawła do Andersa. Naprawa już ruszyła i potrwa około 2 dni.
8: Prawda Antyradia.
7: Wesele ma być bez długu. Według badania Rankomat.pl ponad połowa młodych par nie chce brać kredytu na organizację uroczystości. Grzegorz Demczyszak.
9: Największa grupa respondentów, 28%, uważa, że jeśli budżet jest zbyt mały, najlepiej po prostu zorganizować mniejsze i skromniejsze przyjęcie. Kolejne 26% jest zdania, że wesele warto przełożyć do momentu zgromadzenia odpowiednich oszczędności.
7: 7% dopuszcza wzięcie pożyczki, 2% wierzy w to, że imprezę opłacą koperty od gości. Sama impreza na około 100 osób kosztuje od 50 do 100 tysięcy złotych.
8: Prawda Antyradia.
7: Ruszył festiwal Carillonowym. Taka impreza jest już 27 raz w Gdańsku, a opiera się o jeden z największych instrumentów świata.
10: Carillon to jest instrument złożony z dzwonów. Musi być ich co najmniej 23 i muszą mieć możliwość gry za pomocą specjalnej klawiatury. W Polsce są tylko 3 carillony. Wszystkie 3 znajdują się w Gdańsku. Jeden jest mobilny, chyba że akurat znajduje się gdzie indziej, ale na stałe znajduje się w Gdańsku.
7: Mówiła Monika Kaźmierczak. Koncerty są w piątki i w soboty do końca sierpnia. W najbliższy piątek utwór skomponowany specjalnie na to wydarzenie. Jest 9:32. To była Prawda Antyradia.
2: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
7: Deszczowo może być dziś w całej Polsce. Burze mogą pojawić się m.in. w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. Będzie do 23 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i w Opolu. 21 stopni w Warszawie, Łodzi, w Poznaniu czy w Zielonej Górze i najmniej 18 w Koszalinie.
2: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
8: Desperanosem na wakacje w Antyradiu. Na program zaprasza

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 20 minut zostało do godziny 10. Mamy już zwycięzcę naszego dzisiejszego konkursu.
1: Mamy. Musimy wam przeczytać te maile, które do nas spłynęły w ramach spowiedzi poniedziałkowej w Antyradio. W pełni świadome ryzyka i ewentualnego lima pod okiem. Pisze do nas Mirek. Spowiadam się Bogom Antyradia Wszechmogącym. W ostatni weekend trenowałem refleks, łapiąc kiełbasę z grilla. Pobiłem rekord świata w przekładaniu. Jeszcze 5 minut na drzemkę. Odbyłem ekstremalną wyprawę z kanapy do lodówki i umówiłem się na randki z dwiema dziewczynami, Kasia i Malwina w nawiasie, które na szczęście jeszcze o sobie nie wiedzą. Teraz pora odkupić winę, wyślijcie mi nie na koncert, może tam wreszcie podejmę jakąś dobrą decyzję.
0: Słuchaj, ja tylko się zastanawiam, Mirek, z kim ty pójdziesz na ten koncert, czy z Kasią, czy z Malwiną?
1: Słuchaj, ty się w to nie mieszaj, bo potem będziemy mieli, wiesz...

0: Listy, pretensje i protesty przed wejściem do studia. Cześć Desperanosy, pisze Krzysiek z kolei. Moim największym weekendowym grzechem było to, że wziąłem oszczędności z naszego wspólnego konta. Dobrze się zaczyna. I kupiłem motocykl. A żona jeszcze o tym nie wie.
1: Jak gdybym była żoną, to bym się nawet ucieszyła. Z tego
0: myślisz?
1: Motocykla. No?
0: Myślisz?
1: No. Myślę, że tak.
0: Słuchajcie, laureatę już mamy. Gratulujemy. Poinformujemy cię mailikiem zaraz.
1: Dostaniesz.
0: Tak, dostał.
1: Mirek Wesoły Polak.
0: Podwójny bilet na Judas Priest, który już jutro na Torwarze. Linkin Park teraz.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Magdalena.
2: Na trzecie tak mam.
1: Małgorzato. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, my kończymy spotkanie z wami dzisiejsze poniedziałkowe. Dowiedzieliście się o waranie z okolic jeziora Garda. Dowiedzieliście się, co robi prezydent Czech w wolnym czasie.
2: Tak, dowiedzieliście się też, czym są spodnie śmierci i dlaczego ich nie nosić.
1: I dowiecie się właśnie teraz, że jutro 7 punkt. Małgorzata przywita was solo. Ja opowiem, co będę robił jutro w czwartek, jak wrócę.
2: Dobra, a ty będziesz robił bardzo ciekawe rzeczy w ogóle.
1: Bardzo ciekawe, być może. No nie mogę teraz nic spoilerować.
2: Dobra, to słuchajcie,
1: opowiem wam w czwartek.
2: Rzeczywiście jutro słyszę się z wami sama. Piotrek dołączy do mnie w czwartek, czyli w środę też słyszę się z wami sama. Takie mamy najświeższe informacje. Tak więc...
1: A to piosenka o Michale Figurskim. Steppenwolf, teraz Born to be Wild. Pa!

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Antyradio.

0: Coraz więcej Polski na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest kolejny wpis. Strzelanina w USA na festiwalu jedzenia. W tej prawdzie też poszukiwanie początków, czyli archeologiczna misja w Gnieźnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest prawie 10:00. Grzegorz Kornacki. Kolejny kawałek Polski na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wpisane zostało modernistyczne centrum Gdyni. Niecałe 90 hektarów z międzywojennymi kwartałami zabudowy. To jeden z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku. To 18 polski obiekt na liście UNESCO.
1: Prawda Antyradia.
0: Tragiczny finał festiwalu kulinarnego w amerykańskim Seattle. W masowej strzelaninie zginęły 2 osoby, a co najmniej 5 zostało rannych. Na razie nie ma szczegółów. Wiadomo, że strzałów było kilka, a ludzie zaczęli uciekać we wszystkich kierunkach.
1: Prawda Antyradia.
0: Grand Prix Węgier wygrywa mistrz świata. Lando Norris z McLarena wygrał 11. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To jego pierwszy triumf w tym sezonie, ale 12. w karierze. Pecha miał Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Długo jechał na drugiej pozycji, ale na 14 okrążeń przed metą miał awarię skrzyni biegów. Musiał się wycofać.
1: Prawda Antyradia.
0: Czad to wbrew pozorom nie tylko problem zimowy. Strażacy i lekarze przypominają, tlenek węgla jest niebezpieczny też latem. Pogotowie ratunkowe Andrzej Schmidt.
2: Proszę mi wierzyć, że bardzo trudno jest na początku rozpoznać, dlatego że czad, czyli tlenek węgla, ani nie ma smaku, ani nie ma zapachu, ani tego nie widać, bo to, co widzimy, to jest dym. Więc jak ktoś mówi, nie widziałem żadnego dymu, niczego, to wydaje mu się, że jest wszystko w porządku. Nie, czad się po prostu spala, to jest niepełne spalanie i można spokojniutko, niczego nie podejrzewając, najnormalniej w świecie usnąć i może się okazać, że to jest dramat pojedynczy albo całych rodzin.
0: Dlatego warto instalować czujki, no i trzeba dbać o dobrą wentylację domu czy mieszkania.
1: Prawda Antyradia.
0: Poszukiwania w Gnieźnie. Archeolodzy ruszyli z kolejną odsłoną ekspedycji Palladium na wzgórzu Lecha. Szukają rezydencji pierwszych władców piastowskich. Muzeum Początków Państwa Polskiego, Tomasz Janiak.
3: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X. Jeśli jakieś pozostałości po Palladium są, to powinny być właśnie w tej głębszej warstwie.
0: Prace potrwają do końca października. Od 18 do 23 stopni dziś na termometrach najcieplej, od Opola przez Katowice i Kraków po Rzeszów. 21 stopni w Warszawie, Łodzi i w Poznaniu, najmniej 18 w Koszalinie. Deszcz może padać w całej Polsce, burze możliwe m.in. w stolicy, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: wieczór w Antyradiu.
1: Ale przywaliło. Proszę Państwa, 10 minut z haczyczkiem po godzinie 10 w Antyradiu. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Mamy tydzień z Poland Rock Festiwalem. Mocarna to sprawa. Będziemy mieli na żywo audycję Jurka Owsiaka. Stamtąd właśnie Tomek Kasprzyk będzie także działał, ale będziemy mieli oczywiście też zaproszenia na inne koncerty. Ja będę miał dzisiaj 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Mushroom Head 31 lipca. Łącznik Wrocław. Zajmę się tym w stosownym momencie. Z kolei społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień weź swoje spodnie na spacer, także dzień zabierz swoją roślinę dończkową na spacer, dzień chodzenia na sztudłach i dzień dud. Gdyby to połączyć w całość, to gdybyśmy w spodniach, także z rośliną w garści, szli na sztudłach, jednocześnie grając na dudach, no to byłoby świętowanie na całego. 27 lipca 1896 roku Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia, czyli jakby trochę święto. A my jedziemy z Antyradiem, mocarnia jak zwykle przepięknie. W sensie muzycznym oczywiście.

0: Piękność, wielkie dzieło Rolling Stonesów w Antyradiu. Proszę Państwa, teraz do konkretów, bo jak wspomniałem, mamy tydzień z Poland Rock Festivalem. Jak co roku na polu festiwalowym w Czaplinku stanie nasze studio, z którego będziemy nadawać na żywo od czwartku do soboty w godzinach 17 do północy. Zaglądajcie do naszego studio. Na miejscu będą rockowe dziewczyny Antyradia. Będzie mnóstwo niespodzianek dla naszych słuchaczy. No i oczywiście cała ekipa. I teraz uwaga, program festiwalowy poprowadzą od 17 do 20 Tomek Kasprzyk, od 20 do 22 Bartek Synowiec, od 22 do północy Piotr Makak-Szarłacki. A w poniedziałek Jurek Owsiak będzie nadawał Zaraz Będzie Ciemno na żywo z terenu festiwalu, a w środę w godzinach 20-22 tuż przed rozpoczęciem festiwalu specjalne wydanie programu Jurka. No dokładnie tak, proszę Państwa, dziać się będzie bardzo, bardzo dużo.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
9: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

No i proszę państwa, policjanci przybyli, kazali panu opuścić fontannę. Pan opuścił fontannę, no ale okazało się, i co przyciągnęło uwagę widzów, że pan był w różowych spodniach z motywem Hello Kitty. Ja chciałem zwrócić uwagę, że już dawno, dawno temu obrońcy bogobojności dzieci stwierdzili, że to Hello Kitty to jakiś niebezpieczny jest. Podejrzewam, musiało wpłynąć na to, co działo się pod dachem obywatela. Rodaczki, rodacy, jedziemy. Right.

0: Państwa. Za momencik 11, po 11 po prawdzie Antyradia Pełnej Kulturze i prognozie powody. Być może powiem skup się.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Znowu muszę się zająć windykacją.
17: To coś z indykiem?
16: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
17: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo z Media Expert taniej masz.
21: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
22: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
23: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
0: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Po 5 dniach walki z ogniem są pierwsze dobre wiadomości z Francji. W tej prawdzie także auto z wypożyczalni na wakacjach i święto z zapylaniem, ale innym niż możecie myśleć.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Francuski rząd zebrał się na kryzysowym posiedzeniu w sprawie pożarów nad Atlantykiem. Ogień jest już tylko kilkanaście kilometrów od granic Bordeaux. Ale dzisiejsza noc przyniosła nieco oddechu. Spadł niewielki deszcz i choć nie pomógł ugasić płomieni, to jednak spowodował, że nad ranem wzrosła wilgotność i pożar nie jest już tak gwałtowny jak wczoraj. W akcję poza strażakami zaangażowani są także rolnicy. Potężne pożary szaleją także w Hiszpanii. W rejonie Madrytu ewakuowano około 100 tysięcy ludzi.
1: Prawda Antyradia.
0: Otwarcie mostu w Głuchołazach. Dziś nowa przeprawa zastąpi tę zniszczoną podczas powodzi 2 lata temu.
1: Prawda Antyradia.
0: Wypożyczasz samochód na wakacjach, jest super, ale oddajesz, a oni naliczają ci dodatkowe opłaty. Jeżeli uważasz, że bezpodstawnie, nie zostawiaj tego. Adwokat Aleksandra Narecka.
2: Najpierw należy skontaktować się z wypożyczalnią i poprosić o szczegółowe wyjaśnienie. Możemy zażądać w takiej sytuacji dokumentacji. To jest na przykład zdjęć uszkodzeń, kosztorysu lub faktury za naprawę, a także wskazania, na jakiej podstawie naliczono opłatę. Kolejnym krokiem jest złożenie formalnej reklamacji i dołączenie własnych dowodów.
0: Jeżeli przedsiębiorca działa w innym kraju Unii Europejskiej, w Norwegii czy Islandii, można korzystać z bezpłatnej pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Święto zapalaczy szykuje się w Bytomiu. Świętować będą nie tylko pszczoły, ale wszystkie owady, które wykonują tę pożyteczną pracę i zapylają.
3: Dla uczestników zaplanowano różne warsztaty, spacery przyrodnicze czy rozmowy z ekologami i pszczelarzami.
4: Zapylanie to jest proces, kiedy pszczoła czy jakiś tam owad dociera do kwiatu, więc na pewno będą zajęcia związane właśnie z uświadamianiem sobie, że wszystko, co wokół nas kwitnie i owocuje, to jest efekt pracy jakichś stworzeń.
3: Mówiła pszczelarka Urszula Mazurowska ze Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy. Dzień zapylaczy będzie w pierwszy weekend sierpnia w pałacu w Bytomiu-Miechowicach. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Dziękuję za relację. To była Prawda Antyradia.
5: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Polendrock Festival w tym tygodniu będzie bardzo bogato. W czwartek Dropkick Murphys i Godsmack. W piątek Dziwna Wiosna, Myslowic, Dżem czy Nocny Kochanek. W sobotę wystąpią natomiast P.O.D. i Happy Sad. Ale to oczywiście nie wszystko, bo będzie choćby namiot warsztatowy ASP. Odpowiem na pytanie, co łączy komedie romantyczne, porno i bajki. Będzie poradnik, jak przejechać osobówką przez Europę w sam raz na wakacje. Do tego bardzo aktywna strefa antyradia, o której jeszcze usłyszycie na naszej antenie. No i Fundacja Najsłodsi Michała Figurskiego, która zbada wam poziom cukru. Najsłodsi. Nie do wiary, doczekaliśmy się. Są pierwsze zdjęcia z nowego Blade Runnera. Przypomnę, Amazon kręci serial Blade Runner 2099. Fabuła? Doszło do wybuchu powstania replikantów. Była wojna, którą ludzie przegrali, no i stali się obywatelami drugiej kategorii. Data premiery na razie nie jest znana.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Zanim wrócą upały i piękne niebieskie niebo, to przydadzą się nam parasole, bo deszcz może padać dziś w całej Polsce. Burze możliwe m.in. w stolicy, w Łodzi, Olsztynie, Opolu, Katowicach, Krakowie czy także w Rzeszowie. Od 18 do 23 stopni zobaczymy dziś na termometrach.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: Ambiente Radio.
1: 11 minut po godzinie 12, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Skup się, powiedział Jan Tomaszewski do Roberta Lewandowskiego. Skup się na strzelaniu, a nie na rozgrywaniu. Drugi z rzędu mecz z udziałem Lewandowskiego, rozegrany przez Chicago Fire, zakończył się klapą, czyli przegraną. Robert Lewandowski, jak będzie dalej tak funkcjonował i nie skupi się na strzelaniu, to może się to niezbyt ciekawie dla niego skończyć, bo Amerykanie, ludzie rozsądni, powiedzą, nie będziemy wydawali pieniędzy na kogoś, kto nie strzela goli, a na to bardzo liczyli. Proszę Państwa, no cóż, trzeba będzie się skupić na strzelaniu, a my się skupimy na graniu, i to perfekcyjnym. Dokładnie tak.

0: Państwa, 20, prawie 4 minuty po 11. Podobno trwa szturm chętnych na medycynę. Zapisano w tym artykule, wizja milionowych zarobków nasila ten szturm. Proszę Państwa, studia medyczne od kilku lat biją rekordy popularności, ale po tej, przepraszam, reklamie, która zadziałała ostatnio, mam na myśli to, co się działo między innymi w warszawskich szpitalach, mogło zadziałać. Jeżeli ci ludzie idą na medycynę z powołania, to jest jak najbardziej okej. A jeżeli to wizja milionowych zarobków, to nie jest zbyt okej. Ale w końcu każdy powinien zarabiać wedle swych potrzeb, tak myślę. Proszę Państwa, a my mchniemy dalej.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy.

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Piastorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

Przypominam, że trwa już tydzień z Poland Rock Festiwalem. Mocarna impreza w Czaplinku. Będziemy mieli tam swoje studio, o czym przypominam już po raz drugi dziś. I to na żywo będziemy nadawali już od czwartku do soboty w godzinach 7:00. Zapraszamy do odwiedzenia nas na miejscu. Będą rockowe dziewczyny antyradia. Będzie mnóstwo niespodzianek dla naszych słuchaczy, a także oczywiście cała nasza ekipa w składzie Kasprol, Bartek Senowiec i Makak, którzy będą prowadzili programy. A w poniedziałek Jurek Owsiak będzie nadawał Zaraz będzie ciemno na żywo z terenu festiwalu, a w środę w godzinach 20:00-22:00 tuż przed rozpoczęciem festiwalu specjalne wydanie programu Jurka Owsiaka. Bądźcie z nami, słuchajcie, no i rozrabiajmy ile wlezie, rodaczki i rodacy. Będzie mocarnie jak zwykle.

0: Tak, tak, proszę Państwa, to już prawie 12. Po 12 po prawdzie Antyradia Rozdawnictwo. Będę miał dla Państwa 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Mushroom Head. 31 dzień lipca, Łącznik Wrocław. Proszę badać zagadnienie pod kątem tego, czy Państwo wykorzystają zaproszenia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Ekspert.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Mocno tanieje. Niestety nie na naszych stacjach paliw. W Gnieźnie pojawiły się tabliczki ostrzegające przed kotami. W tej prawdzie także Tydzień Kultury Beskidzkiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ropa mocno tanieje, to efekt przerwy w atakach na Bliskim Wschodzie. To jednak nie wpłynie na ceny na stacjach. Przeciwnie, według analityków biura Reflex w przyszłym tygodniu znów może być drożej. Od początku lipca benzyna bezołowiowa podrożała już o złoty 47, a diesel o złoty 75.
1: Prawda Antyradia.
0: A jakby tak wyciąć Warszawę z Mazowieckiego? Instytut Sobieskiego pokazał raport o stworzeniu województwa warszawskiego obejmującego miasto i całą metropolię. Łukasz Zaborowski.
2: Inne regiony, które dotychczas współtworzyły województwo mazowieckie, to jest inny świat. I lepiej, żeby się rządziły same, nie przeszkadzały Warszawie, a z drugiej strony, żeby Warszawa nie nakrywała tych regionów jakby swoją potęgą, przy której one po prostu, można powiedzieć, nie istnieją, są tylko peryferiami.
0: Obecnie Mazowieckie ma 36 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest największym obszarem administracyjnym w Europie.
1: Prawda Antyradia.
0: Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się w Gnieźnie. To nie jest oficjalny znak, a prywatna inicjatywa. Pomysłodawca Andrzej Zabiega.
3: Ten znak tak de facto dla mnie, pomimo że jest tutaj statuetka tego kota, to właściwie ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeża, które widzimy na gminie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie. Jak je potrąci, jedzie się dalej. Podejście jest takie bardzo przedmiotowe. Nie wiem, może ktoś akurat zwolni, będzie bardziej uważny na tej drodze.
0: Miasto nie dołożyło do znaków ani złotówki.
1: Prawda Antyradia.
0: Trwa 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. To jedno z największych wydarzeń folklorystycznych w Europie. W Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Istebnej oglądać można występy zespołów z Polski i zagranicy. Impreza potrwa do 2 sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Na koniec jeszcze wiadomość z Rosji. Książka George'a Orwella, rok 1984, była jedną z najlepiej sprzedających się na rosyjskim rynku w pierwszej połowie tego roku. Burze mogą dziś pojawić się w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie. W całej Polsce może padać deszcz. No i jeszcze bez upałów dziś na termometrach od 18 do 23 stopni. Najcieplej ma być w Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: Antyradio.
1: No proszę bardzo, prawie 12 minut po godzinie 12 słuchają Państwo Antyradia. W Antyradio informacja, że pogodowo to jesteśmy średnio nastawieni, bo leje tu i ówdzie w Polsce. Mogą być nawet burze, ale czym my się mamy przejmować? W końcu Antyradio gra. Rodaczki, rodacy, rozdawnictwo. 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Mushroom Head. 31 dzień lipca, Łącznik, Wrocław. Państwo zainteresowani tymi zaproszeniami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. Jak już Państwo dokonają tego wyczerpującego dzieła, to bardzo proszę zaczekać na pytanie, które zadam Państwu około 23 minuty tej godziny.

0: pięknie. Proszę Państwa, rozdawnictwo. Przypominam, 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Mushroom Head. 31 dzień lipca, łącznik Wrocław. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami po pierwsze sprawdziły swoją dostępność. W tym terminie, przypominam, to 31 dzień lipca, łącznik Wrocław. Dobrze. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, jak nazywa się najgroźniejszy zdaniem specjalistów grzyb w Polsce. Ma oliwkowo-zielony kapelusz i białe blaszki. Często mylony jest z gąskami lub czubajką. Proszę wpisać nazwę tego grzyba, groźnego grzyba w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Tak, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

pani Kinga, pan Kamil i pan Jarosław wybiorą się na ten koncert w zestawie dwuosobowym, ponieważ zaproszenia były podwójne. Za momencik maile zwrotne wyślę do państwa. Ciekawostka przyrodnicza przy okazji. Nigdy w życiu nie byłem na grzybach, bo nie znam się na tym. Co w sumie nigdy. Raz pojechałem automobilem. Grzybiarze poszli w las, a ja siedziałem w samochodzie słuchając radia i przeglądając książkę, proszę państwa. Tak wyglądało moje grzybobranie raz w życiu. Rodaczki, rodacy, jedziemy w kierunku godziny 13.

0: studiant Radia Konrad Czubaj. Dzień dobry, Konrad.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzisiaj rozdawałem zaproszenia na koncert Mushroom Head i zadałem pytanie, jak nazywa się taki grzyb, który jest najbardziej trującym grzybem w Polsce. I uważaj, często jest mylony ten muchomor sromotnikowy, bo o nim mowa, z gąskami lub czubajką. Nie wiem, czy wiedziałeś, że taki grzyb istnieje.
1: Oczywiście, że wiedziałem, że jest czubajka, ale chyba nigdy nie napotkałem żadnej czubajki.
0: Być może na drodze swojego życia spotkasz jakąś czubajkę.
1: No muszę, tak, z jakiejś kobiety w końcu zrobić czubajkę, to prawda. Znaczy nie muszę, ja nic nie muszę, no tak naprawdę.
0: No i to jest właśnie słuszna koncepcja życiowa. Nic nie muszę. Konrad Czubaj za momencik zaatakuje w Rokomotywie Antyradia.
1: I będzie miał nawet zaproszenia też na zespół o dosyć charakterystycznej nazwie, bo ty nas rozdawałeś na Mushroom Head, a ja na Fu Manchu.
0: O, a ja mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: na MediaExpert.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Niskie.

0: Wrześniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7 Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Polityk jest za wielką wodą. W tej prawdzie także wolontariusze do zderzania się z turystami i bardzo filmowa Gdynia.
9: Prawda Antyradia.
10: Magdalena Mleczko, zapraszam. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na jego areszt. Za politykiem wystawiono list gończy. Prokuratura skierowała także wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Sąd jednak odmówił. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
9: Prawda Antyradia.
10: Tu nie śmiecimy, kosz jest tam. Urząd Morski w Gdyni zaczął akcję ochrony wybrzeża. Wolontariusze będą pilnowali plaż, wydm i lasów przez całe wakacje. Koordynator akcji Marian Świeczkowski.
11: Wolontariat nasz opiera się na informowaniu społeczeństwa będącego na plaży o zasadach, jakie na tej plaży panują. Czyli nie zaśmiecanie tej plaży, nie wchodzenie na wydmy, nie niszczenie roślinności wydmowej.
10: Wolontariusze chodzą po odcinkach morskiego brzegu w Trójmieście i na Półwyspie Helskim.
9: Prawda Antyradia.
10: Koniec pobierania opłat za wstęp do Wenecji. Program obowiązywał od kwietnia. Wydanych zostało 650 tysięcy biletów. Miasto zarobiło na tym ponad 5 milionów euro. Płaciły tylko te osoby, które nie zatrzymały się na noc. Władze Wenecji w ten sposób chcą ograniczyć skutki tak zwanej nadmiernej turystyki.
9: Prawda Antyradia.
10: 16 filmów pojawi się w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy powalczy 5 produkcji dofinansowanych ze Śląskiego Funduszu Filmowego, do których zdjęcia kręcono na Śląsku. To m.in. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego czy Violetta Villa z Karoliny Bielawskiej. Silesia Film, Paulina Kwas.
12: Będziemy walczyć z 11 filmów w konkursie w Gdyni. Konkurs zapowiada się bardzo ciekawie, bo mamy zarówno filmy doświadczonych reżyserów, filmy, na które się czeka, jak chociażby najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot, czy filmy Jana Komasy albo Jana Chorupka, ale jest też 5 fabularnych debiutów.
10: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpocznie się 21 września. To była Prawda Antyradia. Wracają upały. Już w czwartek może być nawet 37 stopni. Póki co meteospece ostrzegają przed burzami w centrum i na wschodzie Polski. Alerty obowiązują w 10 województwach. Miejscami może mocno padać, lokalnie nawet grad. RCK rozesłało alert dla mieszkańców Podkarpacia.
9: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Dokładnie 10 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w zastępstwie Tomka Kasprzyka. No proszę bardzo, ledwie zacząłem, a już maile się sypią. Pani Gabriela napisała do mnie. Mam nadzieję, że twoja dzisiejsza audycja skutecznie rozpędzi tę poniedziałkową szarość i doda wszystkim trochę dobrego humoru. No tak się składa, że przygotowałem taką wiadomość. Czasami niedzielne, znaczy nie czasami, ale zazwyczaj niedzielne programy rozpoczynam od tego, jakież to dziwne rekordy Guinnessa ludzie biją. Dzisiaj też coś takiego przygotowałem, dosyć metalowego, jak na to radio przystało, nasze antyradio. Otóż Francuz Michel Lotito zjadł przez całe życie m.in. rower i części samolotu. Gdzieś tam słyszałem, że nawet to była cała awionetka. Naprawdę, proszę sprawdzić tę informację. To nie jest jakiś fake news, tylko facet naprawdę zapisał się na kartach historii. Z tego, co mi wiadomo, lokomotywy, to znaczy lokomotywy żadnej nie zjadł, ale to już takie danie cięższego kalibru, bym powiedział. Zapraszam do 16:00. Lecimy z dechu.

0: już nic nie stało mnie.
1: Bikini może jeszcze nie dzisiaj, ale w nadchodzących dniach będzie jak najbardziej wskazane, bo upały powracają, proszę Państwa. A to była Kasia Linz oczywiście, która wystąpi na tegorocznym Poland Rock Festiwalu pod szyldem, którego zresztą mamy tydzień w Antyradiu, ponieważ w Czaplinku stanie nasze studio i będziemy nadawać na żywo, ale o tym wszystkim jeszcze Państwu przypomnę. Natomiast teraz chciałbym ogłosić, że do rozdania dzisiaj będę miał podwójne bilety na koncert Fu Manchu, kalifornijskiej grupy, która gra stoner rocka. Grupa wystąpi 4 sierpnia w Poznaniu i takie bilety będą do zdobycia dzisiaj po godzinie 14, także bądźcie blisko Antyradia.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Strachy na lachy na antenie Antyradia, a teraz grupa, której muzycy mieli swego czasu po jednym psychologu i jednym masażyście na każdego członka zespołu. Jan Gilan opowiada o tym na łamach Teraz Rocka, możecie zerknąć sami. A tą grupą jest oczywiście Metallica.

0: Tak, to jest zespół, który wzbudza nie tylko słuchaczy, ale i sejsmografy. Rammstein jeszcze na antenie Antyradia, na chwilę przed godziną 14. Za chwilę, prawda, Antyradia, prognoza pogody, a ja wracam do was później z zaproszeniami na koncert grupy Fu Manchu.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Francja wciąż bez kontroli nad ogniem, a na horyzoncie kolejne upały. Piastobus na trasie w Gnieźnie to linia nie tylko dla turystów, w tej prawdzie także sernik z kopytami.
7: Prawda Antyradia.
8: Magdalena Mleczko, zapraszam. Gaszenie pożarów na południowym zachodzie Francji może potrwać tygodnie, a nawet miesiące. Takie informacje przekazuje rzecznik strażaków, którzy walczą z ogniem w pobliżu Bordeaux. Dziś sytuacja nieco się ustabilizowała i służby mają nadzieję, że ogień uda się opanować, ale czasu jest niewiele, bo jutro nadejść ma kolejna fala upału.
7: Prawda Antyradia.
8: Ułamek sekundy bez świadomości w czasie, gdy jesteś za kierownicą, tak zwany mikrosen. Jest nazywany cichym zabójcą wakacyjnych tras. Dopada nas, gdy jesteśmy zmęczeni i długo prowadzimy auto.
9: Z fizjologiem nie wygramy. Zaplanujemy sobie dziś przerwę, ewentualnie zagwarantujemy sobie kierowcę na zmianę.
8: Apeluje Paweł Bryś z łódzkiej policji.
7: Prawda Antyradia.
8: A jeśli możesz, to najlepiej porzuć auto. Jest alternatywa. W Gnieźnie ruszył piastobus MPK Wojciech Gulczyński.
10: 5 kursów w ciągu dnia, z czego 2 tutaj na pola letnickie. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Lubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i 2 wybrane kursy tutaj na pola letnickie.
8: Piastobus jeździ w soboty do końca wakacji.
7: Prawda Antyradia.
8: Robisz lody, to nie oszukuj. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnię. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Inspekcja Joanna Narożniak.
11: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
8: Trafiały się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
7: Prawda Antyradia.
8: Sernik, takie imię wybrali internauci dla źrebaka konia przewalskiego, który urodził się w warszawskim zoo. Źrebak hasa już po wybiegu i można go oglądać w ogrodzie. Koń przewalskiego budową przypomina tarpana, ma krótkie, silne kończyny i solidną budowę. Konie przewalskiego to najstarsza żyjąca rasa koni.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Ostrzeżenia przed burzami w centrum i na wschodzie Polski, alerty obowiązują w 10 województwach. Miejscami może mocno padać, lokalnie nawet grad. Na termometrach dziś maksymalnie do 23 stopni, ale już za moment powrót upału. Już w czwartek temperatury mogą przekroczyć 30.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Lokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.
13: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Prawie 12 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry w drugiej godzinie. Lokomotywy latem w poniedziałek. Przed momentem grupa Airborne z nowym singlem zapowiadającym album, który ukaże się za miesiąc. No i a propos nazwy grupy o takich powietrznych konotacjach, wyczytałem, że trzech pilotów British Airways lecących z Hyderabadu w Indiach do Londynu doznało, wszyscy trzej naraz, zatrucia pokarmowego w trakcie rejsu. Na wysokości przelotowej około 9000 metrów. Jeden z pierwszych oficerów nagle źle się poczuł i konieczne było podanie tlenu. A później ścieknęło następnych i pomimo pogarszającego się samopoczucia piloci doprowadzili maszynę do Londynu, a po zakończeniu rejsu ich stan zdrowia jeszcze się pogorszył. No, przyczyną było śniadanie w hotelu. Współczuję, bo lot trwał 10 godzin, ale brawo, że udało im się posadzić maszynę. Teraz to jakiś, nie wiem, medal powinni dostać za swoje poświęcenie. Dobrze, lecimy tymczasem z Guns N' Roses, a ja niebawem rozdam podwójne zaproszenia na koncert Fu Manchu.

0: Hej, The Doors na antenie Antyradia. 25 minut po godzinie 14. Zgodnie z obietnicą wracam do was z podwójnym zaproszeniem na koncert grupy Fu Manchu prosto z Kalifornii, grającej Stoner Rocka 4 sierpnia, Tama Poznań. Proszę bardzo, gdybyście chcieli wybrać się na ten właśnie koncert, napiszcie do mnie konrad@antyradio.pl. A pytanie konkursowe jest następujące: ze stylizacji jakiej części zarostu był znany Fu Manchu, czyli postać fikcyjna, czarny charakter, szalony naukowiec, z jakiej części zarostu był znany Fu Manchu? konrad@antyradio.pl.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
6: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
7: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
6: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
7: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
8: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

pewnie jest po prostu cicha. Natomiast na koncert Fu Manchu wybierą się Damian i Konrad. Fu Manchu to, poza nazwą zespołu, kultowa postać fikcyjna, szalony naukowiec i przestępca, którego charakteryzowały wąsy. Jeśli państwo myślą o takich typowych chińskich wąsach, cieniutkich, opadających z obu stron ust, no to właśnie to są wąsy Fu Manchu. A to Skorpion się na antenie Antyradia.

0: Krzysztof Zalewski na antenie Antyradia, a ja Państwa informuję, że w warszawskim zoo urodził się koń Przewalskiego, któremu internauci nadali imię Sernik, ponieważ można go zapisać jako Sir Nick. Pewnie trochę ważniejsze informacje pojawią się w Prawdzie Antyradia, to już za chwilę o godzinie 15 będzie też prognoza pogody.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2080.

0: miesiąca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w

na kartę oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Słyszysz?

0: zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Polka jedyną ofiarą zamachu na Paradzie Równości w Niemczech. Minister Raś do dymisji według Razem. W tle jego mikrokawalerki. Pentagon tłumaczy się z machlojek w danych o stratach na wojnie z Iranem.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Polka została zabita przez islamistę na Paradzie Równości w Niemczech. Kobieta była wśród osób, w które wjechała furgonetka w Berlinie. O obywatelstwie ofiary poinformował burmistrz miasta. 29 innych osób zostało rannych. Sprawca został zastrzelony podczas policyjnej obławy. Według niemieckiego MSW atak miał być islamistycznym zamachem terrorystycznym.
0: Prawda Antyradia.
1: Raś musi odejść. Tak uważa wiceprzewodnicząca Razem i kandydatka na prezydenta Krakowa, Aleksandra Owca. To jej reakcja na doniesienia WP.pl. Portal pisze, że wiceminister sportu kupił 3 mikrokawalerki w Łodzi i zarabiał na ich wynajmie. Jednocześnie to on jest odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o najmie krótkoterminowym. Tej, z której wykreślone zostały zapisy dające gminom prawo tworzenia stref wolnych od takiej działalności.
2: To jest kompletna kompromitacja tego rządu. I dlatego mam apel do pana premiera Tuska. Jest jedno wyjście z tej absolutnej kompromitacji. Natychmiastowa dymisja ministra Rasia, a po drugie niezwłoczne przywrócenie do regulacji o najmie krótkoterminowych zapisów, które zostały wykreślone z projektu.
1: Raś nie widzi w tym problemu ani konfliktu interesów. Tłumaczy, że zanim wszedł do rządu, sprzedał 2 mieszkania swojemu bratu. Trzecie po rozwodzie zatrzymała jego była żona.
0: Prawda Antyradia.
1: 18 zabitych i ponad 600 rannych. To bilans strat w USA od początku konfliktu z Iranem. Pentagon zaktualizował dane po tym, jak upomniała się o nie opozycja. 12 demokratycznych senatorów z Komisji Sił Zbrojnych zażądało od sekretarza obrony Pita Hexeta wyjaśnień w sprawie malejącej liczby ofiar w systemie analiz.
0: Prawda Antyradia.
1: Gdynia trafiła na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To historyczny moment, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzeńska.
3: Gdynio, to twój dzień. Tę chwilę dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję.
1: Na listę UNESCO są wpisywane obiekty uznawane za posiadające wyjątkową, powszechną wartość dla ludzkości. Polska ma na liście 18 obiektów.
4: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Była zapowiedź, jest i coś więcej. Do sieci trafił większy zwiastun filmu Too Big to Rick, czyli materiału zarejestrowanego w zeszłym roku podczas koncertów Ghost w Meksyku. Zespół odwiedził ten kraj i to miasto w ramach beztelefonowej trasy Skeletur, która w Polsce miała przystanek w Łodzi. Sam film wygląda na to, że będzie połączeniem produkcji stricte koncertowej z dokumentalnymi wstawkami, także na ciągłość tu nie liczcie. Całość ma trwać 115 minut, będzie dostępna m.in. w kinach IMAX i zadebiutuje 26 sierpnia. Liźnięcie dźwiękiem od The Rolling Stones. Zespół dogadał się z firmą Technics. Efektem jest czarne gumowe etui z charakterystycznym jęzorem. Każdy ma swój numer, egzemplarzy jest 5000, cena imponująca. Powrót Johnny'ego Deppa na duży ekran. Aktor wcieli się w Scrooge'a w nowej wersji opowieści wigilijnej. W filmie Ebenezer do sieci trafił zwiastun.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Deszcz i burze we wschodniej połowie kraju, najmocniej grzmi na Podkarpaciu. Na zachodzie miejscami wychodzi słońce, jutro raczej bez opadów, pokropi co najwyżej przelotnie na północy. Od środy cieplej, powyżej 25 stopni, w czwartek upał ponad 30 w prawie całej Polsce. W piątek niewykluczone nawet 40 stopni na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: The Rolling Stones, Mr. Charm, czyli Czaruś, nowość na antenie Antyradia. No i właśnie album, z którego pochodzi ten numer, czyli Foreign Tongues, wylądował na pierwszym miejscu, proszę Państwa, wyprzedzając płyty Olivii Rodrigo, raperów Futura i Drake'a, gwiazd K-popu, czyli BTS, a także nową płytę Madony oraz wylansowany przez film Michael album Thriller Jacksona, a więc Foreign Tongues króluje na światowych listach płyt najlepiej sprzedających się. No i to był fajny prezent dla Micka Jaggera, który wczoraj obchodził 83. urodziny. Spóźnione naj od Antyradia, a teraz Jam w Antyradiu.

0: Extreme na antenie Antyradia, a ja niebawem powiem o ekstremalnym wyczynie pewnego Niemca, który po kłótni z żoną dokonał bardzo niecodziennego wejścia na szczyt z dodatkowym obciążeniem. O co poszło, jakie to było obciążenie, no to zdradzę niebawem w Antyradiu.
1: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Po reklamie.
2: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

teraz będzie bardzo ciekawa historia, którą już zapowiadałem. Otóż, proszę Państwa, 48-letni policjant Thilo Koch, Niemiec, pokłócił się z żoną o to, czy rozponka powinna być przechowywana w lodówce i ta kłótnia zainspirowała go do tego, żeby z lodówką wejść na szczyt niespełna 2000 w Alpach. Niemiec przygotowywał się do wyzwania m.in. na wysypisku śmieci, no i w końcu podjął to wyzwanie, zresztą w miejscu, które jest no takim klasycznym finiszem na Tour de France. Więc dopingowali go także widzowie, którzy już się tam wcześniej zainstalowali. Jak przyznał, doping dodał mu dodatkowych sił i tylko dwa razy w trakcie całej trasy odstawił lodówkę i to na kilka minut, aby się napić i coś zjeść. Wlazł, udało mu się, no jak sądzę też lodówkę zniósł, bo nie wolno zostawiać takich śmieci na szczycie. Zresztą to nie pierwszyzna dla tego Niemca, tego bohatera. Regularnie stawia sobie różne wyzwania, wspiął się już na Matterhorn, przez 24 godziny pchał taczkę wzdłuż kanału Kilońskiego, a także układał kostkę Rubika pod wodą, siedząc

0: I tak oto przy dźwiękach Lady Punk poniedziałkowa lokomotywa już sobie odjeżdża. Za chwilę z wami Sandra Hajduk-Popińska i Bartosz Synowiec, a z mojej strony to wszystko. Konrad Czubaj, do usłyszenia. A w tym tygodniu się jeszcze usłyszymy.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.

0: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
9: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Premier ostrożny w wypowiedziach na temat ekstradycji Ziobry z USA. Głuchołazy z nowym mostem. Ten ma wytrzymać powódź. Drzewa zagrożeniem. Będzie wycinka w jednym z najpopularniejszych parków w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. To jest pytanie do innego Donalda. Tak mówi premier Tusk, pytany o to, kiedy Zbigniew Ziobro zostanie ściągnięty do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura wysłała już wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Szef rządu, choć najwyraźniej nie wierzy, że to się uda, mówi, że on i jego ludzie będą ścigać Ziobrę i jemu podobnych wszystkimi możliwymi sposobami. Były minister ma odpowiedzieć za wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Prawda Antyradia.
0: Otwarcie nowego mostu w Głuchołazach to już. Po prawie 2 latach od powodzi gotowy jest obiekt, który ma wytrzymać ewentualne kolejne uderzenia żywiołu. Dookoła samej przeprawy wciąż jednak toczą się prace. Mieszkańcy nie ukrywają, że czekają, aż wrócą do normalnego życia.
2: Te remonty, nie? Tutaj błoto, dziury. Nogi sobie można było połamać. Mogą to już skończyć.
3: Ale bez utrudnień nie ma, żeby było ładnie.
0: Remont drogi w Głuchołazach potrwa jeszcze kilka miesięcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie wycinka drzew w jednym z najpopularniejszych parków miasta w Katowicach. Po tym jak wichura przewróciła ogromną topolę w parku Kościuszki, inne drzewa zostały przebadane i okazało się, że stwarzają zagrożenie. Ale po wycince pojawią się nowe rośliny, mówi Malwina Kaczor z Zakładu Zieleni Miejskiej.
4: W późniejszym czasie zaplanowano nasadzenia zastępcze. Pojawi się tam 10 lip, co pozwoli zachować stan ilościowy, a mieszkańcy będą mogli czuć się bezpiecznie podczas spaceru.
0: Na razie wycinka nie może się rozpocząć. Park Kościuszki jest zabytkiem, dlatego potrzebna jest zgoda wojewódzkiego konserwatora.
1: Prawda Antyradia.
0: Mieszkanie i współlokatora znajdziesz przez aplikację. Takie darmowe narzędzie na wzór aplikacji randkowych stworzyli studenci z Wrocławia. Rent Friends, Aleksandra Kaziniec.
5: Zaraz po instalacji użytkownik wypełnia krótką ankietę, w której pytamy o styl życia, nawyki oraz upodobania. Na tej podstawie pokazujemy mu osoby i mieszkania, przy których faktycznie poczuje się dobrze, a nie na takie, które trafił przypadkiem, jak często zdarza się to na innych portalach.
0: Aplikacja działa już we Wrocławiu, a jej twórcy pracują nad wdrożeniem w innych miastach akademickich. W planach jest też dodanie funkcji związanych z zarządzaniem domowymi obowiązkami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszcz i burze we wschodniej połowie kraju, najmocniej grzmi na Podkarpaciu. Na zachodzie miejscami wychodzi słońce, jutro raczej bez opadów, pokropi co najwyżej przelotnie na północy. Od środy cieplej, powyżej 25 stopni, w czwartek upał ponad 30 w prawie całej Polsce. W piątek niewykluczone nawet 40 stopni na Dolnym Śląsku.

0: Pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: stosu chaosu wyłaniamy się my, para z głośników. Dzień dobry Państwu dzisiaj
1: jest.
0: W składzie.
1: Kasia Nosowska chciała, żeby cisza trwała, ale my się na to nie zgadzamy, bo przez najbliższe 4 godziny będziemy krzyczeć, nadawać i grać głośną muzykę rockową na antenie Antyradia.
0: Bartek Synowiec i Sandra Hajduk-Popińska. Będzie dokładnie tak, jak zapowiedział redaktor Synowiec. Będą newsy, będą konkursy, będzie muzyka, będziemy my, także bądźcie z nami koniecznie do godziny 20. No i przypominamy, że już niebawem nasze studio na Poland Rock Festival startuje, także mamy nadzieję, że plecaki macie spakowane.
1: Tak, dzisiaj zaczął się tydzień z Poland Rock Festival, no bo tam się wybieramy już niebawem, więc tak naprawdę to jedna z trzech par z głośników w tym tygodniu, bo czwartek, piątek już będziemy w Czaplinku. Para z głośników w

0: Doktor, doktor by się przydał, bo mamy poniedziałek, czyli najtrudniejszy dzień w tygodniu, ale od tego jesteśmy my, żeby wam pomóc ten poniedziałek przetrwać.
1: Tak się składa, że te wejściówki, które dziś mamy do oddania w wasze ręce, to są takie zaproszenia, na które redaktor Synowiec też by się połakomił, tak sobie myślę.
0: To są niezwykle pożądane zaproszenia, bo zespół Primus przyjeżdża dopiero na swój drugi koncert do Polski. Przyjadą w przyszłym tygodniu, zagrają na letniej scenie Progresji. Kiedy ogłoszono Primusa początkowo w Progresji, w środku, w klubie, koncert wyprzedał się w parę minut. Nawet największy fan tego zespołu w Polsce, czyli redaktor Synowiec, nie zdążył kupić biletów. Dlatego ucieszyła mnie informacja, że przeniesiono koncert na letnią scenę Progresji. Dzięki temu więcej fanów ma szansę zobaczyć ten kultowy zespół, na czele którego stoi Les Claypool. No i wśród tych fanów będziecie także i wy, bo dzisiaj rozdamy podwójne zaproszenie.
1: Tak, szewc bez butów chodzi, więc Bartek na te bilety się nie załapał, czy załapałeś się jednak?
0: Załapałem się już.
1: No dobrze, ale my będziemy dla was też je mieli.
0: Tak jest, a do tego mamy dzisiaj dla naszych słuchaczy, więc trzymajcie się blisko antyradia, szczególnie jeśli chcecie iść na Primusa.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. W

0: Za 20:17.
1: Bartku, pytanie mam do ciebie. Mhm. Czy jak się dowiedzieliśmy, że nie zagramy na mundialu, to było ci długo smutno, czy tylko troszkę?
0: Ulżyło mi, szczerze mówiąc, bo nie trzeba było zarywać nocek, a poza tym przeżyłem już tyle turniejów nieudanych naszej reprezentacji, że w zasadzie to...
1: Byłeś z tym pogodzony.
0: Tak, byłem z tym pogodzony, że przynajmniej nie będę tego przeżywał.
1: Nie ma co płakać nad tym rozlanym mundialowym mlekiem, ale okazuje się, że mamy sukcesy i to konkretne w innych dziedzinach. Uważaj.
0: Żużel.
1: Prawie.
0: Siatkówka.
1: Prawie. Polska rycerska kadra znakomicie rozpoczęła Mistrzostwa Świata w sportowych walkach rycerskich właśnie w Danii. Nasi zawodnicy zdobyli już 5 złotych medali w różnych kategoriach wagowych i konkurencjach. No i jest to,
0: rycerska,
1: słuchaj, kolejny
0: kadra?
1: Sukces.

0: Klasyka metalcore'u w wykonaniu Evanescence w Antyradiu.
1: Taka propozycja od Emily i spółki na 8 minut 7, właściwie przed godziną 17. Na pytanie Who will you follow? Możecie sobie odpowiedzieć prosto. Antyradio. Obserwujcie nasz profil na Instagramie.
0: A na to pytanie nie odpowiedziałby pewnie za bardzo Les Claypool, dlatego że grupa Primus to jest zespół, który absolutnie wykreował własny styl. Nie idzie ich do nikogo porównać. Nikogo nie kopiują, wymyślili coś zupełnie swojego. Właściwie ciężko nawet określić, jaką muzykę grają. I możecie ich zobaczyć na żywo 6 sierpnia. Przyjeżdżają do Polski na koncert na letniej scenie Progresji.
1: I z tej okazji mamy dla was jeden podwójny bilet na ten koncert. Co trzeba zrobić?
0: Tak, pomyśleliśmy, że słowo Primus, taka lekcja angielskiego, tak. z angielskiego Primus oznacza Prymus.
1: Wow!
0: Odkrycie Ameryki. Dobrze, no ale jako, że my jesteśmy antyradiem, tak. No to zapytamy was, z czego byliście kompletnymi antyprymusami w szkole i dlaczego? Czyli z którego przedmiotu szło wam najgorzej, albo którego najbardziej nie lubiliście, no i uzasadnijcie swoją odpowiedź.
1: Albo jeśli macie jakąś facetkę, której nie lubiliście w szkole, to też możecie się z nami podzielić. Bądźcie jak Agnieszka Chylińska, 321-321-600 albo paramałpa.antyradio.pl do zgarnięcia podwójny bilet na koncert Primus.
0: Tak jest. Którego przedmiotu w szkole najbardziej nie lubiliście? Dajcie znać 321-321-600 paramałpa.antyradio.pl.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: 50% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Niewykonalna może się okazać ekstradycja Ziobry do Polski, ostrzega prokuratura. Regulowane ceny paliw mogą wrócić, jest zapowiedź premiera. Ponad 230 dodatkowych pociągów na torach w związku z Polendrokiem.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry do Polski o krok bliżej. Wniosek w tej sprawie polska prokuratura wysłała do Waszyngtonu. Jednak cały proces może się ciągnąć jeszcze latami, ocenia Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
3: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
2: Nawet jeśli amerykański sąd zgodzi się na wydanie Ziobry, to nie wiadomo, co zdecyduje tamtejsza administracja, bo może odmówić. We wniosku o ekstradycję Ziobry jest 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26. One dotyczą wielomilionowych nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Prawda Antyradia.
2: Regulowane ceny paliw mogą wrócić. Jak zapowiada premier, tak się stanie, jeśli ceny ropy jeszcze wzrosną. Na razie są niestabilne. Obecnie na giełdach cena baryłki jest zbliżona do 90 dolarów. W zeszłym tygodniu było powyżej 100 dolarów. Interwencja rządu miałaby nastąpić w ostatnich dwóch tygodniach wakacji, w czasie powrotów z wyjazdów.
1: Prawda Antyradia.
2: Katowice będą produkować własny prąd. Miasto chce zbudować farmę fotowoltaiczną pomiędzy liniami kolejowymi w dzielnicy Szopienice.
4: Farma będzie składać się z dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 megawatopików. Powstaną też magazyny energii. Miasto Sandra Hajduk.
5: Plan jest taki, aby wykorzystywać tę energię, którą uda się w ten sposób wytworzyć do zasilania na przykład sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, budynków Urzędu Miasta, infrastruktury Wydziału Zarządzania Kryzysowego, czy też monitoringu miejskiego. Pomysł jest też taki, aby ten prąd był wykorzystywany w oddziałach żłobka miejskiego.
4: Budowa farmy fotowoltaicznej potrwa blisko 2 lata, a jej koszt to ponad 19 milionów złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Ponad 230 dodatkowych pociągów pojedzie na Polendrok. Uruchomi je Polregio. Pierwsze składy wyjadą już jutro. Sama impreza rozpocznie się w czwartek na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w Zachodniopomorskiem. Antyradio też tam będzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Grzmi i pada we wschodniej Polsce, choć powoli przestaje. Na zachodzie miejscami wychodzi słońce, jutro już raczej bez opadów, co najwyżej przelotnie pokropi na północy. Od środy cieplej, w czwartek już upał, w okolicach 30 stopni w całej Polsce. W piątek znów skrajnie gorąco, nawet 40 stopni na Dolnym Śląsku.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: of Dreams od U2, albo jak śpiewa Bono, La Calle del Sueños. To za nami, a przed nami m.in. Van Halen czy Kings of Leon. Ale Bartek, do ciebie pytanie, czy ty kiedykolwiek mieszkałeś ze współlokatorem?
1: Nawet z wieloma współlokatorami i niejednokrotnie zmieniałem miejsce zamieszkania w trakcie studiów, więc wiem wszystko o przeprowadzkach.
0: Bliski ci temat.
1: Tak jest. Okazuje się, że to może zostać znacznie ułatwione, dlatego że Mieszko Drescher opowiadał godzinę temu w Prawdzie Antyradia o aplikacji, która została stworzona przez studentów z Wrocławia. Aplikacji do szukania współlokatorów. Mamy już koniec lipca, więc powoli trzeba sobie szukać nowego mieszkania na studiach. No i aplikacja działa podobnie do Tindera. Użytkownicy przeglądają profile potencjalnych współlokatorów oraz oferty mieszkań.
0: Ale że swajpują w lewo, w prawo?
1: Tak, dokładnie. Swajpują. Podoba mi się, nie podoba mi się. No i przy zakładaniu konta wypełnia się ankietę dotyczącą stylu życia.
0: Obejmującą, to może być riski.
1: Między innymi podejście do czystości, rytm dnia, stosunek do imprez i gości, czy preferencje mieszkaniowe. No i na tej podstawie algorytm oraz modele AI dobierają osoby o możliwie największej zgodności charakterów i nawyków.
0: Z tymi stosunkami to jest generalnie ważna sprawa. Ja bym jeszcze dorzuciła zaopatrywanie lodówki, bo to też ważna rzecz, jak się ma współlokatora.
1: Tak, dobrze, że poruszyłaś kwestię stosunków, bo jestem ciekaw, jak sztuczna inteligencja sobie poradzi w dobieraniu współlokatorów, jak ktoś na przykład wpisze: lubię Sex on Fire.
0: No to...

0: Alex Turner z grupy Arctic Monkeys zastanawia się, czy na pewno chce wiedzieć. My na pewno chcemy wiedzieć, jakich przedmiotów w szkole nie lubiliście i dlaczego.
1: Tak, z czego byliście antyprymusami, a to wszystko na okoliczność tego, że już niebawem zagra Primus w Polsce. No i my mamy podwójny bilet na to właśnie wydarzenie. 321-321-600. Dzwonicie i mówicie, co wam w szkole nie szło.
2: Ja byłem najgorszy z biologii, ale moja pani zaszła w ciążę w drugiej klasie liceum, gdzie kończyła mi się biologia i nagrałem jej płytę z piosenkami dla dziecka i postawiła mi czwórkę na koniec.
0: Pan był najgorszy z biologii. Jestem ciekaw, czy wie, jak doszło do tego, że jego nauczycielka zeszła w ciążę.
1: No właśnie tak, pani z biologii na pewno była dobra. Ale skoro w temacie muzyki jesteśmy, to Bart napisał nam: moim najbardziej znienawidzonym przedmiotem była muzyka właśnie. W konkretnym momencie stałem się też antyprymusem w oczach facetki. Starałem się wykazać wyższość Left Behind, Slipknot nad Odą do radości Beethovena, podłączając się pod zestaw nagłośnieniowy podczas lekcji. Ja tam bym promowała jednak Left Behind.
0: Ja generalnie pamiętam doskonale lekcje muzyki ze szkoły podstawowej, kiedy wszyscy chłopacy w klasie przechodzili mutacje.
1: O Jezu, trzeba było śpiewać na środku.
0: Pani kazała śpiewać przed całą klasą.
1: Nie co miałeś, jaką ocenę?
0: Chłopacy zawsze wszyscy mieli czwórki, tylko dziewczyny dostawali piątki.
1: A ja miałam trójkę, patrz.
0: A co śpiewałaś fajnego? Rotę?
1: Serce w plecaku. Ja ci zaraz zaśpiewam poza anteną, bo się ludzie tutaj nam wyłączą, jak zacznę śpiewać.
0: Dobrze, przypominamy, że możecie sobie pośpiewać na przykład Tommy the Cat z grupą Primus już 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. Podwójne zaproszenie czeka. Pytamy was o to, jakich przedmiotów w szkole nie lubiliście najbardziej i dlaczego. Dzwońcie do nas na 321-321-600 albo piszcie na paramaupa.antyradio.pl. Do jednej z osób, które podzielą się z nami swoimi przemyśleniami, trafi podwójny bilet na Primusa.
3: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
4: Hey yo, this is Måneskin.
5: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: na mediaexpert.pl.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Zachwycili ostatnio publiczność Open Air Festiwalu, a teraz...
1: Skorpionsi?
0: Nie. A teraz Kasprol w kolejnej odsłonie bloku z wielkiej płyty bierze ich na tapet, czyli The Cure i album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
1: Świetna płyta.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: A tym razem przede mną siódmy studyjny album zespołu The Cure, wydany w maju 1987 roku. Na początku był to podwójny album. Został wydany na CD. Jest to pierwsza płyta The Cure, która trwa ponad godzinę, przeszło 74 minuty. No i z tego powodu jeden z utworów, Hey You, musiał zostać usunięty z oryginalnego wydania kompaktowego. To płyta, która pomogła wprowadzić zresztą zespół do amerykańskiego, nazwijmy to, mainstreamu, stając się pierwszym albumem zespołu, który dotarł do pierwszej 40 listy Billboard, osiągając platynową sprzedaż. The Cure. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. O tej płycie mówię i fragmentu tego krążka teraz posłuchamy.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Jeśli marzą wam się ładne solówki gitarowe, takie jak w hotelu California The Eagles, to na pewno ich nie dostaniecie na koncercie Primusa, dlatego że gitarzystą Primusa jest Larry Lalonde, uczeń Joe Satrianiego, który powiedział kiedyś, że usłyszał Joe Satrianiego, że źle zagrany dźwięk może być czasem dobrym wyjściem w piosence, ale Larry gra tych dźwięków źle zagranych na tyle dużo, że Joe Satrianiemu by się to nie spodobało.
1: No dobrze, bez względu na to, czy jesteście teraz w hotelu California, czy w jakimkolwiek innym hotelu na wakacjach albo w drodze na wakacje, możecie do nas zadzwonić pod 321-321-600 i podzielić się tym przedmiotem szkolnym, który szedł wam najgorzej, a jeżeli odpowiecie tak, że my się tutaj z Bartkiem niezwykle ucieszymy albo zaskoczymy, to dostaniecie od nas bilet na Primusa właśnie.
0: I to podwójny.
2: Witam. Nienawidzonym przedmiotem w szkole była taka wielka drewniana linijka, bo wiele razy oberwałem ją przez łeb od nauczyciela. A tak na poważnie, to chyba chemia. Nigdy jakoś mi nie szło z chemii, ale to możliwe, że była wina pani profesor, która potrafiła przeciągnąć pazurami po tablicy tak, że aż uszy piszczały. Pozdrawiam, Adi z Rzeszowa.
0: To zawsze była wina nauczycieli, zawsze. Potwierdzam.
1: Zawsze. Paweł z kolei nam napisał, że antyprymusem był z WF-u nie dlatego, że nie umiał biegać, po prostu już wtedy trenował unikanie zadań i problemów.
0: Dajcie znać, których przedmiotów najbardziej nie lubiliście w szkole. Jako, że mamy bilety na Primusa, to szukamy antyprymusów. 321-321-600 albo paramaupaantyradio.pl.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
5: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w MediaMarkt.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: MSZ z komentarzem na temat śmierci Polki w Berlinie. Kaganiec dla AI w drodze. Resort cyfryzacji zdradza plany. Uwaga podróżni, dojazd do lotniska Chopina będzie utrudniony.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była Polka. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej. Tak rzecznik polskiego MSZ-u pisze w sprawie tragedii na Paradzie Równości w niemieckiej stolicy. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, tamtejsze władze ustaliły, że to był islamistyczny zamach terrorystyczny. Sprawca zginął podczas obławy. Polka jest jedyną ofiarą. 29 osób ucierpiało.
1: Prawda Antyradia.
2: Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa będzie bronić Polaków przed sztuczną inteligencją. Chodzi o kontrolowanie rynku czy pilnowanie oznaczania treści generowanych przez AI. Przepisy zakładają też zakaz reklam opartych na lokalizacji. Nowe prawo ma również chronić obywateli przed deepfake'ami czy kradzieżą tożsamości, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: To jest pierwszy krok do przeciwdziałania dezinformacji wspieranej przez sztuczną inteligencję, kiedy użytkownik zobaczy jasny komunikat. To, co widzisz, zostało wygenerowane przez AI.
2: Komisja ma zacząć działać w ciągu najbliższych 4 miesięcy.
1: Prawda Antyradia.
2: Uwaga na utrudnienia na dojeździe do lotniska Chopina w Warszawie. W środę zacznie się remont nawierzchni na ulicy Żwirki i Wigury prowadzącej do portu. Przez 3 tygodnie trzeba się spodziewać korków większych niż zwykle w tym miejscu.
1: Prawda Antyradia.
2: Pozytywny stosunek do Unii Europejskiej ma 64% osób z pokolenia Z. Sprawdziło to przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które rusza też z kampanią Eurotipy.
4: Celem kampanii jest pokazanie młodym, jakie szanse daje im Unia Europejska. Dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Katarzyna Smek.
5: W kampanii uruchomiliśmy portal, gdzie młodzi ludzie znajdą praktyczne informacje o nauce, pracy, rozwoju, biznesie i bezpieczeństwie. Każdy może łatwo znaleźć przydatne dla siebie wskazówki i dowiedzieć się, jakie możliwości i szanse związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej są dostępne dla niego czy dla niej.
4: W 8 miastach odbędą się też akcje promocyjne. Kampania trwa do końca listopada. Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: To była Prawda Antyradia.
6: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Polendrock Festival w tym tygodniu będzie bardzo bogato. Czwartek Dropkick Murphys i Godsmack. W piątek Dziwna Wiosna, Myslowic, Dżem czy Nocny Kochanek. W sobotę wystąpią natomiast P.O.D. i Happy Sad. Ale to oczywiście nie wszystko, bo będzie choćby namiot warsztatowy ASP. Odpowie on na pytanie, co łączy komedie romantyczne, porno i bajki. Będzie poradnik, jak przejechać osobówką przez Europę w sam raz na wakacje. Do tego bardzo aktywna strefa Antyradia, o której jeszcze usłyszycie na naszej antenie. No i Fundacja Najsłodsi Michała Figurskiego, która zbada wam poziom cukru. Najsłodsi. Nie do wiary, doczekaliśmy się. Są pierwsze zdjęcia z nowego Blade Runnera. Przypomnę, Amazon kręci serial Blade Runner 2099. Fabuła? Doszło do wybuchu powstania replikantów. Była wojna, którą ludzie przegrali, no i stali się obywatelami drugiej kategorii. Data premiery na razie nie jest znana.
2: I pada we wschodniej Polsce, choć powoli przestaje. Na zachodzie miejscami wychodzi słońce, jutro już raczej bez opadów, co najwyżej przelotnie pokropi na północy. Od środy cieplej, w czwartek już upał, w okolicach 30 stopni w całej Polsce. W piątek znów skrajnie gorąco, nawet 40 stopni na Dolnym Śląsku.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: To było Green Day, baby.
1: I'm never gonna RIP. No dobrze, taka nowość od tego zespołu, a teraz informacja, która wstrząśnie wami, pewnie podobnie tak jak nami wstrząsnęła, bowiem wyobraźcie sobie, że niecodzienny gość odwiedził mieszkańców Wólki Kozodawskiej. Gdybyście się zastanawiali, gdzie to jest? No jest to pod Piasecznem.
2: Czyli województwo mazowieckie.
1: Tak jest. Łoś, moi drodzy, spłoszony łoś postanowił wejść do domu przez okno. Nikomu nic się nie stało, z tego co wiem. Kilka mebli nie przetrwało spotkania, a zwierzę bezpiecznie trafiło z powrotem do lasu. Ale tak sobie myślę, Bartek, że jak widać, nie tylko teściowa robi niezapowiadane odwiedziny.
2: Ja w ogóle nie jestem zaskoczony, bo obserwuję rynek nieruchomości od dawna i często widzę tam łosi.

0: Pietruszka masywna, ale pełna wartości jest ta korona od Linkin Park. Podobno księżniczki poprawiają sobie wzajemnie koronę. Jeżeli ktoś wam dzisiaj tę koronę strącił i was wkurzył w robocie na przykład albo w domu, to pamiętajcie, że możecie się nagrodzić biletem na koncert Primus.
1: A niektórzy przy poniedziałku otwierają sobie koronę gdzieś tam na końcu pociągu czy coś. Rozmawiamy dzisiaj o najmniej ulubionych przedmiotach ze szkoły, na których najgorzej sobie radziliśmy albo których po prostu nie lubiliśmy. Dla mnie takim przedmiotem była plastyka, dlatego że mam absolutnie dwie lewe ręce do wszelkich prac manualnych. I rysowanie, i robienia czegoś z plasteliny,
0: czyli
1: czy z czegoś tam.
0: Czyli byłeś antyprymusem plastycznym.
1: Tak, bardzo mocno. Praca technika to też nie była moja para kaloszy.
0: A nie rysowałeś sobie brzydkich rzeczy w zeszycie?
1: Rysowałem okropnie brzydkie rzeczy. Loga black metalowych zespołów i tym podobne.
0: O, na przykład. No dobrze, a w czym wy jesteście antyprymusami? 321-321-600.
2: Witam. Najgorszym przedmiotem w szkole było zachowanie. Też sobie radziłem i to właśnie wkurzało nauczycieli, że zapytany zawsze potrafiłem odpowiedzieć, że na zachowania nie dawałem rady. Dzięki, pozdrawiam.
1: Bratnia dusza, też miałem problem.
0: Słuchaj, no coś, co kiedyś było źle oceniane, teraz może być twoją zaletą. Trzeba umieć odpysknąć czasami.
1: Dobrze, no to sprawdzamy. 321-321-600.
3: To nie była to zdecydowana chemia. Poszedłem do liceum, to przed pierwszą lekcją, jako że od zawsze jestem straszny prywus, a że sala była otwarta, wszedłem do sali i stały różne próbówki. Oczywiście nie wiedziałem, co to za próbówki, więc je zacząłem ze sobą mieszać, żeby zrobić żarcik pani od chemii. Niestety podczas mieszania
1: pani straciła
3: jednej ciolki z którąś kolejną, wszystko wybuchło. I tak od tej pory pani Semi powiedziała, że chyba jednak jej ulubionym uczniem nie będę.
1: A już myślałem, że usłyszałeś powiedzenie o pamiętaj chemiku młody.
0: Wlewaj zawsze kwas do wody. No właśnie, u nas żadnego kwasu nie będzie, u nas będzie tylko dobry rock and roll, a już za chwilę spotykamy się znowu z wami.
4: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
5: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
6: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu były Militaria.pl.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
7: Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
17: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Ty plus letnie orzeźwienie równa

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i

0: 21:19, żarty na bok, bo teraz trzeba porozmawiać o królach internetu.
1: Proszę, czyli proszę, o kotach. Czyli książulo. A, koty, dobra, no to jest
0: jesteś kociarą,
1: temat.
0: Prawda?
1: Dawaj, tak, a co tam masz, co tam wyszperałeś?
0: Czy poczułaś kiedyś dotyk kota na sobie? W sensie,
1: tak,
0: twój kot
1: dzisiaj na przykład mogę ci powiedzieć, jak wróciłam z porannego programu telewizyjnego, który prowadzę, to
0: jak
1: poczułam...
0: Się nazywa?
1: Dzień dobry TVN.
0: Pytałem o kota. Nie, no żartuję.
1: Słuchaj, ja ci powiem, co ja poczułam. Ja poczułam smród sików po prostu, bo mi się zeszczał na torbę z siłowni. Także to są rzeczy, które ja czuję ze strony mojego kota. Jeszcze to pytasz.
0: Jak to odbierasz?
1: Jako objaw miłości oczywiście. Jako a to, że stara miłości. Nie zostawiła żarcie w misce, to już jest inna rzecz, nie?
0: Ja nie mam kota, ale zdarzało mi się, że koty do mnie podchodziły i dotykały mnie łapką. Na przykład położył mi
1: kotek... A to obce koty tak cię odmacały?
0: Znaczy raz czy dwa się może zdarzyło, że położył mi jakiś tam kot łapkę na udzie. I się zastanawiałem, o co mu chodzi. Czy próbuje się do mnie dobrać, czy co? No więc odnalazłem artykuł, który opowiada, dlaczego koty dotykają ludzi łapkami.
1: Poprosimy.
0: I co to oznacza. Kiedy kot cię dotyka łapką, oznacza cię jako swojego, bo między opuszkami jego łap znajdują się gruczoły zapachowe wydzielające feromony, no i dotykając człowieka, zwierzę zostawia swój zapach i wzmacnia poczucie przynależności do tej samej grupy.
1: No proszę bardzo, to weźcie tam jeszcze wygooglej, co to znaczy, jak kot sika na torbę z siłowni, dobra?
0: Dobra, zaraz się tym zajmę, tylko chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że to zwykle układa się tak, że pies ma właściciela, kot ma personel i taką łapką...
1: Tu się zgadzam.
0: To jest tylko podpisanie umowy.
1: Tu się zgadzam. To jest rzetelny artykuł naukowy.

0: Hallowed Be Thy Name, kultowe dzieło z kultowego albumu Maidenów, The Number of the Beast.
1: Tak, zgadza się, i Bartek Synawius nam tu odpłynął w tym zachwycie nad dźwiękami. Coś niesamowitego, pięknie się na to patrzy. Mamy nadzieję, że wy też uprawiacie headbanging w domach, w samochodach, na wakacjach, gdziekolwiek nas słuchacie. Tymczasem będzie okazja, no nie wiem czy na headbanging, ale na przeżywanie bardzo intrygujących dźwięków.
0: Jak zagrają takie kawałki jak Lakerhead albo Jerry Was a Race Car Driver, to i headbanging będzie.
1: No dobrze, i będzie tam też, Bartek, mowa o koncercie zespołu Primus. My dzisiaj mieliśmy dla was jeden podwójny bilet na to wydarzenie, które odbędzie się w warszawskiej Progresji. No i mamy zwycięzcę. Pytaliśmy was dzisiaj o to, w czym byliście antyprymusami, co wam w szkole szło najgorzej. Odpowiedzi były różne. Jedni mówili, że w WF, że
0: oczywiście
1: Batman.
0: Połączenie antyradia i Primusa dało antyprymusa.
1: Dokładnie tak. I uwaga, bilet zgarnia Marcin. Marcin, którego po pierwsze bardzo spodobała nam się literówka, bowiem Marcin napisał, że jest antyprymasem. To też jest bardzo ładne. Antyprymasem byłem z każdego przedmiotu, ponieważ najzwyczajniej w świecie wyprzedzałem swoje czasy. To mi się bardzo podoba, muszę ci powiedzieć. To jest takie... Zawsze wtedy, kiedy idzie pewność siebie przed umiejętnościami, to zazwyczaj gwarantuje sukces.
0: Primus ma taki kawałek Mr. Know It All, jakoś mi pasuje do tego opisu.
1: Idealnie. Marcin, idziesz na koncert Primus, także podziel się później z nami jakimiś fotkami, relacjami na paramaupantyradio.pl. Gratulujemy.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska

0: 11 minut po godzinie 19. Nie ma naszej zgody na ten listopad za oknem. Nie wiemy, jak jest u was, ale u nas średnio, dlatego para z głośników Buchaj dodaje wam energii tego wieczoru.
1: Tak, a jutro na scenie warszawskiego Torwaru będzie niezła para Buchać, przede wszystkim z silnika motocykla, na którym pojawi się pewnie Rob Halford, bo już jutro Judas Priest, czyli kolejny wielki koncert w naszym kraju.
0: A jeżeli nie byliście jeszcze na Judasach, to to jest takie show i myślę, że Bartek się ze mną zgodzi, na które warto się wybrać, warto zobaczyć starego, poczciwego Halforda, który jest w świetnej formie nieustającej i który też jest, muszę ci powiedzieć, Bartek, świetnym rozmówcą, bo miałam okazję z nim rozmawiać. To jest niezwykle błyskotliwy i fajny gość.
1: Też miałem okazję z nim rozmawiać. Słuchacze Antyradia pewnie pamiętają, kiedy rozmawialiśmy przy okazji wydania ich ostatniego albumu Invincible Shield.
0: Tak.
1: Mega rozgarnięty, mega inteligentny.
0: Zgadza się.
1: Facet. A co więcej, to Judas Priest zaczęło swoją trasę koncertową 2 dni temu od koncertu na Bobfeście w Niemczech. Tak, sprawdziłem setlistę, jest parę niespodzianek, jest parę takich utworów, których Judasi od lat nie grali na koncertach i mam nadzieję, że usłyszymy je jutro też w Warszawie. A skoro mowa o Judas Priest, to teraz formacja Stained.
0: Tak, to bardzo w temacie i w klimacie, tak.
1: Tak, kolejny wielki koncert przed nami, jutro Judas Priest na Torwarze, a potem już wybieramy się na Poland Rock.

0: Nasty!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
3: Piotrusz, powiedz I love you.
4: I love you.
3: I know.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert.

0: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No kochani, myślę, że to najwyższa pora, żeby przypomnieć, że nie dzieli już nas nawet tydzień. Nawet trudno nazwać to kilkoma dniami, bo właściwie to część z Was już wyruszyła na Poland Rock. Ja swój plecak pakuję jutro i widzimy się tam w Czaplinku. Tam na miejscu będzie nasza antyradiowa ekipa, nasze mobilne studio, nasi ludzie, więc będzie można wpaść, zbić pionę, wylosować merch, posłuchać razem muzyki, pogadać o tej muzyce i bawić się świetnie. Pamiętajcie, że Poland Rock Festival to jest najpiękniejszy festiwal świata, więc widzimy się tam już za chwilę. No i piszcie na paramaupaantyradio.pl koniecznie, jakie są Wasze dotychczasowe wrażenia z tego festiwalu. Jeżeli już byliście kiedyś na Poland Rocku, to dzielcie się Waszymi doświadczeniami.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Pora się pożegnać. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Bartek Synowiec już zostawił mnie samą na posterunku, ale ja, i mówię to z zaszczytem w głosie, oddaję teraz antenę Jurkowi Owsiakowi, który zdaje się już jest tam na miejscu w Czaplinku, tam gdzie za chwilę ruszy najpiękniejszy festiwal świata, więc już za chwilę audycja Jurka, zaraz będzie ciemno, a para z głośników, a właściwie jedna druga tej pary mówi wam już dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się oczywiście na Polent Roku, a ja z wami jeszcze jutro tutaj z Warszawy. Pa!
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
1: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek

I witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Chodor obok mnie, jesteśmy w zupełnie innym ułożeniu systemowym, ale już jesteśmy na najpiękniejszym festiwalu świata, czyli Poland Rock 2026. Moi drodzy, z okna widzę piękną scenę, która się konstruuje. Brakuje jeszcze tam paru elementów, ale już widać i potęgę, i kolor, i wszystko to, co będzie rozbrzmiewało z tych wiszących winogron dźwiękowych, które są na scenie, a także na linie opóźniającej. A przywitał was zespół Nurt, moi drodzy. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek z was coś wie na temat tego zespołu. Zespół Nurt, będziesz panią w moim piekle, 72 rok. Dlaczego tak? Bo przy okazji tej dzisiejszej audycji, takiej specjalnej, poniedziałkowej, 3 dni zostało do otwarcia festiwalu, a jeden dzień do otwarcia bramy tej, którą wszyscy będą mogli wejść na najpiękniejszy festiwal świata. Jadąc tutaj, przez taką podróż muzyczną także mieliśmy okazję przejść i powiem wam tak, nigdy bym chyba sobie nie pozwolił na to, że będę jechał z Mikeym, będę jechał z Hodorem, no i dać swój line-up taki muzyczny, no bo przecież wiadomo, że nie wszyscy muszą to lubić. I nagle od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać o muzyce i wtedy ja mówię do nich, a wygooglajcie mi zespół Nurt, a wygooglajcie mi zespół Klan, a wygooglajcie mi zespół TS, Breakout, czy grupę ABC. No i okazało się, że pomknęliśmy. Jechaliśmy tak przez parę godzin, cały czas będąc w muzyce, mojej muzyce z lat 70., z lat 60., muzyce, która wtedy nawet nie miała swojego festiwalu, po prostu ta muzyka się rodziła, ta muzyka nazwana beatbeatową, najróżniej jak tylko można było ją nazwać, a zespoły takie nieoczywiste, bo przecież wszyscy znamy Czerwone Gitary, znamy zespół Skaldów, znamy te zespoły, które były puszczane wszędzie i które no po prostu były grane, mocno grane, ale mnie wtedy taka muzyka, jak chociażby zespół Nurt, który was przywitał, no, raczyła i to jeszcze jak. Ale pamiętam, jak przeżywaliśmy bardzo listę przeboju, już nie pamiętam jakiego programu radiowego, która prezentowała zespół Klan, moi drodzy, Automaty. Marek Ałaszewski, artysta, student Akademii Sztuk Pięknych, który nagle wyskoczył wtedy, w 71 roku z taką muzyką. I taka muzyka dzisiaj będzie nam towarzyszyła. Oprócz tego mnóstwo najświeższych wiadomości, informacji dotyczących najpiękniejszego festiwalu świata. Patrzę jeszcze w niebo, wszystkie kolory świata, od bardzo takich, można powiedzieć, groźnych szarości, poprzez przepiękne niebieskości błękitnego nieba, na którym się teraz układa pięknie słońce. Automaty, zespół Klan, Marek Ałaszewski, 71 rok, zbc@antyradio.pl. Lecimy!

A ja przypominam, bramy otwieramy o godzinie 12 i taka prośba, nie stawiamy tam samochodów. Samochody, jeżeli chcecie parkować na parkingach, jeżeli macie już sobie jakby wymyślone, na którym z parkingów byście chcieli zostawić samochód, tam zostawiamy samochód, a wy bierzcie swoje wózki, wózeczki, o których także dużo mówiliśmy w ważnotach festiwalowych, jak te wózki najlepiej funkcjonują, i zapraszamy do nas. Rozstawiacie namioty tam, gdzie nie ma żadnych zakazów, tam, gdzie jest ten wielka, ogromna przestrzeń dla was przygotowana, ale pamiętajcie także, to już jest taki dobry na zwyczaj, nie taśmujemy, nie rezerwujemy, nie mówimy, że to miejsce jest zajęte, bo właśnie reszta załogi ma tutaj nadjechać. Namiot stawiacie i ten namiot po prostu w sposób formalny to miejsce zajmuje. Pamiętajcie, że także będziemy was bardzo prosili, aby nie używać żadnego otwartego ognia. To jest taki warunek Straży Pożarnej. Wszystkie te służby już odebrały nasz festiwal, a więc spotykaliśmy się cały wczorajszy dzień, cały dzisiejszy dzień. Przed chwilą tutaj przyjechała ogromna kolumna naszego szpitala polowego, 200 medyków, ratowników. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy przyjechali do nas, którzy chcą z nami grać, chcą z nami się bawić, ale także strzec i pilnować waszego bezpieczeństwa, waszego zdrowia. W związku z tym uważajcie na siebie, bardzo was o to prosimy, aby po prostu na siebie uważać. Pogoda, no chyba każdy zasłuchany jest w tą pogodę. Zapowiada się dosyć gorąco, o ile bym nawet nie powiedział bardzo gorąco. My doświadczyliśmy już tutaj wszystkiego, a więc opadów nagłego wyjścia słońca, porywów wiatru, gdzie trzeba wtedy rozpinać najróżniejsze plandeki, żeby to się uspokoiło, ale powoli widzimy, że to się wszystko przewiało w różnych rolkach. Pokazywałem wam to i mówiłem wam o tym, że niech się wypada, musi padać, więc niech się wypada po to, aby później już tę pogodę po prostu kroić naszym szczęściem i cieszyć się, że nad naszymi głowami jest tak pięknie. To jest przygoda bez miłości, 74 rok, potężny hicioriak na owe czasy i także nasza magiczna podróż, która trwała z Warszawy do Czaplinka w takich właśnie nutkach niesamowicie przyjaznych, a dla mnie wspominkowo rewelacyjnych. Test, przygoda bez miłości.

Przygoda bez miłości. Witam serdecznie. Jesteśmy już w Polsce. W środę lecimy na najpiękniejszy festiwal świata. Do zobaczenia w wiosce sztabu zagranicznych. Tak jak mówiłem, na lotnisku w Edynburgu. Za line-up już się... że line-up jest już dobry, to wiem, że to będzie kolejny super Poland Rock. Pozdrawiam. Rafał ze Szkocji. Witaj, Jurku. Witaj, Chodorze. Dzisiejszy temat audycji jest naprawdę dość ciekawy. Czy mniejsze pamiętasz? Napiszę tak, że owszem, pamiętam. Zanim zacząłem jeździć na Woodstock, bo ta nazwa już jest używana w moim... słownictwo, to oglądałem i słuchałem twoich programów i audycji radiowych, gdzie mi zostało do teraz. Przyszedł rok 2004, słuchałem sobie muzyki, a raczej basów i świateł u siebie na podwórku. Wieczorową porą obejrzałem w TVP2 jakiś koncert, nie pamiętam już jaki to był, i sobie pomyślałem, kurczę, Mariusz, lubisz taką muzykę, a tam cię nie ma? I odpuściłem sobie wtedy tamten festiwal w 2005 roku z niecierpliwością. Nie mogłem się doczekać festiwalu i przyszedł ten czas, że dotarłem na miejsce, to znaczy do Kostrzyna na Rodrum, i tak byłem do końca festiwalu w Kostrzynie. Mam pytanie, Jurku, czy mnie pamiętasz? Pozdrawiam, Mario ze wsi Bogusław. Pewnie, że pamiętam, a w ogóle jesteś jako stały nasz słuchacz, to się bardzo, bardzo cieszymy. Piękne zdjęcie trzymam, przepiękne zdjęcia. Na zdjęciu mała Hope, która już ma swoje tatuaże i będzie u nas już dosłownie niedługo. Siema, piękni ludzie. Ja właśnie kończę pakowanie samochodu na wyjazd. Jeszcze jeden dzień w pracy i w drogę. Nawigacja nastawiona na lotnisko w Szczecinie, gdzie odbieram żonę i najmłodszą, wolontariuszkę, i prosto na festiwal. Widzimy się na audycji ZBC. I tak jak tutaj przekazuje nam usiński Maciek z Bormow Ex Inflibro, Hope już jest gotowa także, żeby być na naszym festiwalu. Będziemy przypominali, aby dbać o siebie, dbać o dzieci. Nauszniki absolutnie obowiązkowe tutaj w tej strefie pod sceną, ale także będziemy mogli te nauszniki zdobyć u nas w Siemaszopie, który jest zaopatrzony przepięknie. Ile tam jest kolorów, ile tam się dzieje, to po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy, ale także nakrycia głowy. Mieliśmy przed chwilą odprawę z całym pokojowym patrolem. Jeżeli chcecie zajrzeć na mojego Facebooka, to tam widzicie tych ludzi, którzy także dzielnie jako wolontariusze po naszych szkoleniach. Nie ma tutaj żadnej lipy. Wszyscy przeszli nasze szkolenia 72-godzinne po to, aby później być razem z wami, pomagać wam, służyć wam, aby ten festiwal właśnie był taką pysznym miejscem do zabawy. I wszystkim mówię, także i pokojowemu patrolowi, także medykom. Słuchajcie, także cieszcie się, że tutaj jesteście. Będziecie mieli mnóstwo pracy, ale starajcie się także mieć dla was, dla siebie ogrom przyjemności z tego miejsca, jak tutaj będziecie podczas całej naszej zabawy. Breakout na drugim brzegu tęczy, 69 rok. Słuchajcie, potem płytę się stało w kolejce i bywało, że się jej nie dostało, że po prostu nie dotarła już do moich rąk, a więc musiałem następnego dnia szukać na ulicy Kruszek, był taki sklep muzyczny, do którego były zawsze kolejki, i tam wreszcie udało mi się zdobyć na drugim brzegu tęczy. To była absolutna furora. Mało tego, jeszcze muzyka jazzowa, czyli o ile pamiętam, pan Nachorny przepięknie na saksofonie pociągnął także w tym utworze. Na drugim brzegu tęczy zbc@radio.pl. Tak, pędzimy w tych latach 70. naszą magiczną podróż z Warszawy do Kostrzyna. Nie, do Czaplinka. Ale o wszystkich festiwalach myślimy z bogością w sercu.

Darek nie może przyjechać, ale napisał, dlaczego nie może przyjechać, ale w pewnym momencie także pisze w ten sposób. Oglądam obrazki, które wstawiacie, oglądam obrazki tych, którzy już tam są, aby nie myśleć o tym, co mnie czeka w piątek, aby nie myśleć, co będzie później. Łezka się wokół kręci, gdy widzę to pole w kolorach Poland Rock. Pozdrowienia dla całej ekipy, pozdrowienia dla pokojowego patrolu, dla całej wioski sztabów zagranicznych, pozdrowienia dla całego zespołu szpitala Szczecin Zdroje. To dzięki wam ruszyła tam angielska machina i tego kraba udało się szybko znaleźć. Pozdrowienia dla wszystkich. Dbajcie o siebie, dbajcie o innych. Dbajcie o nasz kawałek ziemi. Pozdrawiamy, Darek. Po prostu będziesz mógł wszystko obejrzeć, bo będziemy dzielili się tymi wszystkimi naszymi obrazkami na stronach internetowych. Będziemy podawali relacje. Mało tego, Antyradio, które będzie przekazywało bardzo, bardzo dużo newsów i będzie razem z nami. A do tego jeszcze będzie można nas tutaj jadąc posłuchać specjalnych, na specjalnych falach, o czym będę jeszcze dzisiaj mówił, czyli będziemy was informowali, jak dojechać, co się dzieje, będziemy was raczyli muzą, opowieściami, także na wyjazd, co się też bardzo przyda, aby stąd jak najspokojniej wyjechać. Siemka Jurku, siemka Hodor. Dziś jeszcze ostatni dzień pracy, ostatnie ułożenie produkcji dla załogi, ale głowa już na urlopie. Psak spakowany, jutro rano pakuje się do Ciuchci i kierunek Stargard, a potem przesiadka do Czaplinka, a następnie pierwsza podróż pięknymi polami na teren festiwalu. Super sprawa. Można rozprostować nogi po podróży. Dzisiejsza audycja słuchana będzie na słuchafonach, a przy okazji spacerek, bo ciężko usiedzieć w domu. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Już za momencik się spotkamy w domu. Przesyła Marek Złowicza. I pięknie, Marku, nam pisałeś istotnie ta droga z dworca, tymi polami, łąkami. Codziennie tam jesteśmy, codziennie tam przejeżdżamy, patrzymy na to, co się dzieje wokół nas. Wszystkie te lokalne parkingi super przygotowane. Bardzo czysto, bardzo porządnie. No taka dobra robota. I tak jak jadąc dzisiaj mówi, jaka piękna Polska, jakie piękne łany zbóż. Gdzieś tam już skoszone, gdzieś jeszcze nie są. No ta droga może być istotnie niezwykle cudowną drogą dla oczu, dla nóg, dla rozprostowania nóg. Moi drodzy, Zdrujana. Mówi wam to coś? Dla mnie, pamiętam, w roku 1970, było to absolutnie odkrycie, że tak można grać, że tak można śpiewać, że tak można w tej muzyce być. To są zespoły jak Zdrujana, jak Nurt, które mają jedną płytę gdzieś w swojej karierze, ale w mojej głowie pozostają niesamowicie Zdrujana Anuncjata, 1970 rok.

0: Zdrujana, moi drodzy, zawsze pamiętają te słowa. Spotkałem panią na targach z Koroszytów i kiedy puszczaliśmy sobie tę muzę, to ja już wyśpiewywałem te frazy zapamiętane. Tyle lat, a doskonale je pamiętają chłopacy, tacy zdziwieni. Ła, co to za kapela? No, poznałem panią na targach z Koroszytów. Moi drodzy, dostępna już jest aplikacja festiwalowa na Android i iOS. W aplikacji harmonogram, opcje znalezienia namiotu i samochodu, najważniejsze informacje. aplikacja.polendrockfestival.pl. A ja trzymam w ręku także nasz informator. Kilkadziesiąt tysięcy takich informatorów wydrukowaliśmy. Jest piękny. Tak jak w ogóle design tegorocznego festiwalu, który oczywiście robiliśmy zespołowo, cały nasz dział graficzny, ale także ja mocno się do tego przyłożyłem i bardzo witrażowe są niektóre nasze wzory, bo po prostu to była taka cała układanka z różnych kolorowych wcześniej zaprojektowanych elementów, a później po prostu ciąłem to nożyczkami, układałem na czarnej koszulce, fotografowałem i z tego potem powstawały dalsze koszulki. Mamy nasze trampeczki, trzy wzory bardzo pięknych, także są półtrampki, są białe koszulki, zawsze o nie prosicie, biała koszulka maksymalnie zadrukowana naszymi rysuneczkami czarnymi, takie graffiti. Przepięknie to powstało, naprawdę wygląda to cudownie, w związku z tym zapraszamy, aby z taką pamiątką potem wrócić do domu. Witam, w tym roku niestety z przyczyn niezdarzecznych muszę oglądać koncerty online. Mam nadzieję od wszystkich pozytywnych osób tam będących oglądać zdjęcia i filmiki z festiwalu, żeby poczuć chociaż w małym ułamku atmosferę. Pozdrawiam was, słuchaczy, wszystkich festiwalowiczów. Mam nadzieję, że mała scena tylko z nazwy wytrzyma koncerty zespołu Lejmi Pół i ADKT. Przed chwilą także, przed audycją byliśmy na małej scenie tylko z nazwy, czyli ASP, i powiem wam, że co roku ASP jest przygotowywana scenograficznie inaczej. Zawsze dbamy o to, aby było coś nowego, ale w tym roku Hodor sam przyznał, że robi robotę.
1: No i będzie powtórzenie pewnego motywu, który znacie z dużej sceny, ale może więcej nie zdradzę. Wygląda to fantastycznie i też trochę się zmieniło, jeżeli chodzi o organizację i zagospodarowanie przestrzeni przed samym namiotem. Wygląda na to, że będziecie mogli też potuptać nogą w kurzu.
0: Bo ponieważ mamy większe nagłośnienie, mamy telebim, tak żebyście mogli oglądać. Dwa wielkie bimy, tutaj są ekrany diody na scenie i jedna przy tych liniach opóźniających, także ta przestrzeń jest cała otwarta dla was, abyście mogli się tutaj bawić. Czy was jeszcze pamiętamy? Ależ oczywiście, że tak. Udało się, samochód spakowany, a my już czekamy na poranek, by ruszyć na festiwal. O, jak my się cieszymy, że już za chwilę i my będziemy na najpiękniejszym miejscu na ziemi. Taka mała przypominka. Rodzice, pamiętajcie, by każde dziecko miało opaskiem lub bransoletkiem z numerem telefonu do opiekuna. Słuchawki wygłuszające są również obowiązkowym wyposażeniem małego festiwalowicza. Do zobaczenia w wiosce dziecięcej po Land Rock. Pozdrawiam, wszystkim z całych sił. Paulina i chłopcy z Łobza. Paulina jest z nami cały czas, jakby chętnie czytam takie właśnie maile, bo to one są od was, to nie my musimy także wam przypominać, tylko wy sami powinniście o tym pamiętać, przypominać sobie nawzajem, aby ten komfort bycia u nas był jak najwyższy. Mówisz nam to teraz, mówiłeś i wolontariuszom, ale czy ty także pamiętasz, żeby się dobrze bawić na miejscu? Na jaki koncert w tym roku czekasz szczególnie? My jutro ruszamy najpierw w dom rodzinny w Kołobrzegu, a potem Czaplinek do Zoba. Pozdro PJ. Na jaki koncert czekam? Powiem wam, że na każdy koncert czekam. No jestem po prostu tak otwarty na każdą muzę, która tutaj zabrzmi festiwalowo. Każdy zespół, który jest u nas w line-upie, jest z nami taką niespodzianką i kiedy zapowiadam, to zawsze widzicie, ci, którzy widzą, zostaje na tej scenie, żeby jeszcze sobie posłuchać, a potem także daję nura w tłum, bo chcę tego dźwięku łapać zupełnie nowego, zupełnie innego, bo ten dźwięk jest po prostu zupełnie inaczej odbierany spod sceny i na scenie. Wracam jeszcze do zespołu Klan z Brzytwą na Poziomki, rok 1970, moi drodzy. Ile w tym było wyobraźni? W 70 roku, gdzie wydawało się, że kraj nasz był krajem dosyć dziwnym, PRL-owskim, ktoś już takie słowa układał, ktoś już tworzył taką poezję, a następnie ją fantastycznie wysiewał.

Witaj, Jurku. Właśnie wracam z pociągiem z Warszawy. Chciałem ci bardzo podziękować za to, że to ty 20 lat temu nauczyłeś mnie, aby na chwilę zatrzymać się 1 sierpnia podczas godziny W i oddać hołd powstańcom warszawskim. Nie sądziłam, że po tylu latach zaprowadzi mnie to na start biegu, gdzie będę mogła wyrazić wdzięczność za ich odwagę i walkę będącym wśród nas bohaterom, machając do nich. Tak się stało w sobotę. 10-kilometrowa nocna trasa ulicami Warszawy z przepiękną oprawą chóru była wyjątkową chwilą, momentami trudna, kiedy na końcu trzeba było wbiec na warszawską cytadelę. Trud wynagrodził medal żeliwny pokrywka kanału, jaką poruszali się powstańcy. Przed biegiem udałem się na spacer z przewodnikiem, który opowiedział mi historię budynku Pasta. Już wiem, kim była Basia i o pseudonimie Bomba i dowiedziałem się, że w czasie powstania warszawskiego odbyła się 256 ślubów. Koszulkę z biegu zabieram ze sobą do Czaplinka i ubiorę ją 1 sierpnia. Mam takie małe marzenie, aby być z wami i przeżyć tą godzinę W, tak jak wszyscy będziemy ją przeżywali. Godzina W, 1 sierpnia, godzina 17, czyli nasza sektorówka, która przejdzie nad waszymi głowami. Moment niezwykle ważny, moment taki przepiękny. I tak samo śluby, i tak samo będą one odbywały się w sobotę, czyli 10 par powie sobie sakramentalne tak i przed urzędnikiem stanu cywilnego, czyli panią Gosią oraz także panią burmistrz, a także panem marszałkiem województwa zachodniopomorskiego. No to będzie wyjątkowa uroczystość, a więc patrz, jak to się wszystko niesamowicie zakręca, jak to wszystko wraca. 256 ślubów w czasie powstania warszawskiego. Nawet nie wiedziałem, że to tak dużo tych ślubów zawarto. Bardzo ważna wiadomość. My także będziemy celebrowali 1 sierpnia, godzina 17. I tak sobie pomyślałem, asfaltowe łąki, grupa ABC, moi drodzy, ależ to był numer, jak to się wtedy grało. Asfaltowe łąki, zespół ABZ, rok 1970, zbc@antyradio.pl, Halina Frąckowiak.

0: ja przypominam także, moi drodzy, że cały czas funkcjonuje bank podróży, czyli miejsce do umawiania wspólnych wyjazdów dla osób, które szukają transportu lub mają wolne miejsca. polandrockfestival.pl/bank-podróży. polandrockfestival.pl/bank-podróży. Działa to bardzo dobrze. Mam przed sobą garść takich ogłoszeń, czyli jest to istotnie, no chyba najlepsza metoda, jeżeli nie chcecie sami jechać, albo macie wolne miejsce, tym bardziej, żeby nie było ono puste, w związku z tym ogłaszajcie się i będziemy czekali także na was, już tutaj na miejscu. A ja chciałem pozdrowić, ja mam to zdjęcie, pan diabeł się z całą ekipą, są już, zobacz, Fedor, jak to wygląda, już czekają tutaj w okolicach, już część ekipy czeka na polu niedaleko bramy, ściskamy was wszystkich mocno do serducha, pan diabeł z rodziną i przepiękną ekipą. Francja też już dojechała, do zobaczenia. Cieszymy się, to jest taki niesamowity widok, piękny. O, już nawet widzę, już tutaj podeszli
1: sztab,
0: tak,
1: macha.
0: Jest sztandar, czyli jest sztab zagraniczny, wioska sztabów zagranicznych będzie oczywiście u nas funkcjonowała. Przypominamy także, że płatne prysznice, ale ważniejsze jest to, że one będą czynne 24 godziny na dobę. W ogóle wszelkie pytania kierujcie na kamp@rockcamp.pl, chociażby w sprawie prysznicy. 1000 patrolowców będzie działać na festiwalu, pokojowy patrol. To są ci, którzy są na festiwalu. 32, 18 grup lotnych, czy 23 grupy stałe. I także pamiętajcie, że medyczny patrol, czyli 200 medyków, 4 punkty terenowe, 2 punkty scena, szpital polowy, zespoły wyjazdowe. I także o tym przypominamy, że jeżeli widzicie, że się gdzieś tam pali kogut, gdzieś to wszystko tam miga, no to jest absolutnie czas zrobić wszystko, aby taki pojazd się mógł swobodnie poruszać po tych naszych drogach, bo wiadomo, że jedzie, po prostu jedzie, aby gdzieś komuś udzielić pomocy. Pakujemy się właśnie, widzimy się nie dziś, ale już jutro. A i skoro grasz na drugim brzegu Tęczy, to proszę przypomnij, że w sobotę 1 sierpnia o 10 rano już 7 Marsz Równości na festiwalu. Kochamy was, Paciala, Nora i buziaki dla Chodora. Tych marszów to nie tylko będzie Marsz Równości, będą i biegi, ale to już za moment będziemy o tym wszystkim mówili. Aktywności jest mnóstwo. Mnóstwo aktywności, a po raz pierwszy jest także aktywność taka sportowa. Dosłownie niedaleko antyradia, specjalna strefa, którą Jurek Górski otwiera i gdzie będzie można cały czas jakby zrelaksować się pod okiem bardzo, bardzo dobrych instruktorów. Tam jest z nimi także moja córka Ola, będzie z wami i ćwiczyła, ale także mówiła o waszym dobrostanie, o tym, jak się odżywiać, o tym, jak żyć.

A Robert napisał: dziękuję serdecznie za zespół Nurt. Pan Aleksander Mrożek, grający w zespole na gitarze solowej, pochodzi z Katowic. Nie wiedziałem o tym zespole. Urodziłem się 3 lata po założeniu zespołu Nurt. Mnie ujmuje to, że dzieliście swoimi muzycznymi wspomnieniami. Każdy z nas ma wspomnienia. Mnie coraz bardziej ciągnie do tego, co przeżywałem muzycznie w latach młodzieńczych. Choć nie tylko, bo jako starszak także wiele cennych artystów udało nam się poznać. Moje zachwyty nad muzyką ewoluują, zmieniają się, jednak wciąż czasami włączam sobie Dezertera, grupę Jam, czy też Pink Floyd. Radio jest fantastycznym medium, skrojonym do dzielenia się muzyką. A ty, Jurku, jeszcze raz powtórzę, dzieli się od wielu, wielu lat, za co czapki z głów. Zapowiada się cudna audycja. Pozdrawiam serdecznie Roberto w tej cudnej audycji. O właśnie, niech będzie chociażby ten live motyw, który nas tak sprowokował, żeby dzisiaj taką muzyką pograć. Czesław Niemen, czy mnie jeszcze pamiętasz? 60

już nie. A ja mam przed sobą przepiękne zdjęcie. Na zdjęciu jest pan Bogusław, który trzyma swojego wnuka. Wnuczek, chyba to wnuczek jest, tam jest to wnuczka. Ma słuchawki oczywiście, a dziadek z radością nosi do góry, do góry, do góry. Siema Jurek, siema Antyradio. Piszę do was z ogromną prośbą, małą niespodziankę dla mojego taty Bogusława. W środę 29 lipca kończy 77 lat i właśnie w tym dniu melduje się na polu namiotowym na Poland Rocku. To będzie jego trzeci festiwał. Był na 25, 30, teraz idzie na 32 edycję. Korzysta z niego w 100%. Koncerty, wykłady, warsztaty SP, NGO. Wszystko, a do tego w tym roku pierwszy raz pobiegnie w biegu policzym z cukrzycą. Mój tata jest wojownikiem. Pokonał raka, przeszedł zawał, a dziś jest w świetnej formie. Nie narzeka, nie zwalnia tempa, podróżuje. Często zawstydza dużo młodszych od siebie. Jest najlepszym dowodem na to, że wiek to naprawdę tylko liczba. Wiem, że na festiwalu trudno o takie niespodzianki, na przykład ze sceny, dlatego pomyślałem o twojej audycji. Tata bardzo lubi słuchać, zaraz będzie się, no więc jeśli znalazłby się chwila, żeby przeczytać ten list, albo po prostu pozdrowić Bogusława z Gliwic i złożyć mu życzenia z okazji 77. urodzin, byłoby to dla niego super sprawa i prezent, którego się nie spodziewa. Dziękuję ci i całej fundacji za wszystko, co robicie. Do zobaczenia w środę na polu festiwalowym. Siema, Ewa z Gliwic. Jest Ewa, jest Bogusław, jest... jest mnóstwo przepięknych ludzi tutaj razem, w związku z tym Bogusław ściskam bardzo mocno, serdecznie z okazji urodzin, które już dosłownie tuż, tuż i tak specjalnie dla ciebie 2+1, chodź pomaluj mój świat, 72 rok, zwcmałpa.antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Doktor Strzyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

w kolejnej godzinie, moi drodzy, przywitał was Czesław Niemen. Sukces, 68 rok. Pamiętam, jak bardzo przeżywałem także ten utwór, ale także przeżywaliśmy z wieloma przyjaciółmi film, który zrobił Marek Piwowski pod tym samym tytułem. No, film jakby nie pokazywał z najlepszej strony Czesława Niemena, trochę tak jakby się tylko nawet z niego naśmiewał, ale niewątpliwie Czesław Niemen także zrobił nieprawdopodobne w mojej głowie przewrócenie do góry nogami patrzeniem na muzykę i w jaki sposób to robił, w jaki sposób śpiewał, w jaki sposób występował na scenie. Widziałem jego koncert w sali kongresowej, był właścicielem organów Hammonda i to także brzmiało. I to nawet Marek Ałaszewski z zespołu Klan, kiedy przygotowali taką rock operę, to także Czesław Niemen pożyczył im po prostu instrument, który nadał temu niesamowity wyraz. Dzisiaj o takiej muzyce mówimy, bo z taką muzyką także codziennie ruszamy, moi drodzy. Zaczynamy od sukcesu. Sukces leci u nas w samochodzie, a my robimy albo marsz, albo objazdówkę. Żeby zrobić marsz spod naszego kampa, gdzie wychodzimy i idziemy tak, jak będą biegli wszyscy ludzie na tym dystansie 3250 metrów w biegu policzyć się z cukrzycą. My robimy 6800 kroków. Dzisiaj jedynie rano padało, w związku z tym nie szliśmy, ale być może jeszcze wieczorem zaliczymy taki marsz, a więc chodzone będzie. Chodzone po naszym najpiękniejszym festiwalu świata będzie, bo tak dużo się dzieje. Właśnie kątem oczka także patrzę na tą strefę oświetloną, piękną, tą strefę sportową, która pierwszy raz zafunkcjonuje na najpiękniejszym festiwalu świata. O godzinie 20 powiedzieli panowie, zapraszamy do nas, bo będzie wtedy próba świateł. Teraz na naszych wielkich liniach opóźniających, na tych wielkich wieżach, także cały czas migają światła, a więc już jest nagłośnienie flyowane, już jest na górze, a więc wygląda to mocno, moi drodzy, robi to robotę niesamowitą, a my nawet z tego miejsca antyradia widzimy nasz Siemaszło, ponieważ stojąc w kolejce będziecie mogli sobie dokładnie wszystko zobaczyć i w tej kolejce ten czas spędzić przyjemnie, bo u nas kolejka jest przygodą, a więc wszędzie tam, gdzie są kolejki, koło młyńskie ma wielką, diabelski młyn ma wielką, ogromną kolejkę, nasz supermarket ma kolejkę i te kolejki są wręcz tak jakby wmontowane w to, co się dzieje na najpiękniejszym festiwalu świata. I do tych kolejek zapraszamy bardzo się ma, to już zaraz, ruszamy przed szóstą, prawie jestem spakowana, miałam do wyboru nie jechać w ogóle albo zabrać ze sobą laptopa i pracować zdalnie na festiwalu. Także laptop jedzie ze mną, nie mogę się doczekać spotkania z wami, ściskam mocno, pozdrawiam, Marta, witam, właśnie się pakujemy, auto wypakowane po sufit, jutro wyjazd rano o godzinie 8, do zobaczenia na najpiękniejszym festiwalu świata, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, Adam, Dorota i Jeliska z Gniewkowa. Ja przypominam, staracie się nie brać jedzenia ze sobą, naprawdę wszystko po cenach tych normalnych, takie jak macie u siebie w osiedlowym supermarkecie, takie ceny są także i u nas, więc nie ma co dźwigać, na pewno weźcie coś na ewentualne chłodne noce, ewentualnie żeby się okryć, bo jak coś sypnie z nieba, no to warto też być na to przygotowanym, ale generalnie bierzcie ze sobą dobry nastrój. Ja jeszcze w ferworze pakowania, niestety życie stawia różne wyzwania po drodze, ale nic nie powstrzyma mnie przed powrotem do domu. Jeszcze parę rzeczy dopakować, jestem gotowa. Wyjazd o wschodzie słońca i będę w sam raz na otwarcie bram. Jestem gotowa na każdą pogodę, a może w razie czego straż pożarna nas poratuje jak za starych, dobrych czasów. Nie ma słów, które opiszą, jak się cieszę i jak jestem wdzięczna za to, że wam się chce. Do zobaczenia jutro w domu. Ściskam, Basia. Siema, tym razem nie będzie mnie na najpiękniejszym festiwalu świata ciałem, ale duchem zawsze. W ostatnią noc pracy, jak Time Killer wziąłem książkę, rób to, co chce, ta 20 lat grania sercem na dłoni. 12 godzin przeszło jak z bata trzas. Tak więc odpowiedź na pytanie, czy mnie jeszcze pamiętasz? Pamiętam. Kręciowa. Jeszcze kręciła się w telewizyjnej dwójce, a ja już byłem wolontariuszem w Łodzi. Peace, love and music, kochani, szczęśliwej drogi na i z festiwalu IREX pod Wadowic. Będziemy was informowali i zaraz będę o tym mówił, o tym, w jaki sposób byście mogli słuchać komunikatów, jak do nas dojechać bezpiecznie, a później jak od nas bezpiecznie wjechać. Jeszcze raz wrócę do zespołu Nurt, który was przywitał godzinę temu. Piszę kredą na asfalcie. Rok 73. ZBC@antyradio.pl.

Urbano Rytm, moi drodzy. 73 rok, ale jakie nieoczywiste granie. 73 rok. Chyba dla wszystkich, którzy już jutro wjeżdżają na Poland Rock w Czaplinku i dla tych, którzy nie mogą przyjechać, tak jak właśnie w tym roku po raz pierwszy ja z moją żoną, ponieważ cała miłość i cała energia, którą mogliśmy wyciągnąć właśnie z festiwalu, to na Poland Rocku poznaliśmy się tam, w Płotach, a przed dzień festiwalu wzięliśmy ślub, no i prawie w tym pięknym miejscu w poprzednim roku urodził nam się syn. W tym roku. Tylko i wyłącznie online'owo, ale mam nadzieję, że już za rok pojawimy się na polu namiotowym we trójkiem. Łukasz, który was bardzo serdecznie pozdrawia. Z niecierpliwością odliczam godziny do kolejnej edycji festiwalu, który zapowiada się zacnie, wszak wyczekiwaliśmy na to od sierpnia zeszłego roku. Nie wiem, czy mnie puszczą na urlop, ani czy zatwierdzili Sikalafona, ale jedno jest pewne, przylatuję jutro i wraz z Grzesiem i Damianem zjawiamy się. Drogi Jurku, swego czasu wysłałam tobie dość obszerny list, licząc bodajże 20-22 punkty poruszające kwestie organizacyjne. Czy zapoznałeś się z nią do końca? Tak, moi drodzy, Kamili z Wellington. Tak, bardzo sobie wzięliśmy w ogóle wszystkie wasze uwagi pofestiwalowe do serca. Bierzemy sobie, obgadujemy to. Naprawdę parę rzeczy zmieniło się przez te kilka lat tu już w Czaplinku, organizując festiwal, właśnie kiedy czytamy wasze listy. Cudna muza i te asfaltowe łąki, uwielbiam. Audycja z pola generuje jakąś dodatkową moc. Pozdrawiam, Krzysiek z Łagowa. Czekamy, Krzychu. Drogi Jurku i Hodorze, cała ekipa ZBC. Ale dziś muza sentymentalna, pisze Jola. My spakowani jutro rano wesoło ruszamy na festiwalowe pole. Kochani, życzę spokojnych dojazdów na festiwal i wszystkim, którzy ciężko pracują, aby przygotować festiwal i nas przyjąć, wielki ukłon. Jurku i Chodorze, niech moc będzie z wami. Do zobaczenia z wami wszystkimi na naszej ziemi. Ściska Jola ze Szczecina. Słuchajcie, festiwal to jest obsługa kilku tysięcy osób, które tak, bardzo miło, że piszesz o tym, Jolu, które bardzo pracują na tym, abyście się wy tutaj czuli jak najlepiej. Ale powtórzę to jeszcze raz, o czym mówiłem godzinę temu. Także dziękując, że nam pomagają, że tu przyjeżdżają, że bardzo często są to także grupy wolontariackie, Pokojowy Patrol, chociażby. Wszystkim mówię, także bawcie się dobrze. My też się chcemy tutaj dobrze bawić. Po to robimy ten festiwal. To nie jest wykonanie jakiejś roboty. Jeszcze musimy znaleźć na ten festiwal pieniądze od naszych partnerów, od ludzi, którzy chcą razem z nami się bawić, których pokazujemy, o których mówimy, które mają swoje strefy, które także się przygotowują na tych strefach bardzo starannie do tego, jak z wami być. Klementyna, dziś jednym uchem jestem na nasłuchu, bo choć auto już spakowane, to trzeba się jeszcze ogarnąć przed podróżą i dziś wcześniej pójść spać. Jutro start z Kłobucka około godziny 4 rano i po południu widzimy się już na polu. Ja właśnie pakuję plecak, sprawdzam, czy wszystko jest. Już nie mogę się doczekać. Jutro, skoro świt, podróż po raz 8 na festiwal. Wracam jak do siebie z uśmiechem. Jadę na ładowie bateryjki beztroską i optymizmem podsyłam zdjęcie mojego małego kompana. Prawdziwe festiwalowe zwierzę o pozytywnym przesłaniu. Trzymaj słońce dla nas, a my je przetrzymamy dla ciebie, jak już dotrzemy. Pozdrawiam, Aga z Jaworzna. I jest istotnie mały, przepiękny, pleciony z różności zwierz, który ma dużo tutaj bardzo pięknych symboli Poland rockowych. Breakouci, moi drodzy, to właśnie ta płyta Na drugim brzegu tęczy, po którą się stało, która miała zajebistą okładkę, która była nowoczesna, która była czymś niebywałem. Na drugim brzegu tęczy, Antyradio, moi drodzy, dzisiaj dla was gra, tak jak mówicie sami. Jest tu energia, jest energia z tego pola, po prostu emanuje i już. zbc@antyradio.pl Na drugim brzegu tęczy. Breakouci, moi drodzy. 69 rok. No, sporo.

Moi drodzy, jak sami wiecie, mamy radio, nasze radio tutaj polowe. Ono nadaje już od wtorku, od godziny, czyli od jutra, od godziny 9 do godziny 22. Środa od 9 do 20, a potem we czwartek, piątek, sobota, niedziela, wtedy, kiedy już zaczynamy grać, to zaczyna radio nam po prostu, moi drodzy. O, ktoś do mnie dzwoni, nie teraz, już, Bodzio, nie mogę odebrać teraz. Radio, kiedy u nas gra, kończy w czasie koncertowych dni o godzinie 15. Ale uwaga, zanotujcie sobie częstotliwość 95,8 MHz. Stawiamy radio, które będzie miało odbiór w promieniu 5 km od Czaplinka i będzie nadawało przez cały czas, 24 godziny na dobę. A więc jeżeli do nas jedziecie, to radio będzie nadawało do godziny, na przykład jutro, do godziny 20 także na polu, a później może się także słuchać tego w samochodzie, kiedy będziecie jechali. Tam także wszelkiego rodzaju komunikaty, informacje przez wszystkie dni festiwalowe. Co się dzieje na drogach, to się bardzo przydaje, co się dzieje na parkingach. Te wiadomości także się przydają, ponieważ jak jedziecie do nas, to nasłuchujecie, na który na przykład parking już jest cały zajęty, w związku z tym nie będzie tam jechać. 95,8 MHz. Przypominają mi się czasy sprzed wielu, bardzo wielu, wielu lat, kilkudziesięciu lat, kiedy w Jarocinie funkcjonowało radio, to się nazywało Radio, czyli rozgłośnia harcerska. W samochodzie typu Pszczółka, takim wojskowym, stała radiostacja, był wystawiony maszt, Adaś Halber, redaktor Adaś Halber, absolutny mistrz świata, jeżeli chodzi o historię zespołu The Beatles. On prowadził te audycje i my także byliśmy dopuszczeni, wtedy było to moje pierwsze radio. Nadawaliśmy do późnych godzin wieczornych, mało tego, przyjechałem na Jarocin Fiatem, którym się małym, maluchem, który się coś urwało. I dzięki temu, że to radio nadawało, to coś, co się urwało, znalazło się w Jarocinie w jakimś warsztacie, przyjechali, naprawili samochód, po prostu był jeżdżący. Była to absolutnie fantastyczna przygoda i jak ty czytałem któryś mail, radio to jest radio, radio to jednak niesie niesamowitą opowieść. Pomyślałem sobie, że teraz radiowo zabrzmi tak, że ta muzyka, którą chłopaki wybrali, to oni później jak jechali, to mówią tak: Jurek, a jak ci się to podoba? Bo to jednak ma swój niesamowity charakter. Jan Skrzek, O mój Śląsku. Chyba z 5 razy wracaliśmy do tego numeru, do tego śpiewania, do tego sposobu zablusowania po śląsku u nas w radiowej drodze tutaj na festiwal. I tą muzyką się dzisiaj z wami dzielę. zbc@antyradio.pl. A nawet powiem, dzielimy się. Jan Skrzek.

A ja, moi drodzy, także przypominam tu taki najbardziej bieżący rozkład jazd. Jutro o 12:00 wejście publiczności, czyli na teren festiwalu, a o 18:00 drugi przemarsz jednorożców, start przy strefie Pomorza Zachodniego. We środę oczywiście rozdajemy nasze świadectwa i we środę dodatkowo audycja, specjalna audycja, tradycyjna już, także zaraz będzie ciemno, środowa audycja. O godzinie 8:00 we czwartek, do 8:30 zdjęcia parady zabytkowych Volkswagenów przed dużą sceną. To także już jest nasza tradycja. Przepiękne ogórasy się zjeżdżają. No, barw jest tym tak dużo. Dla mnie, dla mojego pokolenia to jest absolutnie samochód, który po prostu jest cudem, no takim emocjonalnym. I ta parada zabytkowych samochodów będzie szła od bramy przy Słonecznikach, będzie jechała do wyjścia. 10:30 we czwartek przybijanie flag. O godzinie 12:00 bieg policz się z cukrzycą. Pierwsza konferencja prasowa także odbędzie się już we czwartek. A o godzinie 14:00 przemarsz sztabów zagranicznych z wioski pod dużą sceną. Uwaga, w piątek o godzinie 13:00 bieg odlot, czyli miejsce strefa przy Pomorze Zachodnim. Marsz Równości, już o nim mówiliśmy. 10:00 w sobotę o godzinie 10:00 Marsz Równości. A o godzinie 11:00 śluby, miejsce strefa Pomorza Zachodniego. I mamy drugi bieg odlot, tym razem o 13:00 w sobotę także odbywa się bieg. Godzina W, godzina 17:00, czyli pod dużą sceną wszyscy się spotykamy. W niedzielę, no tak się umawiamy, że do godziny 12:00 jakby opuszczamy ten teren najpiękniejszego festiwalu świata. Po prostu będziemy powoli jechać do siebie. Siema Jurasie, siema Kolodorze. Jakub z Krakowa i Ania z Siechanowa, pozdrawiamy z Machlin. Właśnie zaparkowaliśmy, widzimy się jutro. Przez całą trasę zastanawialiśmy się, jak to wreszcie z wjazdem na parking, bo wszystkie komunikaty mówią o godzinie 12:00, czyli wtedy, gdy otwarcie bram. Czy możemy dostać odpowiedź? Tak, o godzinie 12:00, wtedy także wjeżdżacie na parkingi, te, które są u nas. I w drogę nocne lądowanie przy lotnicu, czekamy na otwarcie bram, a wcześniej parking. Siema z Grodziska Mazowieckiego, Wojtek z córkami. Ja jeszcze w pracy siedzę, zakopana w lekach i zastrzykach. Dzisiaj, jutro do 21:00. Plecak już prawie spakowany, w środę o 5:00 rano śmigamy do was około 700 kilometrów. Oj, ciężko jest się skoncentrować w pracy. Niestety ze względu na zdrowie musiałam w tym roku odpuścić medyczny patrol, ale mam nadzieję, że za rok już spełnię moje obietnice i swój plan. Do zobaczenia we środę. Natalia do nas napisała: Krio, ale wykopaliska nam zapodajesz dzisiaj. Wielkie za te dźwięki, dzięki. Mam nadzieję, że zapas słońca i pięknej pogody wystarczy na czas festiwalu. Więcej się nie zmieściło w bagaż. Wiolę się szykuje do wyjazdu. Chris Bormow, cześć Jurek, cześć Hodor. Po kilku latach przerwy w piątek widzimy się na polu. Cieszę się, jak lata temu, kiedy przygotowaliśmy pierwsze przystanki Woodstock w Ostrzynie. A dzisiejsza muza, no panowie, to też moja młodość. Siema, do piątku, napisał Zdzichu Garczar. Ściskamy, Zdzichu, czekamy na was i na ciebie, i na Grazie. Paweł napisał: siema chłopaki, ja jeszcze w pracy. Jutro melduję się razem z żoną Manią na najpiękniejszym festiwalu świata. Pozdrawiam serdecznie za kierownicy. Paweł z Krakowa, witajcie, my już spakowani. A to oznacza jedno: wracamy do domu, widzimy się jutro. Pozdrawiam młody, Lena i Wiola z Gliwic. Ja liczę na to, że będzie jakiś nieznany mi artysta, po którym popłynę jak przy świętej pamięci Witku Muzyku z ulicy. Zwłaszcza piosenka na bis, gdzie słuchałem jak zahipnotyzowany ze łzami w oczach. Kto wie, o jakiej piosence mowa, to zrozumie. Jeszcze raz pozdrawiam z Chełmka, napisał Tomek. Tu piękne zdjęcie, ale cudni ludzie. Dobry wieczór, tylko i Chodorze. Marta na konieczne. Jesteśmy już na miejscu, czekamy na jutro z niecierpliwością w towarzystwie piękniejszej ekipy świata, czyli ekipy fanklubu ZBC. 2000 kilometrów, szczęśliwie przejechany, ale wszystkie drogi prowadzą do domu. Ściskam, już nie tęsknię, bo jestem w najpiękniejszym miejscu na świecie. Jaram się, że za 24 godziny będę z mężem już na festiwalu, czyli w zupełnie innej rzeczywistości. Kocham to. Przed otwarciem na spotkanie
na spokojnie się rozłożymy. Miodzio, marzenie mam i wielkie, ogromne, więc jest to marzenie Pawełka, ale skoro tak, to i moje, bo uwielbiam ja, on jest szczęśliwy. Ojej, co za zdanie. Marzymy, abyśmy razem wyszli na odbiór świadectw. Mąż pisał kartkówkiem, a ja jestem tylko wierną towarzyszką, na której obecności jemu jakoś dziwnie wciąż bardzo zależy. Hi, hi, hi. Jakby była taka możliwość, będę wdzięczna. Pewnie, że tak, będziesz razem, bo przecież mówimy, przy rozdaniu świadectw jesteście z najbliższymi, a więc z rodzinami. To oni muszą także cieszyć się z waszych osiągnięć edukacyjnych. Co to jest? Romuald i Roman. Słuchajcie, jeszcze raz wracamy do Romualda i Romana. A jaki to był numer? Pytanie czy hasło? Nuciliśmy to. No bo to samo się nuci. Pytanie czy hasło?

0: proszę bardzo.
1: Panie Jerzy, proszę tutaj. Raz, dwa, trzy, trzy, dwa raz. Dobrze. Czasem jest po prostu zabawnie. Kochany Jurku i Chodorze, kochana rodzinko, ogromna wdzięczność mnie ogarnia za ludzi, którym się chce to wszystko dopracować w przegółach. Tak od serca.
2: Tak od serca, to kieszenina z odruszniów z mokrej. Za sprzyjającą okoliczności możliwość wzięcia udziału w tym festiwalu, bo mimo ogromnych chęci nie każdemu jest to dane. Dlatego z tą właśnie wdzięcznością jedziemy na festiwal, by go celebrować, czuć, smakować, doświadczać całych sił, rozkoszować się chwilą, by ten dany czas wydłużać ile się tylko da, a pozytywne obrazy, myśli, inspiracje gromadzić w sercu jak w plastrze miodu, po czym zabrać go ze sobą i dzielić się tym, co dobre, z innymi. Dziękuję, niech moc będzie z wami. Buziaki dla całej rodzinki. Kochany Jurku Chodorze, pozdrawiamy z parkingu. Jest Ania z Krakowa, Marta z Francji, papież, diabły, 1/4 tygrysków. Ale świetną muzę gracie. Jestem zachwycona, bo kocham te piosenki. Co mogę powiedzieć? Jak zwykle żal, że nie przyjechałem wcześniej. Od jutra czas przyspieszy i to mocno. Asia Strzebiszewa, piękna fota. Siema, serdeczne pozdrowienia od ekipy Śniętych Ryb. Bagaże spakowane, nastrój nakręcony na 150. Jutro o 8 wyruszamy. Zaraz będzie ciemno, a zamknij się. Siemerek, siema ekipo. Oczywiście, że jestem i jeszcze pamiętam. Napisał Piotr Wariat z Opola. A jak nie pamiętam albo nie znam, to chętnie sobie przypomnę lub poznam. Każda dobra muzyka to dla mnie okazja do posłuchania, zabawy, a doskonała muza dzisiaj. Ubiegłoroczny koncert Old Breakout to jedno z moich ulubionych wspomnień z tamtego festiwalu. My już wyruszamy, żeby być na otwarcie bram, a nawet chwilę wcześniej, by móc się jak najdłużej cieszyć towarzystwem naszej kochanej festiwalowej rodziny. I mam jeszcze tu pytanie a propos świadectw. Piotrek Wariat z Opola. Po prostu jesteś. No zobaczymy, czy jest to świadectwo, czy go nie ma. Siema, serdeczne pozdrowienia od ekipy Świętych, to już było. Hej, na Woodstockowym polu nie było mnie około 15 lat, napisał Rychus z Krakowa. Byłem tam kilka razy za czasów osiągania pełnoletności, a teraz wracam jak za dawnych czasów. Cieszę się, że jesteście i znów będę mógł to przeżyć, jak wtedy pakowało się do plecaki kostki, plus dobry humor, plus namiot i plus karimata. Witam ponownie, tak, słucham sobie waszej audycji i przyszły mi na myśl dwa piękne utwory. Procol Harum, Omega, za każdym razem, gdy słucham tych piosenek, coś tak jakby we mnie pęka, moi drodzy. Dzielimy się tą muzą. Jeszcze raz przypominam, jechaliśmy tutaj z Warszawy, pogoda była taka no w kratę. A to padało, a to znowu było słoneczko, a to padało, a było słoneczko i ta muza sama po prostu jakoś do nas przyszła. Mamy tej muzy strasznie dużo, ponieważ mamy wszystko zarejestrowane, co się dzieje na Poland Rock Festivalu. A tak przy okazji, moi drodzy, zaczynamy nasz plebiscyt Złotego Bączka zaraz po festiwalu. Pierwszy raz, zaraz po festiwalu. Uniosłem głowę, co tu się dzieje? Te linie opóźniające, te wieże palą się teraz białym światłem. No to w ogóle wygląda tak, jakby to miało tutaj być jakaś baza UFO niesamowitości. Co to za numer?
1: Grupa Stres, 2 lata świetlne i to tak dobraliśmy dzisiaj.

A to ważny mail, tak więc go szybko przeczytam. Cześć wszystkim, jak się macie, kto już jest w drodze szerokości dla wszystkich, liczę, że przebiję piątkę z jak największą ilością osób. Wózek sprawdzony, gotowy na 15 raz rzędu, bardziej nie będę. Doczekać się nie mogę, mam nadzieję, że będę wszędzie i nigdzie. Ludzie, jak ja się cieszę na wiele spotkań. Pozdrawiam, Piotrek Piętosa. Piotrek, a ja dzisiaj wędrowałem tą specjalną wyłożoną matą, taką, ona jest aluminiową, amelinową, która łączy dwie szerokości, dwie te nasze wielkie drogi, bo o to także prosiłeś, mówiłeś, że ciężko się wózkiem tak przemieścić z jednego miejsca na drugie miejsce po glebie. W związku z tym położyliśmy dwie takie maty, ta jedna jest na wysokości ASP, tak gdzieś mniej więcej jest, i druga chyba już nie pamiętam, tutaj zaraz przed koncertami, także przejazd z jednego miejsca na drugie już teraz będzie o wiele prostsze. Meldujemy się z Wielkiej Brytanii, odpalamy naszą wyprawę na Poland Rock. 1500 kilometrów w jedną stronę. Pozdrawiamy Michał i Paulina, cały tutaj opis tego wszystkiego. Przed nami godziny za kierownicą, litry kawy, śpiewanie do radia, niestety dla innych kierowców. Walka o to, kto wybiera muzykę i obowiązkowe daleko jeszcze, co jakieś 30 minut. Jeśli usłyszycie nazwę audycji, obiecujemy, że następne 1500 kilometrów przejedziemy jeszcze większym uśmiechem. Hej, hej, hej, hej, hej. Pisze tutaj Rojber, czyli ninja w załączniku, zdjęcie z ninją w Kotrzynie z tego roku. Też na

Kofta, który napisał słowa tej piosenki, a potem chyba go trochę przeraziło, że ta piosenka zdobyła taką popularność, więc zaprosił na scenę, słuchajcie, zespół Tropicale Tahiti Grande Bande. Jak powiedziałem chłopakom, że taki zespół istniał, to oni powiedzieli: nie wierzymy. Zobaczcie, jak oni to zaśpiewali, ten jego wielki przebój, Tropicale Tahiti Grande Bande. Tak myślę, w 1974 roku, gdyby tak was budzić o godzinie 8, no na przykład tym utworem.

0: dzień.
1: Kto tam? Dzień. I tak możemy właśnie przywitać się na dobry dzień. Moi drodzy, dzisiaj specjalna audycja. Taka trochę audycja drogi, bo tak my zmierzaliśmy tutaj kilka dni temu w stronę Czaplinka. No pełni nakręcenia, pełni takich dobrych myśli. I powiem wam, że jadąc także zostawiamy wiele rzeczy. Wy także zostawcie wiele rzeczy jadąc tutaj do nas. Daleko za sobą tej takiej codzienności naszej polskiej, bo od niej się odcięliśmy. To dosyć poważne. Nie mamy tutaj nawet żadnego podsłuchu, podglądu, co się dzieje, kto komu co mówi, jak to wszystko wybiega. Nawet nie zaglądamy do telefonów, do tych wszystkich newsów, które gdzieś są ważne może, ale stwierdziliśmy, że ważnym jest to, jak my tu się czujemy. A więc ważnym jest poczucie, poczuć trawę, poczuć jak to wszystko pachnie, poczuć te pola, poczuć te wędrówki, poczuć to łażenie, poczuć, że znowu nowe światełko się zapaliło. Patrzę jeszcze raz, ogarniam wzrokiem całe to pole. Mnóstwo tych punktów świetnych jest. To wszystko się robi bardzo kolorowe. Przepiękna na tych naszych wielkich ekranach przy scenie. Przepiękna reklamówka. Taka obrazy, które będzie się pokazywał cały czas już podczas waszego pobytu na festiwalu. Feria kolorów, która tworzy ten nasz design rozpoznawalny, jeden jedyny chyba. I myślę, że jak ktoś pisał, czekam na muzykę, która mnie poniesie, która mnie zaskoczy. Słuchajcie, tych momentów będziecie mieli tu naprawdę mnóstwo, bo ja czekam na każdy dźwięk, który będzie na małej scenie tylko z nazwy, czy na dużej scenie, a także na wasze dźwięki, bo jesteście jedną wielką, ogromną, także muzyczną, taką piękną kakafonią. Uwielbiam to, kiedy przejeżdżamy naszym takim małym pojazdem, także sobie zbijamy piątki, pozdrawiamy was, cieszymy się, że jesteście. Zaczęliśmy zespołem Nurt, będziesz panią w moim piekle, ale to sobie nuciliśmy wielokrotnie. Dojedźcie szczęśliwie. Dojedźcie tak, żebyście byli zadowoleni i z pełną werwą takiego dobrego, optymistycznego nastawienia na to, żeby pewne rzeczy zostawić z tyłu, za sobą, wejść do nas, na nasze pole.

jutro o godzinie 12. Spotykamy się, a potem we środę będziemy się z wami także widzieć, będziemy z wami rozmawiali. Nie wyłączajcie radyjka, Makak ma swoją audycję, już powoli także zmierza do nas, także będziecie słyszeli jego niebiański głos, który będzie przekazywał to wszystko, co się dzieje na najpiękniejszym festiwalu świata. Kochamy was bardzo mocno, ściskamy, tworzymy wszyscy razem ten festiwal. Pamiętajcie, wszyscy razem go tworzymy, więc wszyscy za niego odpowiadamy, żeby był czysty, żeby był bezpieczny, żeby był jeden, jedyny, najpiękniejszy na świecie. Siemanko, mówię ja i Chodor. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Przed wami zespół Nurt. Dziękuję, że wam ta muzyka się podobała. Trzymajcie się. Pa.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktorami Show. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: This is Philip A. Jansomo and you are listening to Makakofonia. Baby have fun and my description is one big nipple.
3: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk, miłość

bez mała. Nie jeden onioł zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wre.

bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat. Stała się jego korną niewolnicą, dawnych kompanii porzuciła gwar. Czy się na mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem. Hej, tam, gdzie dawniej

sześć. Psia krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras i nie zważał wcale na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak glas.

0: żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa, przerwa na życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej górnej na Woli, pośród cepelunek dziś cicho tam. Hej, czy to pogrzeb sunie powoli, to czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Marek-Szarłowski. To był pan Stanisław Grzesiuk w czarnej mańce? Bo to jest rastafariańska solowa ucieczka. Polecam, znaczy ten, pozdrawiam bardzo serdecznie Państwu. Chciałem powiedzieć tak, że życzę przede wszystkim, abyście mieli udany wieczór, prócz tego stosunkowo udanego tygodnia oczywiście. No i co? Pozdrawiam bardzo serdecznie kółko antyróżanicowe i peleton skryto słuchaczy. I tam ktoś jeszcze, jak się podłączy, zapraszamy bardzo serdecznie. Makakofonia, Baby Have Fun, dobry wieczór. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Regen z tej strony, Makakuś.
1: Dobry wieczór, Reniu. Ucałuj, pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, ciebie Makakusiu, mojego kolegę Karola, jego siostrę, siostry, koleżankę Sonię, Renatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko antyróżanicowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Jestem gotów.
2: Nie zatrzyma mnie mrok, nie zatrzyma mnie rok, bo Makakuś jest o krok, by zadzwonić do Makakusia i pozdrowić swego, mojego tatusia, bo kocha go Renusia, która jest tatowa, bo stacja Antyradio jest najlepsza na świecie rokowa.
1: O co chodziło z tym, że ty jesteś patowa?
2: Tatowa jestem, bo bardziej jestem tatowa niż że mam.
1: A, dobrze, niż okej, ja nie zrozumiałem tego. Dobrze, tak, to ja ponawiam, wiesz, pozdrowienia, nie ucałowania dla tatusia. Kochana, był taki plan, żebym wyjechał już jutro, ale niestety on upadł, gdyż nie miałby mnie kto jutro wieczorem zrealizować. W związku z tym stosunkowo udanej nocy ci życzę i możemy się jeszcze dzwonić jutro, jeżeli będziesz tak miła i zadzwonisz do mnie oczywiście.
2: To zadzwoni do ciebie.
1: Super. To ja już czekam, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: A czy Makakuś będziesz, czy nie?
1: Kochana, w środę już nadaję, mam nadzieję stamtąd. Jak dożyjemy szczęśliwie, okej?
2: Okay? Aha, dobra. Bo jak Karolek zadzwoni, to muszę mu powiedzieć.
1: Tak, żeby powiedz mu, żeby się nie... Ale radio jak najbardziej powinien mieć tam włączone, wiesz?
2: Tak.
1: Z kolegami. Dobra, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: No, ja tobie też wszystkiego dobrego. To pa.
1: Pa. Moi drodzy, Rex Brown, basista zespołu Pantera, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem. Rex, that's especially for you.

Mam nadzieję, że ten festiwal właśnie zbliżający się tak się po mnie radośnie przejdzie. Jak w tym utworze była o tym mowa? Walk All Over You, 22 minuty temu minęła 22. Przy okazji zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. To z trzeciego albumu zespołu AC/DC, Highway to Hell z 1979. To ostatni ich album z Bonem Scottem, no bo on w 80. prawda, przedawkował alkohol. Powiedzmy to sobie szczerze. Tak. Jeden mój przyjaciel też tak sobie zrobił czas jakiś temu. Pewnie tego się przestraszyłem. Nie, rzuciłem wcześniej. Trudno, nic to. Kochani, cofniemy się do 27. Wróć. Do 2 sierpnia 2019. Skąd ja tu wziąłem tą? Dobrze, to się przerobi, poprawi się coś tam. Bardzo proszę o informację. Serdecznie pozdrawiam mojego prywatnego ochroniarza. Ta pantera dla Rexa. Coś pięknego. Rewelacja. Dobrze. Witek, muzyk z ulicy, zagrał tam właśnie na żywo. Koncert to był na małej scenie. Tylko z nazwy nic się nie zmieniło. Na najpiękniejszym festiwalu świata. To zrobił właśnie wtedy.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Siema, z tej strony Bartek z zespołu Hipnozaur. Makakofonia, baby have fun. Czytam to Suta Makaka.

Light Up the Sky też może, być może wykonają na szybko tam, nie wiadomo. To było o tym, o dziaderstwie, moi drodzy. Utwór nazywa się Growing Old, czyli jakby nie patrzeć, to o tym. Niestety. Mają zagrać w czwartek wieczorem przed gwiazdą. Robią jako support dla Myslowic. Nie wiem dokładnie o której, ale nie zamierzam zdobywać żadnych koszulek lidera podczas trwania najpiękniejszego festiwalu świata. Mam nadzieję, że pozwolą nam tam coś dla Państwa puścić na żywo, bo to tak fajniej niż z płyty czasem. Nie wiem, może jestem w błędzie. Ci też tam kiedyś fajnie grali, ale rzucimy się na album normalny. Nie wiem, dlaczego jeszcze nie dostrzegłem największego pozera wśród paciorków na antyradiowym Facebooku. Byś pan tam był tak łaskaw, napisał, czy tym razem się uda rzucić na najpiękniejszy festiwal świata, czy też się panu nie uda. Może konkubinę pan przyciągniesz jakimś cudem. Wiem, że dużo łatwiej by było przyciągnąć na ich koncert, ale wiadomo, że nie zagrają.

przepraszam najmocniej, ale jakoś tak pomyślałem sobie w ostatniej chwili, że system, znaczy poniedziałek bez systemu to będzie stracony poniedziałek.

Neil Young przez całe życie swoje młodzieńcze, lekko dorosłe, marzył o tym, żeby nagrać album Rockabilly. Spełniło się to w 1983

trzecim roku Drogie Dzieci. Wtedy wydał album pod tytułem Everybody's Rockin' Payola Blues. Dlatego ją wybrałem, bo tam było o DJ-u, o radiu, czyli generalnie o tych naszych tutaj zakamarach, w których się przewalamy. Ponieważ było o miłości, to też będzie o miłości.

0: Indeed, that was especially for you, wherever you are. To moi drodzy dla, nie wiadomo, chyba pierwszego albo drugiego perkusisty The Beatles. Chyba pierwszego jednak. Nie wiem, bo to jest zamieszany, znaczy ten, wieść gminna niesie, iż Andy'ego mamusia była właścicielką knajpy, w której Beatlesi czasem grali. To było w 1960 jakimś drugim roku mniej więcej i tam Andy do nich dołączył, potem wystąpił podobno na nagraniu tego Love Me Do, ale jak się wgryziemy w Love Me Do, to się okazało, że są tam też dopisani pozostali dwaj perkusiści The Beatles, czyli Pete Best i ostatecznie Ringo Starr. Nic to. Zapraszam na balkon z lat 90. Tool się odrobinę spóźni. Bardzo proszę, jeżeli Państwo się wybieracie na najpiękniejszy festiwal świata, koleją o informacje na temat ich jakby kalendarza czasówki. Czy się zgadzało, czy też nie do końca.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Okay, hey, what's up? This is Jacoby from Papa Roach and I am reading, what does it say? Makakofonia, baby have fun. And I'm reading it from his nipple. That is a good looking nipple. I just kind of want to tug on it, like chew on it, tug on it like a puppy dog on a sock.

Dobry wieczór. Generalnie to bardzo fajnie by było, gdyby tam Tool kiedyś też zagrał. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z Undertow. 1993 rok, drogie dzieci. Tool w utworze Flood, że tam niby zaleje albo coś. Nie, podobno nie będzie takich sytuacji w ogóle. Tak, szkoda, że nie ma tej kanadyjki po repolonizacji, bo już chciałem ją wyłowić dźwiękami jej ulubionego zespołu, czyli System of a Down, ale jakoś się dziewczę nie dało poderwać do tańca. Może wkrótce się uda. Katarzynko, jak się wybierasz tam na ten najpiękniejszy festiwal, to rzuć okiem, co której gra. Tam naprawdę są bardzo interesujące wiadomości. Polecam. Jedną z nich to gdzieś tutaj nawet, o, tutaj mam przygotowaną 23:41. Zrobię wam takie dwa w jednym, ale to później wrócimy do tego. Na razie tutaj ślimak na perce, bo to jest orkiestra dorosłych dzieci, oni też tam grają. Na najpiękniejszym festiwalu w tym roku w sensie.

Kurza melodia, ale się uciął beznadziejnie. Dobrze, to był drugi album tych, co się mieli skończyć po Kill Them All. Ride the Lightning z 1984 roku. Drogie dzieci. Wtedy właśnie, w sensie 27 lipca, wtedy ukazał się drugi album zespołu Metallica. Informuję Państwa o tym 23 minuty po 23, zdobywając drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Natomiast bardzo bym Państwu chciał polecić, jak już dojedziecie na najpiękniejszy festiwal świata, biało-czerwony namiot Fundacji Najsłodsi. Ja tam byłem w zeszłym roku, zrobiłem sobie dziarę na drugim, na lewym przedramieniu. Tak, bo na prawym mam tego, no tego mojego diabełka, kochany, ty mój święty, cudo. I tam, bo tam można też sobie zrobić taki, wiecie, chwilowy, on tam, nie wiem, wytrzymał ze mną 3 dni może. Trzeba mniej myć lewą rękę, znaczy w moim przypadku wtedy to była lewa. I jakoś tam będzie można pozerzyć na luzie. Czyli polecam, przy okazji, prócz tego, że tam można sobie zrobić tatuaż u najsłodszych, to przede wszystkim można sobie zbadać poziom cukru. I właśnie zapomniałem Sireni zapytać, czy ona się wybiera na najpiękniejszy festiwal świata, żeby tam przy okazji sobie sprawdzić, czy coś, czy nic, czy jest git. No, generalnie jakoś tak. Dobrze, to się wydarzyło 8 stycznia 2025. Pamiętam jak dziś, realizował to Stefan La Kurwa Myszk. On jest na wakacjach teraz, ale być może nas podsłuchuje. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie wraz z twoją małżonką. Wypoczywajcie, uważajcie na siebie. Tak, państwo też uważajcie na siebie. Jak tam jedziecie na ten, wiecie, najpiękniejszy festiwal świata, nie poróbcie się za bardzo przed wyjazdem, bo potem będzie, po prostu będzie słabo. Jak dojedziecie, się rozbijecie, to ewentualnie wtedy, ale też bez przesady, dobrze? Okej. Dziwna wiosna, jednoosobowo. To jest specjalna wersja wykonana tutaj w Makakowanii przez naszego ukochanego Dawida. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Widzę Sutek, ma kakofonia, baby, have fun. Tatuaż. Cały czas patrzę. Czytał Mariusz Demon Dzwonek, zespół Frontside.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Moje gratulacje. Dzisiaj, w sensie 27 lipca, ale 1973 roku, objawił się debiut płytowy zespołu New York Dolls, zatytułowany New York Dolls. Personality Crisis to było z tejże płyty, uważana za świetną przez niektórych. Makakofania, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Trzeba tu Ben Dave. Trzeba powiedzieć, że...
0: Bo cię słyszę jak ten z Stoi Toja. Halo.
1: Trzeba tu Diamond Dave.
0: O, teraz lepiej. Jedziesz na ten, na najpiękniejszy festiwal teraz właśnie, podejrzewam.
1: Tak. I też mam kryzys osobowości.
0: To właśnie tak, ja czytam w swojej głowie już od dłuższego czasu, zauważyłem. Cudownie. Wybierasz się tam, że na Walusia, Kraksę, Kryzys albo Kasię Lins? Przy okazji jak będziesz?
1: Na Kasię Lins się wybieram. Chociaż wolałbym tam być na Van Halen ze mną.
0: No ale oni nie grają niestety w tym roku.
1: Pozdrawiam cię.
0: Stosunkowo udanej nocy, pa. A i tygodnia przy okazji, tak. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, makaku. Krzysztof z garażu dzwonię.
0: Jakoś cię inaczej zupełnie słyszę niż zwykle. Garaż zmieniłeś, czy linia jest jakaś przemoknięta?
2: Nie, słuchawki. Słuchawki powodują, że jest taka, nie inaczej.
0: Rozumiem.
2: No ale garaż jest ten sam, tylko w garażu trwają prace, żeby jutro być na najpiękniejszym festiwalu.
0: Cudownie. I czym ty tam będziesz się przemieszczał?
2: Na festiwalu z buta, bo motor będzie trzeba gdzieś zostawić.
0: Ale na festiwal jedziesz pociągiem, czy własnym jakimś pojazdem stworzonym w garażu? Tudzież trzymanym w garażu?
2: Festiwal motorem się chyba wybiorę, 125, więc chwilę potrwa, ale damy radę.
0: Trzymam kciuki. No dobrze.
2: Także trzeba oleju trochę wrzucić, by się spakować na to, no i co? I może do zobaczenia w końcu.
0: Trzymam kciuki. Stosunkowo udanej tej trasy.
2: Wyprawy.
0: Tak. I nocy przy okazji też.
2: O, dziękuję, dziękuję. Wzajemnie.
0: Pozdrawiam serdecznie, pa. Moi drodzy, ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że pani Kasia Lins i Waluś, Kraksa, Kryzys stworzyli duet. Odkryłem w naszej bazie muzycznej utwór pod tytułem Do śmierci mamy czas. Nie mam zielonego pojęcia, skąd on mieszka, skąd on dojeżdża, ani w którym roku powstał.
2: Halo, halo.
0: Makakofonia, baby, have fun. Ty coś wiesz na temat powstania utworu Do śmierci mamy czas?
2: Oj, powiem ci, że nie.
0: Dobrze, a jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Cześć, makaku, witam cię serdecznie. Kamil, syn Ryszarda, dzwonię do was. Oni gracie zarobkowej z Warrington z Anglii.
0: A będziesz na najpiękniejszym festiwalu świata?
2: No jak nie, jak tak. Choćby miał zmartwychwstać, to tam będę.
0: I kiedy się wybierasz z Anglii tam?
2: Z Anglii tam wybieram się jutro. Jeszcze mój pracodawca w sumie nie wie, czy nie zatwierdzi, jeszcze nie wiem, czy zatwierdzono mi kalafona, czy urlop, no ale tam pewnie będę. To już, no to jest drugorzędna sprawa. No a na festiwal albo w środę wieczorem, albo w czwartek nad ranem.
0: Rozumiem. Dobrze, trzymam kciuki oczywiście, stosunkowo udanej nocy.
2: Również serdecznie pozdrawiam.
0: A.
2: Hej, trzymaj się.
0: Tak, kochani, dowiedziałem się właśnie od mojego kolegi, który tutaj niedawno wykonywał Run Baby Run, bo to było w odpowiedzi na moją niemą prośbę. Ja stałem przez cały czas trwania drugiej części koncertu Dziwnej Wiosny tutaj u nas w Makakofonii z taką karteczką Run Baby Run, żeby zagrali na żywo. A ponieważ oni już tego nie grają od 150 milionów lat świetnych, to właśnie w takiej wersji, a nie innej. No dobrze, do śmierci mamy czas. Zaraz sobie sprawdzę, może ten internet mi coś odpowie na ten temat. I Dziwna Wiosna wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata w czwartek. Mamy czas, pach, 20:23. No ale i co? To jest z albumu Omen. Dobra, a kto wydał Omen? Kasia Lins. No proszę. Czwarty album studyjny Kasi Lins, który ukazał się 27 października 23. No cudownie, moi drodzy. To teraz już mamy odpowiedź na wszystkie wcześniej postawione pytania. Tylko w makakofonii. Tylko w antyradiu. Co za debil.

27 lipca 2012 objawił się 11 album zespołu Testament, Dark Roots of Earth. I stamtąd ten Last Stand for Independence, czyli podnieśli broń w walce o wolność. Dobrze, kochani, teraz na szybko zmiana tej sytuacji. Powinno być po polsku, nie będzie. Bo chcielibyśmy jeszcze uczcić jednego dżentelmena, Abraham Benjamin Cunningham, perkusista zespołu Deftones. Abe, that's especially for you. Happy

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. To, moi drodzy, było z czwartej epki zespołu At The Drive-In, wydanej w 1999 roku. Drogie dzieci, oczywiście 27 lipca. Ta epka nosiła tytuł Vaja i ta gwiazdeczka niewidoczna z gołym okiem na naszej półkuli, w ogóle niewidoczna gołym okiem. Znaczy, nawet jak tam teleskopik jakiś zarzucimy, to nic z tego, trzeba się przerzucić na półkulę południową. Tak, bo stamtąd Proxima Centauri widać i to jest zapowiedź albumu, który się ukazał rok później i przyniósł im sławę. Te moje gratulacje. Dobrze, Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: No, dzwonię tradycyjnie z objazdu Gniezna.
0: Gniezno Iber Ales. Ucałuj Charlie'ego ode mnie, bardzo cię proszę, i utul, zrób to proszę cię teraz, bo właśnie 0000 zdobywam trzecią koszulkę lidera, a państwa zapraszam na bardzo krótkie makakofonie po godzinach.
1: Krótkie makakofonie, tak po warsiasku.
0: Tak, a co? Ta, będziemy.
1: A ja chciałem pojechać to w pierwszej minucie tej doby. Ja chciałem w ogóle a propos Kasiliny, bo takie mam mieszane wrażenia, bo tak z takiej osoby, która gdzieś tam grała, bo ona już parę lat gra, ogólnie znana ludziom z twarzy podobna do nikogo.
0: Spoko się, ładna dziewczyna jest chyba. Nie widziałem.
1: Ale taka ogólnie zasadniczo. Ale to ja nie kwestionuję, broń Boże, nie uderzając w urodę ani w inne przymioty. O, Charlie sobie warczy, coś tam pewnie będzie ganiał zaraz. No, a w każdym razie ja do pani Kasi nie mam nic poza tym, że się stała znana z tego, że kurde, uspokój się, bo tu na...
0: A co on znalazł?
1: Nie wiem, kut jakiś łazi. Czy nie, to wycieczka jakaś, ja sobie miasteczka. A on nie lubi, jak coś nietypowego się dzieje, zwykle się nic w nocy nie dzieje, a tu nagle idą ludzie, którzy niosą coś. Albo się pojawi jakiś kontener z gruzem w miejscu, w którym mieszkał. No i to jest dramat, nie? Ogólnie. Nasz cel jest stały w uczuciach i w odczuciach świata. No, a tak do pani Kasi...
0: Może tam Kasia by właśnie przechodziła?
1: Nie, bo już bym się z nią zaznajomił, bo tak parę razy ją widząc...
0: To wpadnij na najpiękniejszy festiwal, tam jak pomachasz jej radośnie Charlie'm z pierwszego rzędu, to być może cię dostrzeże i wtedy...
1: Na pieska ją złapię. No,
0: tak.
1: Jest to możliwe. Znaczy, może w przyszłym roku, jak co roku mówię, dlatego że zawsze sobie obiecuję, że się coś uzbieram i chociaż pojadę tam, postoję gdzieś z boku, ale jakoś to jest zawsze coś jest ważniejszego do ogarnięcia.
0: Ale przez to nic nie kosztuje, a poza tym ogarnąć można wzrokiem step, to chciałem przypomnieć.
1: Tak, ja pamiętam, oczywiście. I nie mogę się oduczyć, bo niestety narzucone są pewne standardy językowe już, jak nie wspomniane wcześniej, ale to już jakby...
0: To nie jest żaden standard językowy. Nie zauważyłem, że po prostu społeczeństwo głupieje maksymalnie. Już jest tak leniwe, że wszyscy wszystko ogarniają.
1: No, dokładnie.
0: Teraz to jest beznadzieja po prostu. Dobra. Dobra jest na Powiślu w sensie.
1: Tak, może być.
0: I to jest 0,7 na 2 za Grychą plus Blunt.
1: To też słyszałem wielokrotnie u ciebie, co mi się podoba i nie mogę tego zapamiętać, skoro z moich walczajmy.
0: To proste jest. No. Mnie został tylko Blunt.
1: Nie jest źle, myślę. Z Blantem jest lepiej niż bez Blanta. Szansę coś. A chciałem tylko powiedzieć, tak tylko jedno zdanie do pani Kasi. To pewnie ta zasada, że lepiej, żeby w ogóle cokolwiek mówili, czy źle, czy dobrze, byle nic, no, od tego, jak nic nie mówią, bo stała się właśnie dziewczyną znaną z noszenia okularów po Ciechowskim i no po prostu jakoś tak, no nie ruszyła.
0: A wcześniej ona nie była w okularach nigdy?
1: Była, ale nie w okularach po Ciechowskim, bo ona strasznie promuje, że rodzina jej dała, bo takie ładne covery zrobiła, to dała jej okulary po Ciechowskim i wszędzie.
0: A skąd rodzina miała okulary po Ciechowskim? No można gdzieś kupić?
1: Nie, ona mieli jakieś stare po Grzechu Ciechowskim w szafie pewnie i tak się wzruszyli, że zrobiła kowary, że jej dała, dali jej te okulary. No nie wiem. No i tutaj nie wiem, czy to jest jakiś problem, czy nie jest, ale a w ogóle, bo bym zapomniał. Chciałem ogłoszenie takie, no takie sucharowe trochę, ale znalazłem portfel w ogóle tutaj.
0: Ale jest w Gnieźnie? W Gnieźnie w sensie? A proszę, no, kogo nam się z Gnieznem udało połączyć? Dobry wieczór, Makakofonia, po godzinach. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? Halo?
2: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz, pytałem?
2: Wojtek z Nowogardu, to jest koło Szczecina.
0: Patrz, Gniezno ze Szczecinem, znaczy z Nowogardem, no, ja wiem, Nowogard.
1: Nie było jeszcze takiego zestawu.
0: Patrz, to pierwszy raz w Makakofonii Baby Have Fun po godzinach, naprawdę.
1: Tylko w Makakofonii.
0: Ty masz Wojtek na imię?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, bardzo dobrze. Co cię sprowadza w nasze gościnne progi? Może ty coś wiesz na temat okularów Katarzyny Linz? Przepraszam, Kasi Linz.
2: No niestety nic, nie.
0: Nic, nic. Ani na temat tego, co ma po tym Grzegorzu Ciechowskim.
1: Ma po Grzegorzu, to mówię na 100% ma. Sama to mówiła w telewizorze kiedyś. Także przy okazji prezentowania coveru.
0: To ja się dowiem teraz, jak dopuszczą mnie do pani Katarzyny, pozdrawiam serdecznie, będę panią pytał, próbował się, czy to faktycznie są po Grzegorzu Ciechowskim.
1: Może nie będą te, które tam będą na festiwalu, ale na pewno gdzieś ma. To możemy się założyć o to, czego nie używasz.
0: Dobra.
1: A propos portfela, mogę to skończyć?
0: Tak, a propos portfelu, zapomniałem portfelu z hotelu, to znam to.
1: No nie, ja nie zapomniałem, tylko znalazłem tam koło 1500 złotych jest i dokumenty na Stanisława Kowalskiego. I w związku z tym wiem,
0: no to daj to na policję, czy coś, no gdzie... A skąd jest Stanisław Kowalski?
1: Gniezna, no.
0: No to...
1: No to znajdą go, no tylko ja takie mam... No chciałem dokończyć, że chciałbym poprosić, wiem, że to nie koncert życzeń jest, ale jakąś ładną piosenkę dla pani Stanisława w tym...
0: Mam świetną dla niego. Mam trzy świetne utwory dla niego, nawet przygotowane już od dawna. Człowaku, men. Tak, nie, to się uda. Poczekaj, bo Wojtka ze tego z nadmorza żeśmy odcięli. Absolutnie.
2: Jakiego morza?
1: Tam 100 kilometrów do morza.
0: No Jezu, no dobrze.
2: Ja trochę więcej.
0: Wiem, że Szczecin nie leży nad morzem tuż, ale jakoś tak mi się skojarzyło. Dobrze, a Wojtek, a ty jedziesz stamtąd na najpiękniejszy festiwal świata?
2: No właśnie, i chciałem powiedzieć, że nie, bo jestem niestety po operacji kręgosłupa w trakcie rehabilitacji.
0: Shit.
2: Ale chciałem zachęcić wszystkich do udziału.
0: Do operacji kręgosłupa?
2: Też
1: nie, mnie nie musisz zachęcać. Czeka mnie to mówić.
2: Też, jeżeli to ma pomóc, ale...
0: Ale Wojtek, długo czekałeś?
2: Zdziwiłbyś się, bo jeden dzień.
0: Naprawdę? I już? Od razu? A co ci...
2: Partyzanta poszedłem do lekarza, bo już nie mogłem chodzić na nogę. I poszedłem we wtorek, w środę wydzwonili, w czwartek byłem po operacji, w piątek postawiony na nogę i w sobotę do domu.
0: Niesamowite.
1: To jesteś chyba tym, co te wichłowskie saloniki odwiedza.
0: Może tak być. Właśnie, ja byłem z pieskiem, czy bez pieska?
2: Nie, ale miałem farta jak nic i dziękuję Szczecinowi, jeżeli chodzi o zabieg,
1: to naprawdę NFZ przypadkiem była jakaś akcja TVN-u pod tytułem Naprawimy Wojtka szybko?
0: Mogło tak być.
2: Ja też tak myślałem. Ale na szczęście to wszystko poszło tak szybko. Nie miałem czasu myśleć nad tym, czy to jest okej, czy dobrze robię. I się okazało, że
1: musisz oglądać TVN, żeby zobaczyć, albo inne stacje komercyjne.
0: Proszę nie robić tutaj reklamy na naszej antenie jakiejś stacji telewizyjnej, proszę bardzo, uprzejmie. Zaraz nam ta Krajowa Rada nam tutaj się przypieprzy o kryptoreklamy.
1: A kto tego słucha teraz, niech Krajowa Rada udowodni.
0: Zaraz ci tam, proszę bardzo, kto tam jeszcze na Facebooku po drugiej stronie nie śpi, proszę tam dopisać szybciutko, ja nie śpię, ja nie, i już.
1: I będzie 400 wpisów i wtedy na pewno się radiofonia dopiero. Niczym.
0: Git. Stosunkowo udanej nocy wam życzę i chciałem powiedzieć ci, mój drogi właścicielu Charlie'ego z Gniezna, że jutro sobie nie pogadamy, ponieważ z świtem zapłakanym jadę do Czaplinka.
1: Tak koło południa, nie?
0: Nie, 9 rano spod radia.
1: Nie, to współczuję.
0: A, proszę uprzejmie.
2: Ja zazdroszczę.
0: Nie będę i nie będę jechał w jakichś super fajnych warunkach, niestety.
1: A jak będziesz jechał jak ten u mnie w Reni jeszcze z Węgorzewa wracał?
0: Tak, w bagażniku, dokładnie o tym. Tak. Między bagażami tam się małpę wrzuci, będzie git. Stosunkowo udanej nocy wam życzę. Pa!
1: A chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć, że o tym portfelu to był suchar. Taki radiowy, że dzwoni słuchać do radia i mówi, żeby piosenkę komuś, bo zgubił portfel.
0: Mam 3 piosenki, mówiłem, dlatego co znalazł portfel. Stosunkowo udanej nocy i stosunkowo udanego tygodnia. Narra.
1: Narra.
0: Dobrze, kochani, teraz zapraszam was bardzo serdecznie, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Mówię to również do okolic Szczecina oraz Gniezna. Tekst jest łatwy do zapamiętania, bo krótki. Brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Potrenujcie proszę, bo wiecie, zbliża się najpiękniejszy festiwal świata. Mam ochotę zrobić powtórkę, nowe nagranie, ale wrócimy do tego jutro na przykład. Dobrze, tekst jest następujący. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo. Lecimy z flagą na kasku. Ja odliczę do 3 najpierw. I raz, i 2, i 3. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam jutro o 22. Jeszcze stąd. A potem z najpiękniejszego. A będzie tamten mój idol w tym roku? Nie wiadomo.